Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Jaka Szczecinek. Zapędza mnie bezwiednie wszak. Chcę to zatrzymać.

Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

0: SK Szczecinek.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już,

0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To ważna okazja, żeby przypomnieć sobie, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia liczy się nie tylko profesjonalna pomoc, ale także nasza szybka reakcja. Jak zachować się, kiedy ktoś potrzebuje pomocy? Co powinniśmy zrobić w pierwszych minutach? I dlaczego warto znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy? O tym porozmawiałam z Marcinem Tedzikiem ze Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej, który odwiedził nasze studio. To rozmowa, która być może kiedyś pozwoli uratować komuś życie. 12 września wypada Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ale tak naprawdę o pierwszej pomocy warto mówić codziennie. Z czym wy, ratownicy, mierzycie się na co dzień najczęściej?
2: To prawda. 12 września to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc, jak ważna jest znajomość tych podstaw pierwszej pomocy, bo pierwsza pomoc to bardzo, bardzo szerokie pojęcie, w skład którego wchodzi cała ta ilość i składniki czynności ratunkowych, którymi, tak mówiąc po ludzku, możemy pomóc drugiej osobie. Takie najważniejsze aspekty, na które chciałbym zwrócić uwagę, to przede wszystkim chęć pomocy. To możliwość pomocy drugiemu człowiekowi nadarza się wokół nas niemalże bez przerwy. Każdego dnia wokół nas dzieją się sytuacje, na które przede wszystkim bardzo bym chciał i bardzo bym prosił, żebyście Państwo zaczęli reagować. W zależności od tych umiejętności, które posiadacie. Przede wszystkim proszę, żeby pamiętać, aby tej osoby poszkodowanej nie zostawić samej sobie. Samo wezwanie pomocy, telefon na numer alarmowy 112 czy 999, w tym przypadku dużo szybszy, dużo bardziej skuteczny, jeśli chodzi o wezwanie pierwszej pomocy czy ratowników medycznych, zespołów ratownictwa medycznego, jest dużo szybszym, dużo pewniejszym sposobem wzywania pomocy. Przede wszystkim nie zostawiamy poszkodowanych samym sobie.
1: Kiedy już wykręcimy ten numer 112 czy 999, jakie informacje powinniśmy przekazać?
2: Operator numeru alarmowego poprowadzi nas przez tę rozmowę. Jest bardzo jasny, bardzo czytelny algorytm, którym posługują się operatorzy przyjmujący zgłoszenie. Zostaniecie Państwo zapytani o miejsce zdarzenia, zostaniecie Państwo zapytani o to, co się wydarzyło, o to, co wiecie na ten temat. Zostaniecie Państwo zapytani też o kilka innych szczegółów, między innymi o to, jak się nazywacie i jakie macie spostrzeżenia dotyczące tej sytuacji, co wiecie, tak? Operator numeru alarmowego zada kilka pytań, na które potrzebuje pomocy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, do wypełnienia tej formatki, do powiadomienia zespołu ratownictwa medycznego o konieczności wyjazdu, nadaniu kodu temu wezwaniu dla tego zespołu. Operator numeru alarmowego spisuje szereg informacji i wskazówek, które później otrzymuje już bezpośrednio zespół wyjeżdżający do zdarzenia.
1: Mhm. Przejdźmy może teraz przez kilka takich sytuacji, w których ta pierwsza pomoc z naszej strony będzie jednak konieczna. Takie chyba najbardziej powszechne, no to są chyba urazy kończyn, czyli skręcenia, zwichnięcia. W jaki sposób takiej pierwszej pomocy udzielić?
2: Tu bardzo ciężko jest Państwu powiedzieć o sposobach pierwszej pomocy, korzystając z anteny radiowej. Przyznam szczerze, że robię to po raz pierwszy w życiu.
1: Zawsze musi być ten pierwszy raz, no a każde medium jest dobre o tym, żeby mówić.
2: Antena
1: o tym,
2: radiowa,
1: że...
2: tak, do opatrzenia złamań i zwichnięć może być bardzo ciekawym miejscem. Szanowni Państwo, przede wszystkim proszę pamiętać, że urazy kończyn to urazy bardzo często takie niesamowicie bolesne, bardzo tkliwe. Jeżeli nie wiemy, jak zachować się w sytuacji urazu kończyny, przede wszystkim staramy się o to, aby kończyna uszkodzona została zabezpieczona w tak zwanej pozycji zastałej, czyli takiej, żeby jej ruch nie wywoływał niepotrzebnego bólu. No tu w tym konkretnym przypadku w większości urazów potrzebna będzie konsultacja ortopedyczna i przewiezienie osoby poszkodowanej do specjalisty. Mówimy o urazach takich jak złamania, czy poważniejsze zwichnięcia, czy uszkodzenia stawów.
1: Mhm. Pamiętajmy też, z tego co ja pamiętam, przy zwichnięciach czy skręceniach należy unieruchomić dwie kości.
2: Tak? Kości lub stawy.
1: Tak, no jeżeli mamy do czynienia ze złamaniem kości, no to unieruchamiamy stawę, a jeżeli mamy do czynienia ze zwichnięciem stawu, no to unieruchamiamy kość.
2: Przecudownie.
1: Tak. Dobrze pamiętam. Zobaczymy na ulicy osobę, która zemdlała, osobę nieprzytomną. Jak powinniśmy się zachować?
2: No i to jest właśnie przykład zdarzenia, na które ja strasznie chciałbym uczulić mieszkańców i państwa słuchaczy. Te zdarzenia, w moim odczuciu, to zdarzenia, które występują znacznie częściej niż nam się wydaje. Ja w minionym dniu miałem również okazję do zatrzymania się w trakcie poruszania się po mieście samochodem do osoby poszkodowanej. Ta na szczęście nie uległa jakiemuś wypadkowi, ale tak, faktycznie okazji do zatrzymania się i pomocy osobom doznały jakiegoś uszczerbku na zdrowiu jest bardzo duża i faktycznie te omdlenia są przykładem tego, że nasza pomoc może być potrzebna. Przede wszystkim sprawdzamy stan. To, że nam się wydaje, że osoba zemdlała, nie zawsze musi tak być, więc sprawdzamy przytomność, sprawdzamy oddech. W przypadku takich omdleń bardzo skuteczne i bardzo takie podstawowe działanie to uniesienie nóg, tak, na wysokość, powiedzmy sobie, tych minimum 30 cm, ale proszę, żebyście państwo pamiętali, że do oceny stanu osoby poszkodowanej potrzebne jest szkolenie, potrzebna jest wiedza, więc bardzo, bardzo bym zachęcał, aby wszyscy ci, którzy interesują się tematem, którzy choćby zainteresują się odrobinę tą naszą dzisiejszą rozmową, sięgnęli do źródeł, być może odwiedzili jakieś najbliższe szkolenie pierwszej pomocy, dowiedzieli się, jak ocenić stan osoby poszkodowanej, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To w przypadku tych podstawowych omdleń, takie podstawowe działanie, to zabezpieczenie osoby poszkodowanej, sprawdzenie oddechu, parametrów życiowych i tu w przypadku tego zwykłego, takiego omdlenia, bardzo, bardzo skuteczne będzie uniesienie nóg na tą wysokość, powiedzmy sobie, minimum 30 cm.
1: Załóżmy, że osoba poszkodowana, która omdlała, nie wykazuje znaków życia, natomiast oddech jest wyczuwalny, czyli należy przejść do tak zwanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak taki proces wygląda?
2: Jeżeli osoba poszkodowana w przeciągu 10 sekund, powiedzmy sobie, w trakcie których będziemy oceniali oddech, uznamy, że nie oddycha, tak, czyli nie będzie tych trzech wyczuwalnych, słyszalnych oddechów, nie uniesie się klatka piersiowa, nie usłyszymy oddechów, musimy przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli popularnie RKO. Prosty, ten najbardziej taki znany schemat to 30 uciśnięć, 2 wdechy. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Uciskamy klatkę piersiową na wysokości mniej więcej 1/3 wysokości mostka, na głębokość 6-7 cm. Mówimy tu o osobach dorosłych. Niektóre algorytmy podają 30% wysokości klatki piersiowej. Chodzi o to, żebyście państwo pamiętali, że jak już dojdzie do tej reanimacji, dojdzie do konieczności prowadzenia tych zabiegów ratujących życie, to nie jest to, kolokwialnie my sobie pozwalamy na taki żart, że to nie jest macanie. To jest bardzo poważna rzecz, wymaga to stanowczości, wymaga to siły i zdecydowania w swoim postępowaniu. Więc 30 uciśnięć, 2 wdechy. Wdechy wykonujemy odchylając głowę do tyłu, zatykając nos, czy ściskając płatki nosa i wdmuchując powietrze do ust osoby poszkodowanej. Przy czym proszę, żebyście państwo też pamiętali, że nie jest to jakiś super wielki, głęboki oddech, a zwykły oddech osoby dorosłej.
1: W trakcie resuscytacji warto także pamiętać o tym, aby mieć wyprostowane ręce, pochylając się nad osobą poszkodowaną. No i ratownicy mają też chyba swoje ulubione utwory, do których takie resuscytacje są wykonywane.
2: Tak, oczywiście. To jest właśnie ten mały problem pracy koleniowca w radio. Trudno jest mi pokazać pozycję. Faktycznie dobrze byłoby, gdyby nasze ramiona były mocno pochylone nad osobą, którą ratujemy, aby powstał taki trochę kąt prosty pomiędzy linią naszych rąk a podłożem. Proszę pamiętać, że prowadzimy zabiegi reanimacyjne na czymś twardym. To dobrze byłoby jednak, tutaj też zdania są często taki powód do dyskusji, ale osobiście uważam, że powinno się prowadzić zabiegi reanimacyjne na twardej powierzchni. Schemat oczywiście różni się w zależności od wieku osoby poszkodowanej, bo u osób ciut młodszych będzie to schemat 15 uciśnięć, 2 wdechy. No to jest dosyć, mówię, dużo bardziej skomplikowana sprawa, dlatego tym bardziej zachęcam państwa do wzięcia udziału w szkoleniach. Proszę jeszcze, faktycznie ratownicy i zwłaszcza my, szkoleniowcy, pozwalamy sobie na takie żarty, pozwalające opanować nie tylko sztukę prowadzenia tych zabiegów reanimacyjnych, sztukę RKO, ale i też troszeczkę stresu. W Wielkiej Brytanii lata temu wymyślono taką fajną kampanię reklamową promującą ratowanie ludzkiego życia, w trakcie której zapoznawano ludzi z piosenką Stayin' Alive, Bee Geesów. No, chyba klasyk, podstawa, refren zna absolutnie każdy. Piosenka ta jest nagrana z prędkością mniej więcej 100 bpm, beats per minute, czyli uderzeń na minutę, czyli dokładnie, czy plus minus z taką prędkością, z jaką powinniśmy prowadzić 100-120 uciśnięć na minutę, prowadzić zabiegi reanimacyjne. Więc jeżeli będziemy sobie nucić ten refren piosenki Stayin' Alive w głowie, to odczytamy mniej więcej tempo, poprawne tempo prowadzonej reanimacji, ale faktycznie tych piosenek jest dużo, dużo więcej. My w przedszkolach czy w placówkach, w których są dzieci, bardzo często używaliśmy w trakcie szkoleń piosenki Baby Shark, znienawidzonej przez wielu rodziców powtarzalnością w ich prywatnych domach, a wszystko to, bo ciebie kocham, ich troje. Tych utworów jest naprawdę cała masa. Jak wpiszemy utwory nagrane z prędkością 100 bpm, odkryjemy, że faktycznie tych utworów w świecie muzyki jest bardzo, bardzo dużo.
1: Osobom poszkodowanym może także zdarzyć się, że zdarzą się wymioty albo zacznie się wydobywać piana z ust. Wtedy w grę wchodzi pozycja boczna ustalona. Tak, jak to zrobić i jak ułożyć poszkodowanego w takiej pozycji?
2: Boczna bezpieczna, boczna ustalona. Nazewnictwo tej pozycji jest również bardzo szerokie. To jeden z naszych ulubionych elementów w trakcie szkoleń w przedszkolach, bo pokazujemy dzieciom, że możemy stworzyć albo zrobić superbohatera, nawet będąc bardzo małym człowieczkiem. Bardzo małym, bardzo wątłym i z pozoru bardzo słabym fizycznie. Ja w czasach swojej świetności ważyłem prawie 140 kg i pokazywałem 5-6-latkom, że są w stanie ułożyć takiego wielkiego chłopa jak ja w pozycji bezpiecznej. W wielkim skrócie uczyliśmy młodych, uśmiechniętych ludzi i przedszkolaków, aby prawą ręką wykonać taki gest superbohatera, tak? A więc podnosimy prawą rękę do góry, lewą rękę ciągniemy do siebie, uginamy lewe kolano, w tym oczywiście przypadku próbuję to w radio zwizualizować i rzecz najważniejsza to po podciągnięciu tego kolana jesteśmy w stanie wytworzoną dźwignię wykorzystać do tego, aby przekręcić ciało wielkiego, dorosłego chłopa do pozycji bocznej. Wystarczy ułożyć głowę w pozycji takiej pewnej, używając właśnie tych dwóch rąk do dyspozycji, bardzo luźnych, swobodnie ułożyć głowę na boku, tak aby odchylając ją lekko do góry, aby wszystkie ewentualne płyny mogły sobie swobodnie wyciekać i czekać na pomoc, która nadchodzi.
1: Nauka wykonywania takiej dźwigni jest tym bardziej pomocna nie tylko w przypadku udzielania komuś pierwszej pomocy, ale ja jako mama kilkulatka mogę powiedzieć, że pozycja boczna, bezpieczna jest też bardzo dobrym patentem i bardzo dobrą dźwignią przy dziecku awanturującym się przy zmianie pampersa. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna technika, która przydaje się nie tylko w sytuacjach stresowych i wymagających natychmiastowej reakcji, ale także w życiu codziennym. Także uczmy się udzielania pierwszej pomocy, bo sytuacji, w których będziemy musieli ich użyć, mogą zdarzyć się tak naprawdę na każdym kroku i w każdym momencie naszego życia.
2: Dokładnie. Szanowni Państwo, proszę, żebyście pamiętali, że bez względu na to, czy zaproszono do radia mnie, czy jakiegokolwiek innego ratownika w Szczecinku, szkoleniowców zajmujących się na co dzień Szczecinku i okolicach, bo przecież słuchają nas ludzie również z innych miejscowości, prowadzi swoją ciężką pracę szkoleniową wielu, wielu bardzo fajnych, uśmiechniętych instruktorów, którzy z wielką przyjemnością pokażą Państwu, jak poprawnie prowadzić działania ratujące życie, czy ratujące zdrowie, bo przecież nie każde ostatecznie sprowadza się do tego, że ratujemy tylko ludzkie życie. Wracając jeszcze na sekundę do tych utworów, nie wydaje mi się, żeby ratownik medyczny z zespołu ratownictwa medycznego w szpitalu nucił sobie w głowie jakiś utwór, wspomaga do wspomagają panów nowoczesna technologia, czyli urządzenia serii Lucas i ich ogromne doświadczenie wypracowane latami już od czasów szkoleń, studiów i późniejszej pracy i trochę tak korzystając z tej okazji bycia na antenie, serdecznie pozdrawiam wszystkie ekipy z Eterem, które nas słyszą.
1: Wspomniałeś o urządzeniach, o technologii, no to grzechem byłoby nie wspomnieć także o defibrylatorach, których coraz więcej pojawia się w przestrzeni Szczecinka i nie tylko. Są dostępne w miejscach ogólnodostępnych, w miejscach publicznych, ale także coraz więcej prywatnych podmiotów zaopatrza się w takie urządzenia. Kiedy powinniśmy skorzystać z defibrylatora i jak z niego skorzystać?
2: Defibrylator, te defibrylatory dostępne w naszej przestrzeni publicznej, czyli te półautomatyczne urządzenia do ratowania ludzkiego życia, to taki trochę game changer. To w momencie, w którym człowiek, taki cywilny obywatel, który nie ma nie wiadomo jakiego przeszkolenia medycznego, dostał możliwość posłużenia się tym fantastycznym urządzeniem, uważam, że świat tak naprawdę trochę zaczął się zmieniać, trochę tak jak wprowadzenie samego mikrokomputera czy mikroprocesora. Game changer w postaci AED polega na tym, że to urządzenie w momencie włączenia tego zielonego przycisku, który jest na każdym z nich, zaczyna od tego momentu prowadzić nas przez całą sekwencję ratowania ludzkiego życia. W momencie, w którym odważycie się Państwo w sytuacji oczywiście zagrożenia życia, zatrzymania krążenia, odważycie się Państwo sięgnąć po urządzenie serii AED, czyli typu AED, usłyszycie Państwo jasną instrukcję w języku polskim, co należy zrobić. Naklej elektrody, czy najpierw wyjmij elektrody, naklej elektrody, tam na tym urządzeniu oraz na elektrodach narysowane są schematy, jak te elektrody należy umieścić na ciele poszkodowanego. Komunikat po komunikacie zostaniecie Państwo poprowadzeni, trochę jak dzieci, głośno, w języku polskim, bardzo jasnych, czytelnych komunikatach, jak postępować w sytuacji, w której znaleźliśmy się. Najpierw urządzenie przeprowadzi analizę stanu poszkodowanego i powie nam, czy potrzebne jest wyładowanie elektryczne, tak mówiąc tak troszkę kolokwialnie, czy potrzebne jest użycie tego prądu. Jeżeli tak, to też powie nam, jak się zachować, czyli odsuń się od poszkodowanego, a jeżeli nie, jeżeli rytm, bo to też dobrze byłoby, żeby Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że to urządzenie nie zawsze, albo rzadziej niż nam się wydaje, powie, że potrzebne jest to wyładowanie energetyczne, posłużenie się prądem. Jeżeli nie, to powie nam, że potrzebna jest dalsza reanimacja, tak? Czyli uciskanie klatki piersiowej. Są też urządzenia, które będą nam podawały rytm, czyli tempo uciskania tej klatki piersiowej. Proszę mi wierzyć, że jeśli miałbym ja, moi znajomi, moi przyjaciele i ja ich też zawsze do tego zachęcam, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Państwu ratować ludzkie życie, to proszę, żebyście Państwo pamiętali, że proporcjonalnie każda minuta ratowania ludzkiego życia z tym urządzeniem to lawinowy wzrost szans na to, że to życie uda się uratować. To myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego, czy AED powinny powstawać kolejne miejsca i powinni Państwo kolejne takie urządzenia kupować. Ja zachęcam wszystkich urzędników do tego, aby kupowali kolejne i już dziękuję za wszystkie te, które funkcjonują w przestrzeni publicznej dotychczas.
0: SK Szczecinek.
1: O zdrowie warto dbać nie tylko wtedy, gdy pojawia się zagrożenie, ale również poprzez codzienną profilaktykę. Jednym z ważnych tematów zdrowotnych, o którym coraz częściej mówi się w kampaniach społecznych, jest HPV, wirus brodawczaka ludzkiego. W naszym regionie prowadzone są działania, które mają zwiększać świadomość na temat zakażeń, profilaktyki i możliwości ochrony zdrowia. Dlaczego warto więcej wiedzieć o HPV i jakie znaczenie mają szczepienia i regularne badania? O tym Izabela Jadwiżyc ze szczecineckiego sanepidu.
3: Wirus HPV, zwany potocznie wirusem brodawczaka ludzkiego, jest bardzo szeroko rozpowszechnionym wirusem na świecie. No, istnieje ponad 100, że tak powiem, typów tego wirusa, z których właściwie większa część jest nie aż tak bardzo szkodliwa. No i niestety zakażenia przebiegają bardzo bezobjawowo i często gęsto ustępują samoistnie. Są młode osoby. No bo niestety, ale najbardziej rozpowszechnione zakażenie jest właśnie wśród młodych osób dorosłych w wieku między 18 a 28 rokiem życia. Spotykają się te osoby. Zaczynają prowadzić życie seksualne. Często gęsto jest tak, że nie jest to jeden partner. Tych partnerów jest wiele. No, młodzież ma szalone pomysły, jeżeli o to chodzi, ale to nie jest temat dzisiejszej rozmowy, zabawy, imprez. I tutaj każdy z nich musi sobie sam po prostu to powiedzieć odnośnie swoich zachowań, swojego podejścia do tego tematu. No, w jaki sposób chciałby to życie przeżyć? Czy stresowo i nerwowo nie być pewnym, jakiego rodzaju wirusa może załapać, czy po prostu iść godnie z podniesioną głową do góry? A tak jak mówię, to pozostawiam ocenie każdego z tych osób biorącego udział w różnych takich najczęściej ryzykownych grach, zabawach i działalności, że tak powiem, w tym obszarze. Więc proszę Państwa, mamy młodych ludzi. Ci młodzi ludzie się kontaktują ze sobą, prowadzą życie seksualne, wymieniają partnerów. No i nagle okazuje się, coś się nie podoba, jakaś zmiana się pojawia w obrębie narządów płciowych, ale też i niekoniecznie. Jakieś brodawki, jakieś wypryski. Idziemy do lekarza, zaczynamy rozmawiać. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że nasza polska mentalność jest taka, że my idziemy do lekarza wtedy, kiedy już się coś dzieje. Nie ma tej profilaktyki. Mimo, że apeluje się, że się mówi, że się nagłaśnia tematy. Cały czas, mimo, że ta świadomość jest, to ta świadomość jest taka, przyszli, pogadali, poszli. A my zapominamy o tym, że no, to może każdego spotkać z nas. Powiem tak, mamy wirusa. No, wizualnie to pięknie wygląda. Takie ma wypustki, takie ma kolce gdzie pięknie się rozwija, jest bardzo ładny, bardzo kolorowy. I proszę Państwa, wędruje do organizmu. Najczęściej w wyniku kontaktów seksualnych. No i teraz rozprzestrzenia się. On się rozprzestrzenia, ale on uwielbia tkanki takie bardzo miękkie. Uwielbia przede wszystkim narządy płciowe. Jest tam dla niego najlepsze środowisko, duża wilgotność, zaciemnienie, że tak powiem, fajna tkanka, w której można się zagnieździć. I on sobie tam żyje, tam sobie siedzi. I teraz, tak jak powiedziane na początku, mamy około 100 typów tego wirusa. Około 30 typów z tej całej setki odpowiedzialnych jest za infekcję narządów moczowo-płciowych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Z tym, że, proszę Państwa, 30% może powiedzieć, że nie tak dużo. Tylko teraz, jakie jest to 30%? Oczywiście nam się wydaje, ale nas to nie dotyczy. To zaraz będzie pierwszy, tak? To nie ja, mnie to nie dotyczy, mnie to na pewno nie spotkało. No proszę Państwa, jak ja to mówię na spotkania z młodzieżą, na pewno to Marko Pernik. I nic więcej nie jest pewne. Powiem tak, w pewnym momencie swojego życia prawie około takich właśnie aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn zostaje zarażona wirusem HPV. Niestety statystycznie patrząc na to wszystko, większość to stanowią kobiety, bo one stanowią ponad 80%. I niestety one zostają zakażone przed ukończeniem 50 roku życia. No, wynika to po prostu z aktywności seksualnej tych osób. I powiem tak, ale tak jak już było powiedziane na początku, ten jakby szczyt rozwoju i przenoszenia tego wirusa niestety dotyka tych młode, bardzo młode osoby. To jest, proszę Państwa, przykra sytuacja, bo wirus, jak wnika do organizmu, on oczywiście powoduje spustoszenie na zasadzie, że osadza się w jednym miejscu, doprowadza do tego, że to miejsce zmienia chorobotwórczo, potem trzeba to miejsce leczyć. Jeżeli da się wyleczyć, to jest dobrze. Jeżeli okazuje się, że właśnie wirus, jeden z tych takich odpowiedzialnych za raka, usadowił się w ten sposób, słaba odporność organizmu człowieka, słaba odpowiedź immunologiczna naszego organizmu, odporność. Wtedy zaczyna się robić problem, bo jeżeli w wieku lat, powiedzmy 39, młoda kobieta dowiaduje się, że jest w bardzo poważnym stadium, tak, z dużą, wysoką zachorowalnością, a wręcz już stanem przedrakowym, wtedy już przestajemy się uśmiechać i wtedy zaczyna się dopiero analiza, a wcześniej to ja mogłam. No właśnie, co ja mogłam wcześniej? Powiem tak, wracając jeszcze jakby tak do tego wirusa, większość zakażeń wirusami HPV ustępuje samoistnie w ciągu roku lub do dwóch lat, dzięki naturalnej odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu. To, co było powiedziane na początku. Zawsze przytaczam ten taki film, jak było sobie życie. Tak, wpadają te takie złośliwce z czerwonym nosem i biegną białe ludziki w czapeczkach, tak, oznaczone tym systemem alarmowym. Lecą tłuką, likwidują ludziki z czerwonymi nosami i właśnie to jest ta odpowiedź immunologiczna, tak? Czyli to sobie poradzimy i nie ma problemu. No teraz, ale teraz pytanie, jaki wirus wniknął? Niestety, proszę Państwa, mamy dwa rodzaje wirusa HPV, takie najbardziej popularne, bo to jest dla Państwa w tym momencie najważniejsze. Tak zwane wirusy wysokiego ryzyka, czyli onkogenne, które mogą doprowadzić do tego, że powstanie nowotwór, to jest typ 16, 18, 31, 45. No i niestety one w większości doprowadzają do raka szyjki macicy lub właśnie innych nowotworów narządów moczowo-płciowych. To zarówno u mężczyzn jądra, prąciak, natomiast u kobiet przede wszystkim do raka szyjki macicy. Natomiast, tak jak już zaznaczyłam, te wirusy 16-18, one są odpowiedzialne prawie za 70% przypadków raka szyjki. To jest bardzo dużo. Wirusy HPV niskiego ryzyka, tak zwane nieonkogenne, czyli niedoprowadzające do raka, one jakby odpowiadają za powstawanie brodawek, różnych wykwitów, które pojawiają się na narządach płciowych. Takie mięsne zmiany rozrostowe. Ja zawsze mówię brzydko, proszę Państwa, tak jak kalafior, tak? jak kalafior czy brokuł, tylko oczywiście nie do takich rozmiarów i nie takiej wielkości, ale mniej więcej tak to wizualnie wygląda. Po prostu brodawka. I te wirusy, one są typu 6-11. Jest prawie 90%, że tak powiem, w ich wykonaniu to te tworzące się brodawki narządów moczowo-płciowych, czy tak zwane kłykciny kończyste też bardzo często. No i teraz tak, wiemy już, jakie są rodzaje wirusów, wiemy, jak wnikają, wiemy dlaczego. No i teraz, co możemy zrobić? Proszę Państwa, każdy wybór partnera seksualnego czy życie seksualne pozostawiam ocenie każdego ze słuchaczy. Mimo, że jestem promotorem zdrowia, moja rola nie polega na tym, żeby stać i krytykować. To jest decyzja indywidualna każdego z Was. Natomiast są dla kobiet tak zwane badania cytologiczne. Wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi szeroką agitację. To już nie tylko są spoty reklamowe, to nie tylko są kampanie informacyjne, nie tylko są zaproszenia wysyłane do domu, ale też świadomość każdej kobiety. Badanie cytologiczne, które jest w tej chwili wykonywane, jest wykonywane dosyć, że tak powiem, w szerokiej gamie i jest możliwość w tym badaniu cytologicznym odnalezienie właśnie wirusa HPV. Oczywiście łączy się to z tym, że trzeba to omówić ze swoim lekarzem, zaproponować, że chciałoby się tak wykonać, takie badanie w tym kierunku. Przecież nie spowiadamy się lekarzowi z wszystkich naszych poczynań działalności, ale na rozpoczęcie rozmowy na ten temat zawsze jest taka możliwość. Zawsze każdy lekarz udzieli informacji, zawsze powie, zawsze zaproponuje. To nie jest tak, proszę Państwa, że zostajemy sami bez niczego. Lepiej wiedzieć, lepiej mieć wynik, bo jeżeli wynik przychodzi, nagle się okazuje, że są duże zmiany w postaci HCL czy CIN1 lub CIN2, no i wtedy tak zwane nawet doprowadzić to może do stanów przedrakowych, więc żeby nie było takiej sytuacji, wykonujemy badania cytologiczne. Jeżeli wychodzi nieprawidłowy, szuka się przyczyny. Leczy się to miejsce chorobotwórcze, które jest w tym momencie chore. Powiem tak, jak było powiedziane wcześniej, właśnie w większości tych przypadków zakażeń wirusem, tym 16-18, może doprowadzić do raka szyjki macicy, tak? To jest, że wirus zmienia te komórki. Te komórki stają się nieprawidłowe. Właśnie one są opisywane bardzo często w cytologii jako nieprawidłowa, tak, zmiana śródnabłonkowa, nowotworowa, czyli tak zwany to CIN, tak? I w zależności od tego, jaki to jest CIN, lekarz proponuje stopień leczenia. Czy jest to usunięcie, ścięcie, wymrożenie, wypalenie, czy zabieg z pobraniem biopsji. To już jest w zależności, czy to jest CIN 1, CIN 2, czy CIN 3. W zależności od tego, jakie lekarz proponuje leczenie, omawia się indywidualnie proces ze swoim po prostu lekarzem prowadzącym. Jeżeli okazuje się, że są to zmiany niskiego ryzyka spowodowane właśnie tym wirusem 6 czy 11, tutaj też jest propozycja usunięcia tych zmian, to też omawiacie Państwo ze swoim lekarzem, żeby po prostu nie doprowadzać do tego, aby te zmiany się w konsekwencji dalej nie rozrastały, a niestety w takich miejscach szczególnych, oczywiście, że może to też dojść tutaj do jakiegoś, że tak powiem, zrakowienia po pewnym czasie, bo jeżeli ktoś przez 10 lat nie będzie dbał o swoje zdrowie, nie będzie zaglądał, wiedząc o tym, że są jakieś nieprawidłowości, może być różna sytuacja, odpowiedź organizmu. Powiem tak, to jest bardzo ważne, żeby się patrzeć, kontrolować i obserwować. Oczywiście większość zakażeń tym wirusem, ona ustąpi samoistnie w ciągu 24 miesięcy. No bo to jest tam powiedzmy jakiś wirus o typie 1 czy 2, nieszkodliwy, przechorowaliśmy, tak, staliśmy zarażeni, ale mamy tak silną odporność, że ten wirus po prostu ustępuje. Natomiast wirus jest o tyle, powiem w cudzysłowie, złośliwy, że on potrafi usadowić się w jednym miejscu, zostać tam, nie dawać żadnych objawów, żadnych, podkreślam, i siedzieć sobie, tak powiem, bezobjawowo. Aż do momentu, w którym te objawy wyjdą, uaktywnią się i wtedy my musimy od razu zainterweniować i to miejsce leczyć. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, to jest straszna statystyka. W XXI wieku, gdzie wszyscy możemy zrobić badanie cytologiczne, gdy jeżeli są jakieś nieprawidłowości, wykonuje się badanie kolposkopowe, gdzie jest możliwość leczenia zmian, gdzie jest szeroki dostęp do lekarzy w Szczecinku. My mamy szeroki wybór możliwości spotkania się z lekarzem, porozmawiania. Każdy lekarz udziela informacji. To nie jest tak, że my wchodzimy i pozostajemy sami sobie. Jesteśmy ukierunkowani, jesteśmy wyedukowani, tylko jedyną rzecz, jaką trzeba zrobić, to po prostu wstać z fotela, pójść zapisać się do lekarza, zrobić badanie cytologiczne. Pamiętam, jako młoda położna, kiedy spotykałam się z takimi sytuacjami, że przychodziły dziewczyny do porodu z dużymi zmianami na szyjkach macicy, no i na pytanie lekarzy, tak, czy pani coś z tym robiła? A nie, panie doktorze, kto by miał na to czas? No i to są właśnie te nasze kandydatki, niestety, do tego, by w wieku lat 39 czy 45 umiera z powodu nowotworu. Więc mobilizacja, aktywacja, jak to się mówi, i po prostu działanie. Onkologia szczecinecka drąży co roku temat, przypomina, informuje. Proszę Państwa, to jest profilaktyka. Raz, że wszyscy mamy wiedzę i świadomość. Dwa, jeżeli zaszczepimy szczepionką młodą dziewczynę, która jeszcze nie rozpoczęła rozpożycia seksualnego, to jest tylko jedno małe okucie igły, a jak wielka szansa na to, żeby mieć zdrowe dziecko, które po prostu nie zachoruje na nowotwór. Ja to zawsze będę podkreślała i będę mówiła, bo wiem, że są przeciwnicy szczepień, różnie ludzie mówią, się wypowiadają. Każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania. I ja bym córkę zaszczepiła. Co zrobi każdy z Państwa, to pozostawiam ocenie i wyborowi każdego ze słuchaczy. Natomiast wirus sam jako wirus, proszę Państwa, jest i będzie. I my nie unikniemy. Jeżeli jest powiedziane, że statystycznie w tych zakażeniach połowa ludzi aktywnych w ciągu swojego życia, a z tego stanowi procent, prawie 80 to są kobiety, więc naprawdę zastanówmy się, czego my tak naprawdę w życiu chcemy i czy chcemy mieć za chwilę zdrowe czy chore społeczeństwo.
0: SK Szczecinek.
1: Zdrowie to temat, który powinien być ważny zawsze i wszędzie, zarówno w sytuacjach zagrożenia, gdy liczy się szybka reakcja i umiejętność udzielania pierwszej pomocy, jak i na co dzień, gdy ogromne znaczenie ma profilaktyka. To wszystko w tym wydaniu magazynu.
0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Pomaganie może mieć różne twarze, a czasami brodę i tatuaż. Stowarzyszenie Broda i Tatuaż od lat organizuje zbiórki i wydarzenia, podczas których udaje się zebrać pieniądze na leczenie i pomoc potrzebującym dzieciom. Część środków trafia m.in. do małych pacjentów Szpitala Zdroje. Jak narodził się pomysł na takie działania? Co roku przyciąga ludzi do wspólnego pomagania i na co dokładnie przeznaczane są zebrane pieniądze? O tym Krzysztof Baziuniak porozmawia z Jarosławem Posiewką ze Stowarzyszenia Broda i Tatuaż.
4: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
5: Witam serdecznie.
4: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
5: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiąłeś fajnie w takim krótkim tym.
4: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
5: Tak.
4: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwinie przechodząc do akcji charytatywnych, po prostu to, co czynicie, to jest wow. Ale zaczniemy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
5: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
4: Mm-hmm. No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
5: Ponad 22 tysiące.
4: Ponad 22 tysiące, która zrzesza członków, obojętnie czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
5: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
4: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
5: Nie tylko.
4: Nie tylko.
5: Na całym świecie.
4: Na całym świecie.
5: Tak.
4: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
5: Wiesz co, tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. Mhm. I od tamtej pory to już potoczyło
4: to już
5: się tak, z górki.
4: To stowarzyszenie działa od kiedy?
5: 2021 rok.
4: Mhm. No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
5: Szczerze powiem ci, że nie.
4: Szczerze tak dużo.
5: Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
4: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak, bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
5: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest silni dla słabszych. I zaczęliśmy to oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy silni dla słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to, ten finał, konwentem tatuażu oraz koncertami.
4: Świetnie, świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
5: Wiesz co, może...
4: Czy to już nie są te czasy, żeby...
5: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30, 50, wyjdziemy na ulicę...
4: 30 chłopa.
5: No, wiesz, budzi to takie jakieś gdzieś tam zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci... Nie ma problemu z tym.
4: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
5: No nie wiem, nie to oceniasz.
4: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
5: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
4: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
5: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
4: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
5: Z roku na rok robimy coraz większe. Czyli... Zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić, więcej. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
4: Ta presja nie byłaby potrzebna do końca.
5: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
4: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować te poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
5: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też... Trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, właśnie, powiedzmy, w
4: tak,
5: pewnym...
4: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
5: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nas, moderowane jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli pozdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie. Tak?
4: Wszędzie, tak, dokładnie.
5: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
4: Okej, czyli jak ktoś strzegnie, mówiąc kolokwialnie, tak, to od razu...
5: Tak, to się żegna, że żegnamy.
4: Jasne, jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
5: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
4: Cały czas jest niedosyt.
5: Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
4: Perfekcyjna odpowiedź.
5: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy. Ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to, to właśnie po to. Po to to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. Nie umiem tego opisać.
4: Nie da się opisać.
5: I myślę że każdy z osób, które pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
4: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce mniej więcej?
5: Ciężko, wiesz, to ciężko.
4: Albo
5: też,
4: może przy finale.
5: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100-120 do 150
4: osób. I ty jesteś
5: tą
4: osobą, która jakby... Nie, kieruję, chciałem użyć.
5: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
4: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć. Ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
5: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej. Natomiast tutaj no, działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu. Że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy.
4: Jasne.
5: Nie mówię.
4: No ktoś na papierze musi być, więc
5: nie tytułuje
4: tylko...
5: się, bo to... No,
4: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż,
5: tak,
4: niż jakoby miał się mówić.
5: Zdecydowanie tak.
4: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
5: Wiesz co? To jest właśnie to, jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I to też to ułatwia zdecydowanie.
4: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać, po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca.
5: No,
4: ale jesteś skromny, wiem, że tak
5: nie
4: możesz
5: tak
4: nie
5: daleko,
4: uważać.
5: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. Otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzieś w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
4: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
5: Nie ma co.
4: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to, co robicie.
5: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
4: Wbrew temu, co inni uważają. Niestety.
5: No, zdarza się, ale... No,
4: wszędzie,
5: to nie może spowodować i nie może spowodować, że przestaniemy pomagać. Pomagać produkować to dobre.
4: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich, dokładnie dla takich tak. osób, więc jak najbardziej nie ma.
5: Więc brakuje czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię, tutaj trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem, to wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
4: No tak, nie udałoby się to bez takiej jedności.
5: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej. Ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, to koło by nie poszło
4: tak,
5: dalej.
4: Tak, dokładnie. A jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
5: Tak.
4: To opowiedz coś więcej.
5: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Mhm. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było,
4: gdy... To dzięki tej grupie też, tak?
5: Właśnie. Tak. To też między innymi. Bo cała zbiórka to nie jest tylko finał, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są rozstawione w całej Polsce. Tak,
4: jak na przykład, no tak jak z Woźpem na przykład, że akcja trwa...
5: Tak, sporo, to w ostatnim czasie...
4: Jest finał.
5: Ostatnia zbiórka tylko około 3 miesięcy, jeśli się nie mylę, trwała, więc, czy nawet ponad 3 miesiące, więc to jest wiele tych rzeczy, które w międzyczasie się dzieją, tak? Finał to jest takie... przypieczętowanie tego, gdzie mamy konwent, tatuażu, koncerty, gdzie cieszymy się.
4: I też możecie się właśnie wszyscy zobaczyć, możecie się pobawić też i zrzucić już tą jakby presję tych działań, powiedzmy.
5: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności.

0: sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych szpitali. Tak, w Zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak świetlikowo dzięki nam, samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
1: Lekarz Mięciary przyszło.
0: No i sprzęt różnego rodzaju. Kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne i wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie otwarcie powiem, ratuje życie, albo daje znajdują jakiś powód choroby, tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
1: Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce sprzęt, tak?
0: Tak, tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
1: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
0: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, no to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę jest dosyć sporo.
1: No każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda? Tak. I to jest dużo.
0: No i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w szpitalu Zdroja, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione. Jejku. No to było coś niebywałego. To jest, i nagle, wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie... Po to się robi.
1: To było w Zdrojach, tak?
0: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To, mówię, no mnie również ciarem przychodzą, jak sobie przypominam, no, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
1: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie, tak. Nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co... Może nie powinienem tak mówić i źle to zabrzmi, ale powiem to stuprocentowo szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób. Wiesz, co mam na myśli?
0: Tak,
1: jednak
0: tak.
1: Te emocje. Ale z drugiej strony no, świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
0: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
1: No, racja, na pewno.
0: To daje kopa, nie? I myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Mhm, ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tylko to jest całe...
1: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
0: Oczywiście, pozdrawiamy.
1: Całe stowarzyszenie, mam nadzieję, że nas słuchacie.
0: I członków grupy.
1: Tak, i członków grupy, całe ponad 22 tysiące.
0: Dokładnie tak, na całym świecie.
1: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz, tak?
0: Stany Zjednoczone, 100 osób.
1: Okej, okay, no to już tak właśnie na strzała. No. Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
0: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Może jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
1: No to świetna odpowiedź. Produkujące dobro.
0: Tak.
1: Jeszcze, ale bez tej presji, że trzeba więcej, tylko
0: bez
1: po prostu
0: presji.
1: robić
0: swoje. Żadnej presji, absolutnie nie. Mhm. Nie można w ten sposób działać, bo w pewnym momencie zastanawiasz się, po co ta presja? Czy po to, żeby się pokazać, że zrobiłeś więcej? Nie. Robisz to dlatego, żeby komuś pomóc. A czy zrobisz to w mniejszym stopniu, czy w większym, to jest ta sama pomoc. Mhm. Więc... Ale całe szczęście za każdym razem jest rekord, więc...
1: Jakoś tak się przypadkiem staje, że jest rekord.
0: Więc również podwójnie się cieszymy.
1: To świetnie. Fajnie o tym mówiłeś i nagle tak to ten balonik przebiłeś, że... No. Ale jest ten rekord.
2: SK Szczecinek.
3: Tenis to nie tylko sport, wynik i rywalizacja. To także emocje, charakter, godziny treningów i przede wszystkim pasja, która potrafi zostać z człowiekiem na lata. O miłości do tenisa, początkach tej przygody i o tym, co sprawia, że chce się wracać na kort nawet po trudnym meczu. Mateusz Tomaszewicz porozmawia z Krzysztofem Bobalą. Będzie o sporcie, pasji i o tym, dlaczego czasem jedna fascynacja może stać się ważną częścią życia.
4: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo

0: będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie dyrektorze, zaczniemy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz tenis, myślisz pan Bobala.
1: Też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis, i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z tam z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast udało mi się ją wciągnąć tak, że w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, bo potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu, i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Wojska Polskie, na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat i wciągnięto mnie do pan Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży, udało mi się być nawet jakimś tam brązowym medalistą mistrzostw okręgu w grach podwójnych, bo je lubię i zawsze najbardziej w tenisie i w badmintonie. No i tak szło to najpierw, to było, praktycznie byłem bez przerwy związany z tenisem, tak? Bo jako dziecko to była taka moja pasja fajna, nastolatka czy wcześniej dzieciaka, gdzie chodziłem, gdzie byłem dumny, chodziłem z rakietą. W tamtych czasach, w latach 70. mieć rakietę, a ja miałem, dzięki rodzicom, potem dostawałem te rakiety z klubu i to chodziłem dumny po podwórku na Kazimierza Królewicza, bo to było coś. Ja byłem tam, wiadomo, wszyscy graliśmy w piłkę nożną, jeździliśmy na rowerach, ale ja się wyróżniałem tym, to wtedy się zaczęły też, ja grałem troszeczkę wcześniej niż się zaczęły czasy FIBAKA, czyli ja grałem chyba od 72 tam drugiego czy trzeciego roku, a Wojtek FIBAK, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70, tam chyba 6 rok. Chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT, w związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych. I zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment, gdzieś tam już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po dwóch czy trzech latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze dwa turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to było ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5,000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No my dzisiaj jesteśmy... Ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo pierwszą dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku Fibaku, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej, ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać, więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny, ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogatsi, wtedy dużo bogatsze kraje, dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie, jednak także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to... Pierwsze trzy edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało. I można było powiedzieć, nie, no nie zarabiamy ten. Ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn. Natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była sześcioosobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu. To są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challengera, czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam, już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem.
2: To już będzie wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Ja nazywam się Natalia Błochowska. Do usłyszenia.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Szczecinek na kilka dni zamieni się w prawdziwą stolicę jazzu. Przed nami druga edycja Gryf Jazz Festival, który tym razem opanuje całe miasto. Już teraz można oglądać wystawę w kontenerze Pop-up Lab, a jutro i pojutrze w Centrum Edukacji Ekologicznej odbędą się projekcje filmów poświęconych muzyce jazzowej. Kulminacja festiwalu czeka nas w piątek i sobotę. Na scenie Chrono Design Center pojawią się światowe gwiazdy, ale nie zabraknie też lokalnych artystów i szczecineckich akcentów. O tym, co przygotowali organizatorzy, jak wyglądały początki i dlaczego jazz ma w Szczecinku tak dobre warunki do rozwoju, rozmawiałam z Gwidonem Lewandowskim i Krzysztofem Kielichem Kieliszkiewiczem, którzy w tym roku organizują Gryf Jazz Festival. W naszym studiu dzisiaj Krzysztof Kieliszkiewicz i Gwidon Lewandowski, organizatorzy Gryf Jazz Festivalu. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
2: Chłopaki, no przed wami druga edycja festiwalu. Jak wrażenia, jak emocje? Jesteście już gotowi?
4: Myślę, że nigdy nie będziemy gotowi, ale 99% jest zrobione, także czekamy na artystów, czekamy na wykładowców. Taki fajny czas, bo wszystkie emocje sięgają zenitu i czekamy i wszyscy pytają a co, a kiedy, a zaskakuje wszystkich, że to za chwilę i że bilety tanie jak barszcz.
2: W zeszłym roku pamiętam, że impreza stanęła pod znakiem zapytania ze względu na pogodę. W tym roku zabezpieczyliście się i impreza jest organizowana wewnątrz.
4: To i w ubiegłym roku.
2: No to ona została przeniesiona w zeszłym roku.
4: Tak, to dzięki wspaniałomyślności Joanny Jodłowskiej udało się przenieść imprezę do Kronospan Design Center i tam się odbyło wspaniałe uczta muzyczna. Dzisiaj, w tym tygodniu również, 11-12 września, oczekujemy wspaniałych gości, mówię o artystach, ale również o wspaniałej publiczności, która jak gdyby chwyciła haczyk w ubiegłym roku.
2: W tym roku oprócz koncertów czeka także mnóstwo takich wydarzeń towarzyszących.
5: Przede wszystkim czeka nas projekcja filmów o tematyce, założenie było, że o tematyce jazzowej, ale już wiemy, że to będzie, dwa filmy będą jazzowe, a trzeci będzie mniej jazzowy, ale też bardzo muzyczny, bo będzie to prawdopodobnie film o Marianne Faithfull. Kolejną imprezą towarzyszącą to jest wystawa finalistów. Chodzi o wystawę plakatów jazzowych. Nawiązaliśmy jako festiwal, jako organizatorzy, nawiązaliśmy bardzo fajną współpracę z Fundacją Eurojazz, która jest organizatorem tego międzynarodowego festiwalu i pozyskaliśmy od nich na czas naszego festiwalu finalistów 7. edycji. Festiwal nosi tytuł We Want Jazz, a ta edycja nosi tytuł, i żebym nie pomylił, In Hope We Jazz. Nie, albo We Jazz In Hope. Jakoś tak. Ja chyba zawsze będę to...
4: W każdym razie chodzi o nadzieję.
5: Jedyna nadzieja w jazzie i my tu też tutaj mamy nadzieję, że wiążemy duże nadzieje z przyszłością tego festiwalu. Mamy nadzieję, że właśnie ta jakoś fajnie się nam tutaj ułoży i że będzie to też zaczątek kolejnych edycji.
2: Duże nadzieje pokładają także fani jazzu w koncertach, które mają się odbyć. Kto w tym roku stanie na scenie?
5: No, fani jazzu mogą być tutaj spokojni, bo zadbaliśmy o to, żeby naprawdę był line-up wybitny. No, wiemy też, że taki jest, znaczy mamy to przeświadczenie, bo wiemy, kogo zapraszamy, ale też cieszy nas oddźwięk taki, jak się chwalimy tym festiwalem. Nie tylko tutaj lokalnie, ale też w całej Polsce. Artyści są już bardzo podgrzani, ja zaraz dojdę do tego, kto wystąpi. Jesteśmy w stałym kontakcie, szczególnie te kilka dni przed finałowym koncertem są takie bardzo, już powiedziałbym, ogniste, więc ten kontakt, ale fajni artyści są naprawdę wprowadzeni w fajny klimat, dużo o tym festiwalu już wiedzą, a jeszcze dużo przed nimi. Wystąpi, no to może zacznę od 11, czyli piątek, przede wszystkim koncert w piątek zaczyna się o godzinie 18, ja to celowo podaję, bo nie zawsze te informacje mogą gdzieś tam trafić do osób zainteresowanych, więc w piątek zaczynamy o godzinie 18:00 koncert otwiera, podobnie jak w zeszłym roku, zespół utworzony z uczestników warsztatów, no bo to o tym jeszcze Gwidon nie powiedział, a to w zasadzie cały festiwal jest jego dzieckiem, ale też te warsztaty to jest taki punkt, o który Gwidon zawsze bardzo walczył i dobrze, że to się odbywa. Więc zespół stworzony z warsztatowiczów otworzy koncert piątkowy. Następnie wystąpi Kari Sal ze swoim mężem Adamem Bałdychem, skrzypkiem. Koncert zamknie występ kwartetu Full Drive, który firmował Henryk Miśkiewicz. No, jak pewnie wszyscy wiedzą, niestety Henryk jest po bardzo trudnej operacji z ręki, nie wdając się w szczegóły, i wysłał tutaj do nas godnego zastępcę, czyli Macieja Sikałę.
4: I to będzie zwieńczenie tego dnia, a zanim powiemy o dniu drugim, czyli 12 września, to ja uzupełnię te brakujące informacje dotyczące warsztatów. Otóż warsztaty dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej odbędą się jako międzynarodowe, tak? Tam będzie 9 uczestników z Polski, 9 uczestników, czyli słuchaczy z Niemiec, z uczelni w Hamburgu, w Kolonii i w Monachium. Warsztaty poprowadzą trzej doskonali wykładowcy na czele z Karen Edwards, wokalistką znaną tutaj w Szczecinku i polubianą i taką, która jest, daje zawsze wspaniały show. Potem Grzegorz Nagórski i Adam Czerwiński, który też jak gdyby będzie kierownikiem tych warsztatów. Warsztaty odbywać się będą w trzech dniach, wtorek, środa i czwartek. czwartek, jakby paralelnie do nich będzie ten festiwal filmowy, wcześniej przez Krzysztofa wspomniany, a zaraz po tych dwóch wydarzeniach, czyli warsztatach i festiwalu filmowym, wieczorami będziemy się spotykali w pianobarze, gdzie będą się odbywały jam sessions, do których zapraszamy nie tylko słuchaczy, ale także wszelkich muzyków, artystów tutaj z naszych terenów. Koniecznie przyjedźcie, pograjcie ze sławami typu Karen Edwards, czy Adam Czerwiński, czy Grzegorz Nagórski. Jeśli pozwolicie, to przejdę do tego 12 dnia i tutaj pochwalę się, że takim moim również zamysłem było to, żeby na drugi dzień festiwalowy otwierały zespoły czy artyści związani ze Szczecinkiem. I tutaj Patryk Rynkiewicz wystąpi w zespole Unleashed Corporation, który zacznie ten dzień i który też, na który też szczególnie czekamy, ponieważ wspaniali artyści. Będzie też saksofonista i pianista jazzowy, który niedawno tutaj występował, ale te szczegóły poznamy już w trakcie festiwalu.
5: Potem... Ale warto też wspomnieć o tym, że tą gamę muzyków związanych ze Szczecinkiem uzupełni też Maciej Prokopowicz, który występuje właśnie z kwintetem poznańskim Unleashed Corporation. To też jest kontynuacja.
4: Trzymałem to w tajemnicy jako wisienkę na torcie, ale wydałeś wszystko.
5: Tam. A, to przepraszam, nie uzgodniliśmy tego. Widzicie Państwo, tak tutaj spontanicznie sobie rozmawiamy, więc pewne rzeczy wymykają się spod kontroli. A ja sobie jeszcze zawinę tutaj kółeczko i wrócę do filmów, ponieważ i tych projekcji, bo to też musimy powiedzieć, a nikt o tym nie mówi. A ja dzisiaj tutaj spotkałem pana Tomka Czuka i powiedział, musicie to powiedzieć. I ja to mówię o 17:00. Projekcje filmów są o 17:00 w miejscu, które wymieni właśnie Gwidon Lewandowski teraz.
4: To jest Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.
5: I tym akcentem przenosimy się do dnia 12 września, czyli sobota. Koncert zaczyna się o godzinie 17:00 tym razem. O zespole Unleashed Corporation już opowiadaliśmy. Następnym wykonawcą będzie legendarny już kwartet Walk Away z Bernardem Maselim, Adamem Wentem, wspaniałym saksofonistą. No i wisienka na torcie, nasza gwiazda festiwalu.
4: Aga Zarian. Tak, Aga Zarian. Proszę sobie wyobrazić, że nie tylko w tym miesiącu, we wrześniu, zagra w Szczecinku, ale zagra też, bo ją poproszono w Londynie i w czterech miastach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Także u nas się rozgrzeje, a potem zagra dalej.
2: Gwiazda światowego formatu nie jedna tak naprawdę przyjedzie do Szczecinka na Gryf Jazz Festival. To jest taki festiwal, który teraz już będzie miał drugą edycję. A jakie wy macie perspektywy na kolejne lata? Czy już myśleliście, jaki format chcielibyście, żeby ten festiwal przybrał w kolejnych edycjach?
4: Słowo festiwal jest w zasadzie troszeczkę ograniczające to, o czym, to co sobie wyobrażamy. W zasadzie chcemy to nazywać świętem jazzu i tak jak tutaj od 8 do 13 ten festiwal trwa, to nie są tylko dwa dni festiwalowe. Widzicie Państwo wystawa plakatu, festiwal filmu o tematyce jazzowej, dwa dni festiwalowe, jeszcze koncert, niespodzianka w niedzielę na Podzamczu, że tak powiem, przy okazji tam już wcześniej zorganizowanej imprezy.
2: No właśnie.
4: A przyszłość, pytałaś o jaka jest przyszłość. Tak, coraz szerzej, coraz dalej i coraz lepiej, bo nie spuszczamy z tonu, tylko sięgamy coraz dalej, coraz po większe sławy i proszę sobie tutaj zaklepywać już miejsca na przyszłe edycje Gryf Jazz Festival, bo będzie coraz lepiej.
2: Odnoszę takie wrażenie, że wasze święto jazzu, szczecineckie święto jazzu opanuje całe miasto, bo tak naprawdę dni warsztatowych i w ogóle festiwalowych jest kilka, ale także jest kilka lokalizacji. Wspomnieliście o Centrum Edukacji Ekologicznej, wspomnieliście o Kronospan Design Center, wspomnieliście także o pianobarze, czyli zarówno centrum, jak i obrzeża miasta opanuje muzyka jazzowa i tak to też miałoby wyglądać w następnych latach?
4: Zawsze i jeszcze szerzej, z tym, że jeszcze nie powiedziałaś, bo może myśmy nie wyjawili tego, że w tej chwili już wystawa plakatu jest, ona jest w Pop-up Lab w tym kontenerze koło Centrum Informacji Turystycznej. Kontynuowana ona będzie w właśnie w Konoszpan Design Center, gdzie resztę plakatów będzie można zobaczyć. Także no jest dosyć szeroko i chcemy jeszcze więcej.
2: Warsztaty ruszają tak naprawdę już za godzin kilkanaście, w porywach do kilkudziesięciu, a już przedsmak tego możecie zobaczyć w kontenerze Pop-up Lab. Jeżeli to zachęci was do tego, żeby uczestniczyć w gry w Jazz Festival, no to naprawdę uwierzcie mi, że warto tam być. Chłopaki, w takim razie zaproście jeszcze naszych słuchaczy do tego, żeby uczestniczyli w waszym święcie jazzu.
4: Zobacz, jak można improwizować. Nie tylko w filmie Dziewczyna z Kolonii, nie tylko w czasie oglądania wystawy, nie tylko podczas jam sessions. Uwolnij swoją wolność, poczuj się tu obywatelem tego święta jazzowego, przyjdź, weź ze sobą kobietę, chłopaka, wnuka i bądźcie wszyscy od lat 6 do 106.
5: Właśnie można też brać ze sobą dzieci, to nawet jest bardzo wskazane, bo chcielibyśmy też zarazić jazzem najmłodszą publiczność i z rodzicami absolutnie dzieci mogą przychodzić. Jesteśmy otwarci. W przyszłych edycjach też będziemy na pewno myśleli też o tej młodszej publiczności. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na gry w Jazz Festival. Nie bójcie się jazzu. To naprawdę jest muzyka rozrywkowa.
3: SK Szczecinek.
2: Podczas gry w Jazz Festiwalu odbędą się także projekcje filmowe w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, a przed nimi prelekcje Tomasza Czuka, który prowadzi Szczecinecki Dyskusyjny Klub Filmowy. I o tym właśnie teraz na naszej antenie, o szczecineckim DKF-ie.
6: To bardzo dumnie brzmi, Dyskusyjny Klub Filmowy, i być może wielu miłośnikom kina wydaje się, że skazujemy tam wszystkich na ciężkie Bergmany i jakieś filmy, które, mówiąc językiem młodzieżowym, ryją beret, ale proszę mi wierzyć, naprawdę repertuar Dyskusyjnego Klubu Filmowego Szok, no, uwzględnia kino atrakcyjne, ambitne, ale też bardzo różnorodne, jeśli chodzi o stylistykę, o gatunki, więc każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie.
2: Czy pan sam osobiście dobiera repertuar DKF-u?
6: No tak się składa, że od 20 lat to robię, ale jestem też oczywiście otwarty na propozycje DKF-owiczu. No bardzo często bywa tak, że jak pada jakaś konkretna propozycja, no staram się takie filmy odszukać, czy to Filmotece Narodowej, czy u poszczególnych dystrybutorów. No niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego że no, skończyły się czasy tak zwanego piractwa medialnego. Ja jeszcze jestem człowiekiem, który życie w DKF-ach i pracę w DKF-ach zaczynał na studiach i pamiętam, kiedy w Krakowie, w Kino Mikro, no, czy w każdym innym DKF-ie można było wyświetlać filmy z absolutnym pominięciem praw autorskich. To były lata 80. ubiegłego stulecia. No teraz już tego się nie da zrobić. Wtedy nawet robiliśmy własne ścieżki dialogowe. Listę dialogową czytali studenci, no tylko po to, żeby pokazać coś, czego nie można było w Polsce zobaczyć. Z różnych przyczyn, również tych związanych z cenzurą komunistyczną. Natomiast teraz, no, jesteśmy uzależnieni od licencji filmowych, a te są zawsze domeną dystrybutorów. Więc jeżeli danego filmu nie ma w dystrybucji, to jedyną szansą na zobaczenie go są oczywiście festiwale sztuki filmowej, których staram się uczestniczyć. No i potem zaczyna się lobbying wśród szerokiej rzeszy dystrybutorów o to, ażeby taki film jednak sprowadzić do Polski, no i rozpowszechniać nie tylko w DKF-ach, ale w ogóle we wszystkich kinach.
2: A pana osobiście ulubione kino?
6: O, trudno. Ja mam to szalone...
2: Ja czuję, że pan jest prawdziwym kinomaniakiem z krwi i kości.
6: No, być może. No na pewno, wie panie, no jeśli miałbym tutaj, gdyby mnie pani zapytała o pięciu najważniejszych twórców współczesnego kina, no to na pewno tutaj bym wymienił Federico Felliniego, na pewno bym wymienił Francisa Forda Coppolę, na pewno byłby to Paolo Sorrentino z tych nazwisk, na pewno byłby to Bernardo Bertolucci i Sam Peckinpah. A więc rozstrzał straszny, no bo jak się, no co może łączyć sama Peckinpaha, autora antywesternów, z Federico Fellinim, no to są dwa bieguny, no ale ale geniusz filmowy to geniusz filmowy. Jeden i drugi na pewno takim był. I bardzo się cieszę, że od czasu do czasu w naszym DKF-ie, bo też takie są jego zadania statutowe, cofamy się do klasyki i no już jakiś czas temu mogliśmy na przykład przypomnieć szczecineckim kinomanom La Strade, Federico Felliniego czy Amarcord. Absolutnie genialny film z 1974 roku. Zresztą Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. No ale coraz rzadziej, coraz trudniej jest nam docierać do takich perełek, ponieważ one już nie funkcjonują w obiegu dystrybucyjnym.
2: Bije od pana taka naprawdę pasja do filmu i chciałabym jeszcze się pana zapytać, co dla pana jest najważniejsze w filmie? Akcja, historia, gra aktorów, może muzyka?
6: Wszystko. Muzyka nie jest ważna w filmie. Owszem, ona jest kwiatkiem do kożucha. Najbardziej irytujące są filmy, w których dźwięk, muzyka absolutnie zastępuje obraz. Film jest taką sztuką, która ma opowiadać historię obrazami. I to jest najważniejsze. No to potem i scenariusz, i aktorstwo. To jest bardzo syntetyczna sztuka. Każdy, podejrzewam, taki użytkownik kinowy, no, znajdzie taką niszę, która mu najbardziej odpowiada. Ja należę do takich niewdzięcznych odtwórców współczesnego kina, no, którzy zwracają uwagę na wszystko. No i staram się dobierać w repertuarze DKF-u takie tytuły filmowe, które rzeczywiście zachowują ten elementarny poziom jakości artystycznej.
2: Czasami słyszy się głosy, że niektórzy mieszkańcy chcieliby bardzo wybrać się na spotkania DKF-u, ale czasami jeszcze mają obawę, albo panuje też czasami takie przeświadczenie, że po projekcji filmu albo przed odbywają się wykłady jednoosobowe, no ale to jest dyskusyjny klub filmowy, gdzie każdy może zabrać głos, więc może przybliżmy teraz naszym słuchaczom i mieszkańcom naszego miasta, jak wyglądają takie spotkania DKF-u w Szczecinku. No,
6: taka była idea dyskusyjnych klubów filmowych, które powstały pierwsze w 1956 roku. Prelekcja, pokaz, dyskusja. No taki prosty schemat. U nas jest zawsze prelekcja, no chyba, że nie udaje się, no czasami bywa tak, z przyczyn zdrowotnych chociażby, że mogę być nieobecny i nie znajdę kogoś w zastępstwie, no to wtedy poprzestajemy tylko i wyłącznie na projekcji filmowej. Bardzo często, jeżeli jest czas, no, dobywały też i takie spotkania, w których zostawaliśmy na sali kinowej i ludzie jak chcieli, to oczywiście dyskutowali. Organizowaliśmy zresztą wiele spotkań z twórcami współczesnego kina.
3: SK Szczecinek.
2: Pozostańmy jeszcze w klimacie muzyki. Nasze studio odwiedziła Anna Jakubczyk i Antoni Ostrowski, wicedyrektor Szkoły Muzycznej i absolwent, którzy opowiedzą nam o tej wyjątkowej szczecineckiej instytucji, jak wygląda nauka w Szkole Muzycznej, czego mogą nauczyć się młodzi muzycy i dlaczego warto dać dziecku szansę na spotkanie z muzyką. Porozmawialiśmy także o codziennym życiu szkoły, o uczniach i o tym, jak ważną rolę muzyka może odgrywać w rozwoju młodego człowieka. Zapraszam Was na tę rozmowę. Pani dyrektor, zacznijmy od podstaw. Czym dzisiaj jest Szkoła Muzyczna w Szczecinku, no i jaką rolę pełni w naszej lokalnej społeczności?
7: Szkoła Muzyczna jest to takie bijące muzyczne serce Szczecinka, powiedziałabym to tak bardzo może poetycko. Szkoła Muzyczna niezmiennie dzieli się na dwie szkoły. Jest to Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia dla młodszej młodzieży, dla dzieci oraz Szkoła Muzyczna drugiego stopnia dla starszych, częściowo, którzy już ukończyli Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia, ale również Wydział Wokalny, Wokalistyka, do której przyjmujemy bez przygotowania muzycznego.
2: Trwa rekrutacja. Kto może zgłosić się do szkoły? Jak można to zrobić i czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
7: Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkich starszych. Od 6 do 16 roku życia przyjmujemy do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia na wydział tak zwany instrumentalny. Mamy szeroką ofertę instrumentów, spośród których można wybrać sobie ten jeden wymarzony instrument i nauczyć się na nim grać. Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia trwa albo 6 lat dla młodszych dzieci, albo 4 lata dla starszych od 10 roku życia do 16.
2: A jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem?
7: Niezmiennie co roku fortepian, gitara, skrzypce, flet, ale mamy również szeroki asortyment instrumentów dętych. Są to instrumenty dęte drewniane, blaszane, trąbka, puzon, wspomniany flet, klarnet. Również uczymy w klasie oboju, saksofon oczywiście.
2: Czy to wszystkie kierunki, w jakich można się kształcić w Szkole Muzycznej w Szczecinku?
7: Wszystkie instrumenty smyczkowe. Nie opowiedziałam jeszcze, zaczęłam od skrzypiec, ale jest jeszcze klasa altówki, klasa wiolonczeli, klasa kontrabasu, klasa perkusji. perkusji też się cieszy dużą popularnością i chyba właściwie to większość instrumentów tutaj wymieniłam.
8: A czy są zajęcia poza zajęciami dla instrumentalistów, na przykład zajęcia wokalne?
7: Mamy specjalność, w drugim stopniu mamy specjalność wokalistyka, ale również jest specjalność rytmiki, do której to przeważnie dziewczęta po ukończonym najlepiej fortepianie pierwszego stopnia dostają się i tam rozwijają swoje kompetencje, powiedziałabym bardziej pedagogiczne, oczywiście też muzyczne, bo to jest praca też z ciałem. Natomiast na wokalistyce kształcimy, może niezbyt typowo, bo większość młodzieży, która się zgłasza do nas, przychodzą wiadomo z piosenkami gdzieś tam, można powiedzieć, z nurtu muzyki rozrywkowej, a my z panią Magdą Szubą, która jest współprowadzącą klasę wokalną, uświadamiamy, że to będzie szkoła muzyczna kształcąca w kierunku klasycznym.
8: Co powiedziałaby pani rodzicom, którzy zastanawiają się, czy puścić swoje dziecko do szkoły muzycznej?
7: Jeżeli miałabym zareklamować szkołę, to powiedziałabym, że jest to świetna szkoła życia. Nie tylko kształcimy talent, nie tylko szlifujemy młodych muzyków, natomiast też wszystko to, co jest pozamuzyczne, czyli oprócz umiejętności muzycznych, bardzo ważnym aspektem jest również kształtowanie charakteru dziecka. Szkoła muzyczna jest tego chyba najlepszym przykładem, obok może sportów, które wyzwalają w nas dużą taką samoświadomość, uczą samodzielnej pracy, uczą wytrwałości, bo efekty niestety nie są natychmiastowe, na te efekty trzeba czasem czekać, nawet latami. Wiadomo, pierwsze zetknięcie z instrumentem, to nie można powiedzieć jeszcze, że wydajemy już piękne dźwięki, chyba że jest to fortepian czy akordeon, o którym jeszcze chyba nie mówiłam, że klasę akordeonu też mamy, który rzeczywiście, jeżeli postawimy jakiś palec na klawiszu, to jakiś dźwięk się wyda. Natomiast taką wrażliwość muzyczną, w ogóle wrażliwość na świat dzięki muzyce można też rozwinąć, więc jest bardzo dużo aspektów. Oprócz tego, że umiejętności matematyczne, bo to jest połączenie półkul, to przez lekarzy neurologów jest udowodnione, że kształcenie muzyczne ma wpływ właściwie na rozwój, szczególnie młodych ludzi, dzieci, ma bardzo korzystny wpływ.
8: Szkoła muzyczna to właśnie to nie tylko nauka gry czy śpiewu, ale to także nauka takiej dyscypliny, bo my też nieraz spotykając się z uczniami szkoły muzycznej widzimy, jak zdyscyplinowani oni są i jak dużo czasami oni potrafią sobie wziąć na głowę, więc to jest naprawdę nie tylko szkoła muzyczna, ale także rzeczywiście szkoła życia. Czy pani też się zetknęła z tym, że ci uczniowie jednak są tacy bardzo ambitni, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale w ogóle w życiu i w swoim takim prywatnym też?
7: Oczywiście, to się przekłada rzeczywiście potem na to dorosłe życie. Nieraz zetknęłam się już z naszymi absolwentami, którzy właśnie doceniają to, że się uczyli w szkole muzycznej, mówiąc o tym, na przykład miałam taką kiedyś uczennicę, która startowała do jakiejś takiej wymarzonej pracy w dużym mieście i przychodzi do mnie i mówi, że zaważył fakt o tym, że została przyjęta, zrekrutowana, że właśnie była uczennicą szkoły muzycznej, bo w CV sobie wpisała, że ukończyła 2 stopnie szkoły muzycznej i od razu to rekruterów zaintrygowało, bo wiedzieli, ile to lat spędzonych, nie tylko, że szkoła ogólnokształcąca, ale również i ta popołudniowa szkoła muzyczna, więc kształtowanie siły charakteru i tej dyscypliny i kreatywności, to wszystko jakby dla nich to przemówiło, ta szkoła muzyczna, więc są tego takie efekty też.
8: Antoni, ty jesteś uczniem szkoły muzycznej, czy ty pamiętasz swój początek w tej szkole? Jak on wyglądał?
9: Pamiętam swój początek w tej szkole, tak. Na pewno wiązało to się z dużą dozą ekscytacji. Było to dla mnie coś zupełnie nowego, bo jak wspominała pani wicedyrektor, mamy kierunek wokalistyki, który jest tylko na drugim stopniu, więc ja przyszedłem bez przygotowania muzycznego do szkoły muzycznej. To nie jest tak, że jak zdecydowana większość osób kończyłem pierwszy stopień, już wiedziałem, z czym to się je. Zostałem trochę wrzucony na tą głęboką wodę, bo ja nie miałem pojęcia, czym jest kształcenie słuchu, czym są formy muzyczne. Tego się dowiedziałem przez te 4 lata i to były bardzo intensywne 4 lata, bo łączyłem jednocześnie liceum ogólnokształcące i po skończonych lekcjach w liceum musiałem biec, szybko zjeść obiad i szybko do szkoły muzycznej, gdzie potrafiłem spędzać czas, nie powiem, że późnych, ale do wieczorów.
8: Ale dobre w przecinku jest też to, że i szkołę, i obiad, i szkołę muzyczną masz tak naprawdę praktycznie w jednym miejscu.
9: Tak, to jest absolutnie wspaniałe. Myślę, że gdyby nie lokalizacja właśnie liceum, miejsce, gdzie zjeść, szkoła muzyczna, to w życiu bym nie wiedział, jak to wszystko połączyć z jakimiś dojazdami.
8: A jak wygląda nauka śpiewu klasycznego tak od kuchni? Ile to jest pracy?
9: Zależy, bo można się przykładać poza samymi lekcjami, wiadomo, trzeba samemu przysiąść nad utworem, żeby go zrozumieć, żeby usiąść i rzeczywiście zinterpretować, żeby wiedzieć dana aria operowa, skąd się bierze, z jakiej opery, kto ją napisał, o czym jest, bo wiadomo, że arie, pieśni śpiewamy w różnych językach. Śpiewamy pieśni po niemiecku, po rosyjsku, śpiewamy arie, wiadomo, po włosku. Nie znam żadnego z tych języków, nie potrafię się tak biegle posługiwać, a więc trzeba usiąść i to zrozumieć. To jest na pewno jedna rzecz, do której trzeba włożyć jakoś samodzielny wkład. Druga rzecz to po prostu ćwiczyć aparat, przyzwyczajać się, uczyć się na pamięć. To jest coś, czego nie robi się tylko i wyłącznie na lekcjach. To jest jakiś własny wkład i trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli rzeczywiście zależy komuś na tej muzyce i ktoś chce się kształcić w tym i fascynuje to kogoś, to trzeba dać trochę od siebie, poza tymi szansami, poza tymi lekcjami, które dostajemy od samej szkoły.
8: Pamiętasz taki swój pierwszy sukces albo taki moment, kiedy powiedziałeś sam sobie, że to ma sens?
9: Myślę, że od samego początku czułem, że to ma sens, ponieważ jeszcze się cofnę dużo przed szkołą muzyczną. Ja postanowiłem sobie twardo, że chcę śpiewać, że chcę zajmować się muzyką, jak miałem 9 lat i mam 18. I od tamtego czasu nie zmieniło się to. Cały czas dążę do... Nie powiem, że do perfekcji, bo to nie jest w ogóle to słowo, które powinienem użyć, ale dążę do tego, żeby być lepszym, żeby lepiej rozumieć muzykę, żeby móc jeszcze lepiej przekazywać te emocje. I myślę, że to nie był konkretny moment, w którym dotarło do mnie, że to wszystko ma sens. Myślę, że to bardziej suma różnych momentów. Każde wyjście na scenę, które na przykład wiele okazji do pierwszego pokazania się nawet dała mi szkoła muzyczna, że mogłem stanąć na auli z akompaniatorką i mogłem po prostu się zaprezentować, tak jak nigdy jeszcze tego nie robiłem. I każde te koncerty, każde jakieś audycje, to jest wspaniałe przeżycie. I kiedy później dostajesz ten feedback, no wtedy dociera, że to wszystko ma sens, że to robimy to po coś.
8: Szkoła muzyczna to także nauka o samoświadomości, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, i nauka też o poczuciu własnej wartości, no bo bez poczucia własnej wartości nie bylibyśmy w stanie zagrać, zaśpiewać tak, jak tego byśmy chcieli. Także trzeba się umieć troszeczkę chwalić swoimi sukcesami, a ty, Antoni, masz czym się chwalić, szczególnie w ostatnim czasie.
10: To ja powiem.
8: Pani dyrektor, w takim razie możemy pochwalić ucznia szkoły muzycznej.
10: Oczywiście, Antoni w tym roku jest naszym tegorocznym dyplomantą, więc już kończy. Nawet możemy zaprosić Państwa na 11 czerwca do szkoły muzycznej na godzinę 19. Będzie autorski recital dyplomowy Antoniego Ostrowskiego wraz z akompaniatorką, zresztą świetną, Anną Mendonsą. Wykonają około 10 utworów z nurtu muzyki klasycznej. Będą to arie oraz pieśni różnych kompozytorów, nawet i polski Moniuszko Stanisław się znajdzie. Natomiast Antoni rzeczywiście ma za sobą taki, jeszcze nie chcę powiedzieć, że ma, bo jeszcze jest w trakcie, ale trudny rok. Dużo wyzwań było przed nim, no bo raz, że matura, że te wszystkie rzeczy związane z klasą maturalną, czyli czwartą klasą liceum ogólnokształcącego, ale również i w szkole muzycznej w tym samym roku zbiegło się jego ukończenie szkoły muzycznej. Także szykujemy się właśnie do tego dyplomu i w międzyczasie wpadły nam takie pomysły. Pierwszy był w listopadzie konkurs w Olsztynie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to taki organ nadzorujący szkoły muzyczne w Polsce. Zgłosiliśmy się właśnie do konkursu wokalnego i Antoni tam zdobył wyróżnienie. Z racji, że jest to ogólnopolski poziom, to trzeba przyznać, że to wyróżnienie naprawdę dużo znaczy, bo było kilkoro uczniów wyróżnionych na całą Polskę, więc to był pierwszy duży sukces, ale pod koniec marca byliśmy we Wrocławiu, w tamtejszej szkole muzycznej, również na ogólnopolskim konkursie muzycznym imienia Franciszki Platówny. Bardzo znany konkurs, już 10 lat trwa, jego edycje trwają, nawet ja, jeszcze będąc w antka wieku, też byłam na takim konkursie, ja bez sukcesów. Natomiast Antoni, chcę powiedzieć, że jest laureatem trzeciej nagrody w swojej kategorii wiekowej, także to był naprawdę duży sukces i tak tym trzeba się chwalić.
8: Pani dyrektor, a czy takich sukcesów w tym roku uczniowie mieli jeszcze więcej?
10: O tak, nasza szkoła muzyczna może poszczycić się wieloma zdolnymi uczniami, również ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Jest szereg laureatów, czy to instrumentaliści z klasy wiolonczeli, skrzypiec, instrumentów dętych. Mamy naprawdę czym się pochwalić. Dzisiaj nie wymienię.
8: Czy takie sukcesy, które osiągają uczniowie szkoły muzycznej, przekładają się na zainteresowanie później w procesie rekrutacji? Czy rodzice o tym mówią?
10: Myślę, że tak, bo jak to w dzisiejszych czasach wiadomo, że rodzice bardzo się ze sobą komunikują, czy to przez te wszystkie komunikatory społecznościowe. I właściwie sama wiem, jak funkcjonują dzieci w szkołach, bo sama też jestem mamą trójki dzieci, więc mam i w szkole średniej, i w przedszkolu, więc rozstrzał duży. I rzeczywiście dużo informacji rodzi się gdzieś tam z rozmów z innymi rodzicami. I mam nadzieję, że takie sukcesy naszych uczniów również przekładają się na to, że jest zwiększone to zainteresowanie nauką w szkole muzycznej.
8: To już wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Ja nazywam się Natalia Błochowska. Do usłyszenia.
3: SK Szczecinek News.
2: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Czy edukacja może wyglądać inaczej? Bez sztywnych ławek, dzwonków i presji, za to z większą przestrzenią na samodzielność, doświadczenie i własne tempo dziecka. Nasza Ferajna to bezpieczna przestrzeń edukacyjna w Szczecinku, stworzona przez Fundację Drzwi Otwarte. Jej twórcy stawiają na edukację dopasowaną do człowieka. Jest plan daltoński, elementy pedagogiki Montessori, dużo nauki poprzez doświadczenie i sporo czasu spędzanego w plenerze. Jak wygląda taki model edukacji w praktyce? Czy alternatywne podejście pomaga dzieciom i lepiej się rozwijać, budować samodzielność i odpowiedzialność? I przede wszystkim, czy szkoła może być miejscem, do którego dzieci naprawdę chcą przychodzić? O tym rozmowa z Anną Biskupską, dyrektorką naszej Ferajny w Szczecinku.
11: Pani Aniu, może na początek powiedzmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest nasza Ferajna?
12: Dokładnie, nasza Ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza Ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
11: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
12: Jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego, z różnych względów, naprawdę, ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na tak jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, potrzebuję wolę mniejszą, żeby się skoncentrować. Albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
11: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
12: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę. Natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne. Albo odwrotnie, jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu, poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrze i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
11: Jak funkcjonuje wasza placówka?
12: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30. W tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśniać. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski, hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki, to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś, albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. No i mieliśmy warsztaty stolarskie, byliśmy u garbcarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejoblu, jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, bo to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. I więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki też uspołeczniają sami funkcjonują, jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, w publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
11: Troszeczkę już nam pani powiedziała, ale chciałam panią zapytać, czym nasza ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
12: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie, w zasadzie też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, bo jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały, ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki, nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wschodzenie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
11: Powiedziała pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
12: U nas to wygląda w zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców. Więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas, to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie. Przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany. Też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu, czasem jeden na jeden prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
11: Niech mi pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu waszej szkoły?
12: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić, a jak nie wiem, to przyjdę i spytam, jak mam to zrobić, bo jest tam ta pani, która stoi zaraz za moimi plecami, na pewno mi wytłumaczy i ja to zrobię i będę z siebie dumny, czyli budujemy przy okazji sprawczość, poczucie wartości, bo ja mogę, chcę i daję radę, ale też odpowiedzialność, że ja się tego nie nauczę, jeżeli nie wykorzystam tej mojej samodzielności, nie? Więc jeżeli coś chcę, chcę iść do klasy dalej, chcę robić następny materiał, chcę pracować z jakąś inną pomocą, no to muszę najpierw zrobić to. Więc to myślę, że to jest taka podstawa, ale też myślę sobie, że kwestia tego oceniania, to co też nam przyświeca, czemu nie ma też tego oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jak ja umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
11: Chciałam zapytać panią, jak nasza ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
12: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Mhm. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych form nauki pisania czy czytania. Dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwane outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym żeby poprzez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. Jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne, i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków, i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy. I to częściej są dzieci od 5-6 klasy w górę do 8 klasy szkoły podstawowej.
11: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi o dzieci w waszej placówce?
12: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od 0 do 4. I to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3 i czwóreczka jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment dwie osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan. I to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tę grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z 7 klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, nie przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od 5-6 klasy do 8 i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
3: SK Szczecinek.
11: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
12: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z drugiej klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku pierwszej. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowy, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek geometria z matematyki i jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolej na ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego, na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem, i coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy, szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak sobie damy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, to jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie nawet jeżeli się przekroczą różne bariery, przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocną, tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne to jeżeli coś zniszczyłeś, to to napraw, jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę podążać.
11: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
12: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to dzieci wiedzą, co będziemy robić. One idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony na kręgu przez panie, a dopiero dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi, więc mogę iść po pomoc do niego, on może mi to wytłumaczyć. To jest też ta samodzielność, że uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza, więc w taki sposób też mamy tą samodzielność, że ci dyżurni są na przykład na początku pary, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przez, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogródku.
11: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywają rodzice?
12: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością, to najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajne, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności, nie przymuszamy tych rodziców do tego, chociaż może przymuszamy do tego, że dwa razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do radia

0: Wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w Ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
1: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej Ferajny u rodziców w waszych pociech?
0: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
1: Jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
0: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję, takie pańskie oko konia tuczy, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach i to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc. I to też dzieci decydują o tym, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni trochę są postawieni w sytuacji, no musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie, to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotacje między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności, konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. No, rozmawiamy po prostu dzieci. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
1: Rozmowa chyba jest najważniejsza. Tak. To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
0: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
1: Wspomniała pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
0: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest pomoc dla Serca Szczecinka. To w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy obie dzieci, robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań, więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na Pchlitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać nie tylko u nas w szkole rodzicom czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czy też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na Pchlitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
2: SK Szczecinek.
1: Czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
0: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
1: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała pani, że również pani dzieci uczęszczają do naszej Ferajny. Czy łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
0: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty typu jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby, to trochę bywa tak, że no, moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwania. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne

0: wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie Ferajno w myśl idei i wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt nasza Ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
1: Chciałabym panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły, jakie były największe wyzwania, jak tak pani patrzy na to z perspektywy czasu?
0: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne. Nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mhm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do domu i myśli, a jak z tym dzieckiem, trochę tak, a jak tak. I to myślę sobie było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak, i że to nie jest jeszcze niegrzecznie, przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować. Nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
1: A niech mi pani powie, czy do naszej Ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
0: Tak, jest rekrutacja. Ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. Ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym. I wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
1: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u was rodzice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im pani o funkcjonowaniu naszej Ferajny?
0: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani, trochę wiedzą, o co chodzi. Myślę, że pytają czasami o takie rzeczy formalne, czyli jak to z tymi egzaminami, z tą edukacją domową i czy my już jesteśmy szkołą, czy jeszcze nie i czy normalne świadectwa. To takie są często pytania formalne. Myślę, że zaskakuje ich przestrzeń, że to nie są takie typowe klasy, że mamy różne sale tematyczne, ale że to nie jest tak, że te dzieci mają tu swoją klasę, tylko że jest możliwość tego ruchu. I chyba też to, co często nam jest takim kawałkiem zapalnym, to jest to, że my bardzo często i dużo spędzamy czasu na dworze, uwaga, bez względu na pogodę i porę roku. Bo dla nas nie ma złej pogody, są tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie. I to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie. I to nie dlatego, że ktoś ma wtopę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
1: A co pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej Ferajny?
0: Radocha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta, przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby był książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
1: A czy ma pani jakieś marzenie w związku z waszą Ferajną?
0: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem, i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu ze systemowej, w sensie, że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowywania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę i to już jest dobry krok, mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
1: Chciałabym jeszcze zapytać panią, jak chciałaby pani, żeby absolwenci wspominali waszą szkołę?
0: Ja chyba już to troszkę wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci, naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
1: A co powiedziałaby pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
0: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami. Ich dbamy i chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
1: A czy może nam pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
0: Teraz mamy też taką akcję jakiś zjedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej, więc tutaj takie, myślę, że teraz to, co pamiętam, na bieżąco się dzieje i pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, gdzie by jeszcze chcieli, co by chcieli zobaczyć.
1: Bardzo pani dziękuję, pani Aniu, za rozmowę.
0: Ja ślicznie też dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej ferajnie Szczecinek.
2: Jak sami słyszycie, edukacja nie musi dla każdego dziecka wyglądać tak samo. W naszej ferajnie najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby, tempo pracy, zainteresowania i mocne strony. Zamiast sztywnych ram są aktywne działania, nauka przez doświadczenie, elementy Montessori i plan daltoński. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
3: SK Szczecinek News.
2: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Są w Szczecinku osoby, których przedstawiać właściwie nie trzeba. Jedną z nich jest Andrzej Kowal, szczecinecki mors, człowiek, legenda, który zapoczątkował morsowanie w naszym regionie. Jak zaczęła się jego przygoda z lodowatą wodą, co daje morsowanie i co sprawiło, że z czasem stało się ono pasją, którą zaraził także innych. To jest historia człowieka, który udowodnił, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu, nawet jeśli woda ma zaledwie kilka stopni. Historia Andrzeja Kowala już teraz na naszej antenie.
1: Panie Andrzeju, morsowanie. Tak. Jak to się wszystko u pana zaczęło?
4: No, tutaj w przypadku morsowania to tak już lata jeszcze, mówię, 60, jak się tam kiedyś chodziło na ryby. No bo to wiadomo, takie, nie było takiego sprzętu jak teraz, no to się brało jakieś tam żyłki ze zmywaka, się rozplątywało jakieś tam haczyki. No i chodziło się do przerębę. Na lód tam wycinało się przerębel i, no i czasami tak może się wpadło do tej wody. Duży mróz, no jak to się mówi, stało się po tej wodzie, ale najważniejsze, że ta ryba była, bo ona dawała taką adrenalinę, że o, mam rybę, to nieważne. No i teraz przychodzi się do domu już po tym zmarznięty, ziemnięty, spodnie porwane, bo to popękały. O, będę chory na pewno. Nie, nieprawda. Jednak mimo to, że tego, ja mówię, no to teraz tak, jeżeli to się nic nie dzieje, no to trzeba to próbować. No i tak to się później kontynuowało. No i później to tak, to już tam parę ładnych minęło. Mówię, a może by taką akcję zrobić, żeby w Szczecinku było morsowanie, żeby, bo to jeszcze nie było takie popularne, to tam 99 rok czy coś takiego. Czy tam był później tam 2000 któryś, bo to z początku to nawet chodziłem sam, to nie było takie popularne, to nikt się tym nie interesował. Ale kiedyś poszedłem, mówię, że ja bym zrobił taką akcję, żeby się wykąpać w jeziorze. A tam nie pamiętam, kto to wtedy, kto to był. I mówi tak, no co ty, mówi Kowal, mówi w jeziorze, w zimnej wodzie, tutaj się kąpać w wodzie. No tak, no ale dobra. No to więc tam wzięli tą kamerkę, idziemy tutaj na to nasze jeziorko. No i wiadomo, tutaj przy zamku, no to ja się tam rozebrałem. Śniegu ładnie było, no i skoczyłem do tej wody, tam do tej lodowatej wody, popływałem, wychodzę na brzeg, a tu się okazuje, słyszę: Andrzej, musimy jeszcze raz, bo kamera nie była włączona. No dobra, no to więc jeszcze raz, chodzę drugi raz tam. No i tak to się zaczęło. Dlaczego to morsowanie? No bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Dziadek mój, jak to się mówi, przeżył prawie 100 lat i on zawsze się zamaczał w przeręblach. I on nigdy nie chorował, nie miał kaszlu i tak dalej. No to więc to już dawało to, że coś w tym jest, skoro się takie rzeczy robi. No i rzeczywiście, ja pracowałem jako maszynista w przeciągach, no bo wiadomo, nie było kiedyś tam klimy, to tylko się okno otwierało. I był problem, bo zawsze z przewianiem to szyja bolał, to tamto. Ale jak zacząłem już regularnie zamaczać się, czyli morsować, to ten temat odszedł, nie ma po prostu. No i z początku tak jeszcze nie było tutaj żadnego klubu, no to tak przez chyba 3 sezony, to tak paczki z wody wyciągałem na Mikołaja, jako mors, jako jedyny, później tam jeszcze coś. I sobie wymyśliłem, żeby w nowy rok w południe wykąpać. No to pierwszy to byłem tylko sam, nie było nikogo, ale już na drugi rok już dołączyły taka Danusia tam z Czarnego, bo ona się w rzece zamaczała, tam morsowała. No i to już tak było fajnie, bo dwie osoby. No i później już następny rok tam już chyba było 3 osoby. No i później mówię, trzeba by zawiązać klub. No i tak to się zaczęło, że zawiązali klub. No i później tak było, że mnie tam wybrali na prezesa, byłem prezesem tego klubu. No i też to fajnie zaczęło działać, bo już robiło się takie bardziej popularne. I pamiętam, wtedy pojechałem ja nie jako klub, tylko jako sam do Mielna na pierwsze morsowanie, tam gdzie jest teraz, już było tam któryś kolejny raz. I było nas tylko 135 osób, co zaczęło morsować w Mielnie. A teraz już, tak jak na przykład było 2 lata temu, to już było 9,5 tysiąca. Także zrobiło to się wszystko popularne. No i nasz teraz ten klub morsów, już tam było 11 zanurzenie, znaczy się 11 morsowanie. Także zrobiło się to też popularne i to jest stwierdzone naukowo, że jednak z morsowania są dobre efekty. Darmowa krioterapia, no i pomaga. I to też takie fajne, że motywuje też ludzi. Dużo ludzi właśnie próbuje to, żeby przełamuje te swoje lęki, że a ja to bym nie dała radę, bo to zimno, samo to. A jak ktoś już spróbuje, to już jest fajne. No i samo to, że właśnie, że to jest takie popularne, bo dlatego, żeby bo ludzie przeważnie się boją, że jak pójdzie do wody, to zaraz będzie miał kaszel, katar i tak dalej, a wcale to nie, bo 3 minuty profilaktycznie to każdy może do wody wejść i naprawdę nic się nie dzieje. To tylko trzeba tym powiedzieć, no i przełamać ten strach. Bo kiedyś nawet tam gdzieś przyszła sobie pani doktor, pani Ania, no i było akurat tam chyba z 15 stopni mrozu. Lód był gruby i to wszystko było na lodzie się działo. Żeśmy takie przeręble tam powycinali piłą motorową. No i przyszła w takim płuczu, ubrana, takim, było zawsze zimno. Ja mówię, no jak pani spróbuje do wody, to na pewno to będzie inaczej, bo wtedy zobaczy, jaki to jest efekt. No i raz spróbowała i to tak się zaczęło też taka przygoda z morsowaniem. Także namawiam do tego, bo to jest fajne. Trzeba też o tym mówić, bo dlatego, że no mówię, że to jest takie dla zdrowia. Jak chodzą na te kriokomory i tak dalej, po co mają takie pieniądze płacić duże, skoro można tutaj to tak jak teraz wykorzystać. No bo sezon zaczyna się praktycznie tam od października, ale to można cały rok morsować, tylko trzeba też to umiejętnie, nie bać się tego. Normalnie iść do wody, tylko trzeba zawsze pamiętać o jednej zasadzie. Zawsze trzeba przed taką, jak jest na przykład zimno, to trzeba się troszeczkę rozgrzać, bo zawsze musi być to, czyli z ciepłego do zimnego. To jest na przykład tak, jeżeli jest niska temperatura, to jest jeszcze lepsza, bo dlatego, że jest na przykład temperatura minus 10, a woda ma 0 stopni, to czyli woda jest cieplejsza od powietrza. I wtedy jak się wchodzi z tej niskiej temperatury, jak się człowiek tam rozbierze, to nie czuje tego zimna. I już czuje to takie ciepło tej wody. I dlatego to nie jest takie wrażliwe, że każdy się boi, no bo jak pójdę, to zamarnę. No nie, to tak nie działa. Jak się człowiek rozgrzeje i tak się to wygląda. Naprawdę warto jest morsować. Ja przez tyle lat to sobie wyleczyłem zwyrodnienie stawów, mam normalnie wszystko sprawne, bo też miałem problemy przez to morsowanie, czyli kryoterapia taka darmowa też pomaga, tylko trzeba po prostu nie przesadzać, bo mówię, profilaktycznie 3 do 5 minut śmiało można, każdy wejdzie i przełamać te swoje jakieś lęki, strachy. Niektórzy przychodzili przez 3 lata, przez 3 sezony, patrzyli, oglądali tych morsów, ale w końcu się odważyli, później powiedzieli, no wiesz Andrzej, mogłam od razu wejść za pierwszym razem, bo jak spróbowali, ale to nie jest takie tam trudne. Także naprawdę to też przygoda morsowa jest fajna i to też dla zdrowia. No i też można sobie właśnie akcję zrobić taką charytatywną, bo było tam, morsy się pójdą wykąpać dla Antosia. No i też taka akcja tam była. Wskoczyliśmy do wody, ładnie ludzie przyszli, do puszki rzucili, płacili na konto, także to też można takim czymś pomagać.
1: Panie Andrzeju, jeżeli chodzi o morsowanie, czy pamięta pan, któreś było dla pana wyjątkowe pod jakimś względem?
4: To znaczy nie, morsowanie to jest takie... Ciężko tutaj powiedzieć, bo dlatego, że ja już byłem zaprawiony w tym wszystkim i starałem się zawsze to ludziom uzmysłowić, zaprosić, zachęcić do tego morsowania. Dla tej swojej takiej, jak to się mówi, żeby tam w tej wodzie się czuć, żeby po prostu zrelaksować, żeby się tego nie bać, żeby przełamać te strachy, bo nawet jak się wpadnie do tej zimnej wody, żeby nie panikować, żeby się nie bać, bo dlatego, że człowiek się wtedy utwarnia, organizm się przyzwyczaja do takich różnych ekstremalnych warunków i to wcale nie musi być tam nie wiadomo co i wtedy ta odporność się zwiększa, nie? To tylko pod tym względem takim zdrowotnym było, bo nawet tutaj pani doktor nawet kiedyś zrobiła taki też ze mną wywiad na temat tego morsowania, co to daje, bo ona się tam tym zajmuje i też opowiadała, że podziwia tych morsów, że takie rzeczy robią. To jest właśnie fajnie, hartowanie tego ciała, hartowanie tego ducha. Szkodowo raz w tygodniu, tak jak my to robimy, jedzimy na ten, to też wystarczy. I to jest właśnie ta przyjemność, bo to jest tak samo jak coś się trenuje, coś się ćwiczy, czuje się tą potrzebę, to samo i to morsowanie. I to po prostu, mówię, zwiększa tą odporność i człowiek jak zobaczy, aha, nie biorę tabletek, nie biorę jakimś tam, nie mam gorączki, nie mam temperatury, czuję się dobrze. I to jest właśnie to, to przynosi później efekty, bo dlatego, że z reguły to jest taka, jakiś tam lekki katarek, to już człowiek leci do apteki, kupuje coś tam, bo tego, bo to, a to wcale nie pomaga, bo to tylko może skutkuje na chwilę, ale nie pomaga. A ta krioterapia, czyli to morsowanie, ona po prostu, jak to się mówi, organizm przyzwyczaja, nie ma takiej potrzeby. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ja miałem gorączkę, kiedy ja miałem jakiś tam katar, kaszel, od tego jak morsuję, naprawdę. No nieraz jest tam jakaś chrypka, ale to tylko chwilowe. Nic się takiego nie dzieje. A znam takich ludzi, którzy właśnie przegrzewają się, chodzą ubrani grubo, to się spoci, to tam przebije tego i już mają infekcję. To także to naprawdę jest takie, można to udowodnić, że to jest skuteczne, że to działa, że warto to spróbować. Dlatego jestem też za tym, żeby to propagować, żeby to nagłaśniać. Nie każdy musi być, ale chociaż pokazać, zobaczyć, spróbować. I wtedy jak już ktoś spróbuje, zobaczy efekty, czy opisze, opowie, że to jest prawda, to wtedy, jak to się mówi, no tych więcej ludzi przyciąga. Każdy chce spróbować. Ja wiem, że to jest strach, ale to nie jest takie. Na przykład kiedyś też chodziłem po rozżarzonych węglach. I też to dla mnie było, no chciałem też spróbować. Nie wiedziałem, jaki to efekt. No ale jak już przeszedłem, to wiem, że to jest nic groźnego, można tylko technika, no bo to trzeba też wszystko trochę poszkolić, ale naprawdę nic mi się nie stało, nic się nie działo. Także to wszystko siedzi w głowie. To, co wszystko mamy, to powiem tak szczerze, że nie ma tak. Nie ma cudownego lekarza, nie ma cudownego leku, bo wszystko siedzi u nas w głowie. Także jeżeli nawet mamy coś tam takiego ze sobą, coś strasznego, to możemy nawet to przełamać i powiedzieć nie. I to się zatrzymuje. Wiara czyni cuda. Ja powiem tak naprawdę, bo ja się sam już przekonałem i to jest prawda. Tylko trzeba w to uwierzyć. I naprawdę nikt nie pomoże. Nie pomoże lek, nie ma tego, bo nie ma takiego czegoś. Tylko to w sobie. Organizm tak jest skonstruowany, tak jest zrobi, że takie rzeczy się wytwarzają, że mogą sam się obronić. Także to tak to wygląda. I morsowanie to właśnie to daje, że to po prostu tak organizm uodparnia, że blokuje te wszystkie takie infekcje, takie tam inne rzeczy. Także naprawdę warto z tego korzystać.
1: Panie Andrzeju, chciałam pana zapytać, czy ma pan jakieś plany na najbliższe najbliższy czas?
4: Znaczy powiem tak, no tutaj mnie cały czas siedzi w głowie ta Europa, no dookoła Europy, ale to, no nie wiem, bo co są teraz takie czasy, teraz wiadomo, co się dzieje, sytuacja na świecie i tak dalej. Pomysłów mam naprawdę dużo, tylko gorzej jest to z realizacją, bo dlatego, że tak z perspektywy czasu, jak już chciałem coś tam zorganizować, no to na początku było dużo chętnych, pomocy i tak dalej, ale jak już przyszło już ku końcowi, że tego, to przeważnie się dużo ludzi wycofywało, nie chciało, ja zostawałem sam. Także wtedy liczyłem też na dobrych ludzi, żeby jakoś to pomóc. Także nie zawsze to przekłada się na sukces, bo nie zawsze można, bo komuś się na przykład nie podoba, bo na przykład jak przeszedłem po tym naszym tutaj stadionie 125 kilometrów, na przykład wspomagała mnie Liga Kobiet Aktywnych, przyszli, pomagali, ludzie też pomagali, w nocy przychodzili z kijkami, żeby przejść, bo to też była akcja charytatywna. I to było też fajne, bo dlatego, że to nie było gdzieś tam jakieś, nie wiadomo, nie trzeba było jechać, tylko wystarczyło przyjść na nasz tutaj stadion i pochodzić z kijkami. I to też było jakieś coś. No tylko zależy jak, nie każdy lubi chodzić, ale to jest akcja charytatywna, także jeżeli masz chęć, to nie musisz iść tam tyle co ja, tylko po prostu przejść kilometr, dwa, rzucić do puszki, bo to chodzi, no idea tego, sens, że pomysłów jest naprawdę dużo, ale to, no niektóre może są szalone, ale to trzeba było właśnie nagłośnić, trzeba było media, tak jak wy tutaj to robicie. Może ktoś ma jakąś inicjatywę, może ktoś jakiś ma pomysł. Ostatnio też jakby na przykład byłem w Szczecinie, to też było takie fajne, market organizował taki konkurs. Kto najdłużej w takiej pozycji wytrzyma, nie? No i tam młodzi się zgłosili, ja tam akurat przypadkowo też byłem, mówię, a czy ja mogę? Ale panie, a ile pan ma lat? No już trochę tam mam. A mogę też? No mogę. No dobra, no to wszystko tam, młodzież elegancko, minuta minęła, no siedzę. Minęła dwie minuty, patrzę, tu odpadli, minęło trzy minuty, a ja dalej siedzę. I się okazało, że najdłużej tam siedziałem. No bo to po prostu też chodzi o wytrenowanie, chodzi o ten, że dzisiaj trzeba odłożyć internet, odłożyć telefon, ruszyć się aktywnie. Ja wiem po swojej wnuczce. Wnuczka też, raz tam pojechaliśmy sobie nad jeziorko, no i tak jak ona nigdy tam nie chciała, dziadek, co my tam będziemy robić? No zobaczysz. Ja to akurat był maj, tam szczafrus i tak dalej. Tak, telefon się zepsuł, zapałek nie mieliśmy. Wnuczka mówi tak, ogniska nie mamy, nic nie będziemy tutaj mogli zrobić. Czekaj, Weronika, dziadek ma okularki. Okularki, soczewkę, opaliliśmy ognisko, poszliśmy, nadbierali. Była śmietanka, była jajeczka, zrobiliśmy ładną zupkę taką. Jak ona to spróbowała, to teraz do mnie dzwoni, dziadek, kiedy jedziemy nad jezioro? Zafascynowało, po prostu odłożyła telefon, odłożyła internet, bo to nie było ważne, bo to jest coś takiego dla siebie, relaks taki, bo my to po prostu się zniewalamy, ja nie mówię, to jest złośliwie, fajne, to jest te media, internet, telefon, ale to po prostu wypacza naszą taką osobowość, że my zapominamy coś dla siebie, tylko jesteśmy zniewoleni tym, co tam powiedzą, co tam napiszą i tylko, żeby coś, a nie mamy dla siebie tego, żeby zapomnieć, żeby się odstresować, bo to mówię, no fajne, a teraz jeszcze sztuczna inteligencja, która tam różne takie rzeczy robi, to my już nie mamy na to po prostu wpływu. Mhm. Dlatego nie możemy się poddać. My musimy być sobą, jak to się mówi, żeby nie zakupić tych cech człowieczeństwa, żeby być sobą. Potrzebuję to, robię to, a nie tak jakiś schemat, że ktoś mi coś każe, albo ja coś muszę robić. No trzeba też z tym walczyć, dlatego trzeba propagować ten dobry sport. Takie tam obojętnie co by nie było, ja z rowerem, bieganie, chodzenie, żeby tylko nie siedzieć, żeby nie dać się zniewolić naszymi tymi urządzeniami. To jest fajne, to jest ciekawe, ale no bez przesady, także trzeba też to po prostu zrozumieć, że trzeba potrzeby i wtedy jak już się zrozumie, to się tak, zadba się o tę żyznę fizyczną i o zdrowie.
1: Panie Andrzeju, pomału kończy nam się sezon zimowy, więc kończy się morsowanie. Czy jeszcze w tym sezonie będzie pan gdzieś morsował?
4: No tak, teraz na przykład wypływam do Szwecji, bo tam też jest morsowanie, bo byłem w styczniu, byliśmy w Nynäshamn, byliśmy tam w Oslo, teraz płyniemy znowu do Karlskrony, tam już kolejny raz tam płynę, bo tam jest też fajna atmosfera i tam było nas ostatnio 650 osób i teraz też, bo to są kluby, którzy tam zrzeszają, a teraz płynę akurat z morsami z Gdyni. Już tam kilka razy z nimi byłem. Tam jest taka też fajna atmosfera, bo dlatego, że to są takie małe miejscowości, ale jeżeli chodzi o obiekty, to są perfekcyjnie przygotowane dla morsów właśnie. Jest taka właśnie, że najpierw można iść do ciepłej, czyli do sauny, zagrzać się, później iść do morza, bo tam są te kompleksy tak ustawione wzdłuż tej linii brzegowej i tak to wszystko zrobione, bo tam po prostu się nastawiają na to, wiedzą jak to ma być i żeby tych ludzi przyciągnąć, to jest właśnie tak zrobione, jest fajnie, że jest miejsce na przebranie, jest sauna, jest łaźnia i tak dalej, każdy może sobie przyjść, spróbować. Też często jeździliśmy do Albeku, też fajnie mają to zorganizowane, powitanie wiosny, takie tam inne rzeczy, także to jest organizacyjnie. Teraz jeszcze chyba będzie morsowanie w Jarosławcu, 20-lecie klubu, bo ja też tam od początku jestem, tam jeżdżę. Także w sumie mam tych dużo odznak, bo ja staram się wszędzie jeździć i to też jest miłe, bo to jest taki akcent Szczecinka, że po prostu ktoś przyjeżdża, że interesuje się morsy ze Szczecinka, przyjeżdżają, odwiedzają, to jest taka integracja i to jest też fajne, bo wtedy jak my robimy morsowisko, to u nas jest taka frekwencja, dużo ludzi przyjeżdża, bo to jest taka rewizyta. To jest też właśnie fajne. Także to jest promowanie miasta, no i taka integracja, że co rusz się poznaje nowych ludzi. Na przykład kiedyś tam popłynąłem na taką akcję charytatywną, pojechałem do tego do Wenecji, na kajakach pływałem też. Też akcja charytatywna. No i się okazało, że też i morsy byli i poznaje się właśnie ciekawych ludzi i tam się mówi, o słuchaj, ja ciebie widziałem tu i tam, widziałem cię w Grecji, widziałem gdzieś tam, bo ty tam udzieliłeś w akcji. I to jest też takie miłe, fajne, że ten akcent jednak jest. No powiem taką fajną przygodę, bo też właśnie jak pływaliśmy w Wenecji tam tymi kajakami między Burano, Murano, później po lagunie, no i później tam ten już ten relaks, idziemy sobie na lody. A to się okazuje, że słyszymy tam, o Andrzejek, a co ty tutaj robisz? Kobietka ze Szczecinka ma lodziarnię w Wenecji. No i zaprosili nas tam, także naprawdę, no fajnie tym też kanałem Łąga.com, bo tam te taksówki wodne i tak dalej, także naprawdę są wspaniali ludzie i reagują też, no fajnie, tak odwdzięczają to, odwzajemniają, że cieszą się, że ktoś tu przyjeżdża, ktoś coś tutaj robi, bo to jest takie właśnie, że po prostu tych ludzi jak gdyby się uruchamia, wyzwala się w nich te dobre rzeczy, że oni też mogą spróbować, mogą w tym uczestniczyć. To jest właśnie fajne i dlatego też cały czas jak właśnie z tym morsowaniem, to ja nie mówię, że akurat, no bo nie każdemu to służy, ale my też zawieramy nowe znajomości i wtedy sobie patrzą, aha, u nas jest na przykład wyciąg do nark wodnych, co sobotę na przykład są biegi, tam park run jest na przykład takie, co inne rzeczy i to się właśnie teraz powiela i to się nagłaśnia i to się mówi, jakie są atrakcje, dlatego też ludzie z chęcią przyjeżdżają. Tak jak my tam możemy się pochwalić, że a w Szwecji mają to, w Szwecji mają to i czasami te pewne rzeczy dobre przynosimy tutaj i tu się praktykuje, tylko trzeba to po prostu później zrobić. No i właśnie na tym to jest rola właśnie wasza, żeby to nagłośnić, powiedzieć, że jest taki tam pomysłodawca, czy tam po prostu człowiek, który by robił, tylko potrzebuje też ekipy, żeby ktoś pomógł, no bo samemu to tak nie tego, ale wtedy jak się ludzi zachęci, grupa jest, jeszcze wy to po prostu pomożecie, no to jest wtedy fajnie. Także morsowanie jeszcze świetnie, nawet się morsujemy. Jeszcze później nie pamiętam, musiałbym harmonogramy, bo to jest co tydzień morsowanie i trzeba by tylko było spojrzeć, ale jeszcze, no jeszcze do końca sezonu to jeszcze parę tych morsowań jest, także naprawdę warto z tego korzystać.
1: Panie Andrzeju, a jak to wygląda u pana? Jak pan o siebie dba właśnie na co dzień? Że jest pan w takiej dobrej formie cały
4: czas? Na formę to się pracuje cały czas. To trzeba po prostu różnie. Ja dlatego jestem taki, że ja, dla mnie to zawsze mnie korciło tak. Jadę na nartach, jadę na łyżwach, na rolkach, pływanie, spinaczka wysokogórska. Trzeba wszystkiego spróbować. I okazuje, że nie jest to nic takiego trudnego. No, to tylko trzeba wszystko właśnie chcieć. Wszystko jest zakodowane w głowie. Bo na przykład miałem jeszcze taki, powiem tak, jeszcze akcja charytatywna była, to było w wrześniu 2016, mówię, żeby coś zrobić jeszcze dla Zuzi Pacałaty, dla tej Alicji Majewskiej, to mówię, pojadę do Zakopanego, będę chodził przez 12 godzin, biegał z Kuźnicy na Kasprowy Wierch, biegiem, takim truchtem. No i się okazało, że też miałem takich trzech chłopaków młodych, którzy mnie tam też wspierali. No i się okazało, przez 12 godzin to ja 4 razy biegłem i zbiegłem z tego Kasprowego, a oni tylko 2. No mówili, panie, ale pan to ma kondycję. A to było tak, że na dole były rozdawane ulotki i tam kto chciał wpłacić pieniądze na te dzieci, to też tak było. I na górze też. Za każde moje tam biegnięcie ktoś tam wpłacał na te konto i tak dalej. I to też taka akcja była fajna. No i też się dziwiłem, że potrafiłem w ciągu 12 godzin te 4 razy biec i biec. Nawet toprowcy to sfilmowali, zrobili. Zrobili pan burmistrz Zakopanego też to uwiecznił tam, także to było takie fajne. Także naprawdę, jeżeli chodzi o takie, to trzeba w życiu próbować, bo dlatego, że tak, każdy z nas ma jakiś tam talent, dar albo coś, ale my tego nie wiemy, dopóki nie wyeksponujemy. A po drugie to też zawsze trzeba mieć to w sobie, że a ja może spróbuję, a zobaczę, może to mi się uda. No ja właśnie do tego podchodzę i później mam tak, jak to się mówi, no taki jestem wszechstronny, to może nie tam na tych zasadzie jestem gdzieś tam najlepszy albo coś takiego, tylko próbuję wszystkiego. I to się udaje, bo dlatego się okazuje, że dobrze jeżdżę na nartach, dobrze jeżdżę na łyżwach, dobrze się spinam, bo to później człowieka przyciąga. Próbować można. Rolki, bieganie, no bo też nawet tutaj, jak zacząłem biegać z początku tutaj w Szczecinku, też mi się marzyło, żeby były ścieżki, żeby były takie wyznaczone trasy, żeby to można było biegać. To było 30 tam 40 lat temu i to się spełniło, bo dlatego, że pokazałem, zacząłem to pierwsze biegać, że takie coś i to się rozwinęło i to działa z tymi kijkami Nordic Walki albo coś takiego, bo to dla każdego można trafić coś. Mm-hmm. Teraz są na przykład te bóle, albo tam gra się w kręgle, czy takie tam inne, no bo to są takie po prostu, no sporty już takie ogólnorozwojowe, to jest właśnie bieganie, chodzenie, pływanie, jakieś tam właśnie rolki, czy coś takiego. I tego jak się pilnuje i człowiek chce, po prostu poświęca nawet 20 minut tylko dziennie, albo te na przykład jak kiedyś to wymyśliłem, te 10 tysięcy kroków dziennie, to też nie jest dużo, ale to też fajnie i to utrzymuje właśnie tą kondycję, utrzymuje tą formę. No naprawdę nie trzeba dużo, nie trzeba jakieś tam wielkie dystanse, żeby to pokonać, tylko po prostu robić to systematycznie i z myślą, po prostu troszkę się spocić, żeby dać siebie, żeby przyzwyczaić ten organizm do tego takiego skoku, do tego rytmu. Mm-hmm. Żeby nie robić to jednostajnie, bo wtedy nie ma, tylko musimy na przykład takie, robić sobie takie tempówki. Na przykład 50 metrów na 80% pobiegnę, a później 300 metrów sobie spokojnie, wolnym truchtem. I takie trzy powtórzenia i wystarczy. I to jest cały trening. Mm-hmm. Nie trzeba naprawdę nic wielkiego, żeby to robić. Także no taka jest recepta na to, ale trzeba to po prostu chcieć. Są jakieś narty, no spróbować na tych nartach. Czy na przykład jakieś tam inne. Ja do rowerkiem, bo wszystko trzeba spróbować. Bo dlatego, że jak się nie spróbuje, nie tego, dlatego skąd to rodzą się takie talenty. Teraz ostatnio też było nawet w internecie, to było kobieta 70-letnia, kobietka, zaczęła biegać w wieku 70 lat. I jakie ona ma sukcesy, bo nawet nie wiedziała, że ma talent. Mhm. I nawet w tym wieku odkryła talent. Także każdy wiek jest dobry, każda pora, tylko po prostu trzeba chcieć, bo to, co my to chcemy, możemy, to wszystko siedzi u nas w głowie. Mhm. Jeżeli tego nie pokażemy, no to nie będziemy wiedzieli. Także to taka to jest recepta na to. I dlatego, że jak ja się staram trzymać no różnych tych, nie muszę być tam na siłę, nie muszę tam wygrywać, nie muszę tego, ale zawsze bierze. Teraz się zbliża następny, kolejny bieg Osińskiego i też wezmę udział. Chociaż co prawda ostatni, bo dlatego, że teraz mam taką metodę wspierać tych słabszych, bo dlatego, że no na wygrywanie nie mam szans, bo już jestem, jak to się mówi, jestem wiekowy, ale wspierać tych ludzi takich niewierzących w siebie, którzy chcą, a nie mogą ukończyć. No są takie fajne, bo ostatnio też chyba 3 lata temu była taka 80-letnia kobieta, no i zostało 2 kilometry do mety. No i mówię, ja będę panią wspierał, pani to ukończy, pani nie będzie ostatnia. I tak właśnie było, że już przed metą i ona takiego dostała, takiego powera, że już przed tą metą, a ja byłem ostatni i ona się bardzo cieszyła, że jest taki ktoś, bo żeby nie motywacja. W zeszłym roku też 8 osób dzięki mnie, że zmotywowałem, to ukończyło. Także no naprawdę trzeba wierzyć siebie i trzeba próbować, bo jak się tego nie spróbuje, nie zobaczy, to człowiek nie wie, że to tak jest. I dlatego stąd się bierze ta kondycja, bo to wtedy przyciąga. Aha, spróbuję tego, spróbuję tego, spróbuję tego. I tak się to odbywa o tą kondycję. A jeżeli tylko mamy pilot albo telefon i siedzimy przed telewizorem, no niestety takiego czegoś nie będzie. Także to jest taka recepta. Warto z tego korzystać. Zapisać się, bo to niekoniecznie. Można się zapisać nawet taki, kto nie jest zrzeszony, ale chce, no to zgłosić. zgłosić się, zapisać i też może. Także warto o tym pomyśleć.
1: To jest chyba najlepsze takie podsumowanie. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę.
4: No, również dziękuję. Także naprawdę warto z tego korzystać. Ja, no ile będę mógł, to będę starał się tutaj zachęcać ludzi do udziału tego. Naprawdę warto, bo Szczecinek jest takim miastem, że tutaj mamy się czym pochwalić, mamy fajnie tutaj i obiekty, mamy fajnie, mamy te ścieżki rowerowe, mamy basen, także mamy te miejsca, na którym naprawdę możemy rekreacyjnie ten czas spędzić.
3: SK Szczecinek.
2: Kolejną chodzącą legendą szczecińskiego sportu jest człowiek, którego życie od lat związane jest ze sztukami walki. Szichan Wojciech Chórka, posiadacz 5 dana, to aktualny mistrz Europy w karate Kyokushin. Za medalami, tytułami i latami treningów kryje się jednak przede wszystkim historia człowieka, dla którego karate stało się sposobem na życie. Jak zaczęła się ta przygoda, co daje wieloletni trening i ile pracy potrzeba, żeby znaleźć się na szczycie europejskiego karate? Poznajmy historię Wojciecha Chórki, no i posłuchajmy także o tym, jak wygląda ścieżka po kolejnych stopniach.
5: Jak to wygląda? Jesteście, bo jest Shihan i potem Shihan może zdobywać jeszcze kolejne Q?
6: Nie. Shihanowie są oceniani przez związki, organizacje i na przykład co 6 lat mogą dostać dodatkowy stopień pod warunkiem, że się udzielają w karate Kyokushin, jeżdżą na zawody, sędziują, wychowują dalej jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tą młodzież. I wtedy dopiero mogą liczyć na to, że będą mieć 7 dan, 8, 9. 10 dana nie ma. 10 dan przyjęte jest, że dostaje się po śmierci. Jeżeli ktoś, Masutatsu Oyama miał 10 dan, Shihan Drewniak w tej chwili w Polsce ma 9 dan, a inni pracują nad tym, żeby mieć tych danów więcej. Ale tak to wygląda. Już się nie zdaje. Na 5 dan to jest ostatni egzamin w karate Kyokushin. Sprawnościowy, tak jak mówiłem już wcześniej, jak tutaj byłem chyba po egzaminach, jest to egzamin techniczny, egzamin z kata i sprawnościowy, no i na koniec walki. Ja musiałem stoczyć 38 walk po 2 minuty każda, to do tego się trzeba przygotowywać. Ja się przygotowywałem, można powiedzieć, 4 lata, a tak naprawdę to tyle, ile trenuje Kyokushin. No co tu dużo gadać, bo to trzeba też dojrzeć, jeżeli chodzi o głowę. Człowiek coraz starszy, niby ta sprawność jest mniejsza, ale jak trenujesz, to jeszcze jesteś w stanie tą młodzież dogonić. Tylko wiadomo, trzeba się regenerować, odpowiednio odżywiać, nie pić alkoholu, nie palić papierochów i tak dalej, i tak dalej. Co w karate Kyokushin jest właśnie, no, takie preferowane? Zdrowy tryb życia, układanie głowy, jak to zawsze mówię, karate Kyokushin rządzi, uczy, kształtuje i wychowuje, nie?
5: 38 walk po 2 minuty, to on chyba nie trwał jednego dnia, to był kilkudniowy egzamin.
6: Tak, w ogóle to jedzie się na obóz, który trwa 4 dni i są 4 treningi dziennie po 2 godziny każdy. Potem jeszcze jest jednego dnia dodatkowy trening nocny, to też trzeba przejść. Trzeba te wszystkie treningi zaliczyć, przetrwać. Egzamin jest w sobotę, techniczny, praktycznie od godziny tam popołudniowej, nieraz od rana. Kiedyś w ogóle były egzaminy jeszcze w nocy. Walczyliśmy, jak zdawałem na wcześniejsze stopnie dan, no to walki były na przykład od godziny 20 do 2 w nocy. No były takie czasy. To się trochę pozmieniało i teraz egzamin techniczny to sobota, a niedziela kumite, czyli walki. I tu się walczy jednego dnia, od godziny 9 już jesteśmy na hali, do godziny 12. Potem rozdanie certyfikatów, zaświadczeń, że zdałeś albo nie zdałeś, to ci nic nie dają. Siedzisz i zasady są takie, że nie pytasz dlaczego, tylko po prostu za rok, za ile tam potrzeba, przygotowujesz się i zdajesz ponownie, nie? Tutaj nie ma. Widzę na skargę, bo nie zdałem, nie zgadzam się z werdyktem, chcę sprawdzić i to. Nie ma czegoś takiego.
5: Byli tacy, którzy nie zdali tego egzaminu?
6: Karate uczy pokory. Pewnie, że tak. W historii mojej, wielu moich znajomych, ja sam nie zdałem na drugi dan 2 razy. 2 razy na drugiego dana nie zdałem, ale ja dalej ćwiczę, a ci, co kiedyś pozdawali, może już nie, nie? Także tutaj nie ma co się załamywać, bo to... Ja zawsze powtarzam, że w karate Kyokushin chyba bardziej się ceni tych, którzy się podniosą z porażki, jak w życiu zresztą, po walkach przegranych i potrafią jeszcze bardziej się zmobilizować i walczyć i ćwiczyć i wygrywać, nie? No to jest dopiero sztuka, prawda? Bo są niektórzy bardzo utalentowani, obdarzeni takimi wrodzonymi predyspozycjami, jak rozciągnięcie, swoboda ruchu i tak dalej. To anatomię mają trochę inną, nie?
3: SK Szczecinek.
6: SK
3: Szczecinek News.
2: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To ważna okazja, żeby przypomnieć sobie, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia liczy się nie tylko profesjonalna pomoc, ale także nasza szybka reakcja. Jak zachować się, kiedy ktoś potrzebuje pomocy? Co powinniśmy zrobić w pierwszych minutach? I dlaczego warto znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy? O tym porozmawiałam z Marcinem Tedzikiem ze Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej, który odwiedził nasze studio. To rozmowa, która być może kiedyś pozwoli uratować komuś życie. 12 września wypada Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ale tak naprawdę o pierwszej pomocy warto mówić codziennie. Z czym wy, ratownicy, mierzycie się na co dzień najczęściej?
7: To prawda. 12 września to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc, jak ważna jest znajomość tych podstaw pierwszej pomocy, bo pierwsza pomoc to bardzo, bardzo szerokie pojęcie, w skład którego wchodzi cała ta ilość i składniki czynności ratunkowych, którymi, tak mówiąc po ludzku, możemy pomóc drugiej osobie. Takie najważniejsze aspekty, na które chciałbym zwrócić uwagę, to przede wszystkim chęć pomocy. To możliwość pomocy drugiemu człowiekowi nadarza się wokół nas niemalże bez przerwy. Każdego dnia wokół nas dzieją się sytuacje, na które przede wszystkim bardzo bym chciał i bardzo bym prosił, żebyście Państwo zaczęli reagować. W zależności od tych umiejętności, które posiadacie. Przede wszystkim proszę, żeby pamiętać, aby tej osoby poszkodowanej nie zostawić samej sobie. Samo wezwanie pomocy, telefon na numer alarmowy 112 czy 999, w tym przypadku dużo szybszy, dużo bardziej skuteczny, jeśli chodzi o wezwanie pierwszej pomocy czy ratowników medycznych, zespołów ratownictwa medycznego, jest dużo szybszym, dużo pewniejszym sposobem wzywania pomocy. Przede wszystkim nie zostawiamy poszkodowanych samym sobie.
2: Kiedy już wykręcimy ten numer 112 czy 999, jakie informacje powinniśmy przekazać?
7: Operator numeru alarmowego poprowadzi nas przez tę rozmowę. Jest bardzo jasny, bardzo czytelny algorytm, którym posługują się operatorzy przyjmujący zgłoszenie. Zostaniecie Państwo zapytani o miejsce zdarzenia, zostaniecie Państwo zapytani o to, co się wydarzyło, o to, co wiecie na ten temat. Zostaniecie Państwo zapytani też o kilka innych szczegółów, między innymi o to, jak się nazywacie i jakie macie spostrzeżenia dotyczące tej sytuacji, co wiecie, tak? Operator numeru alarmowego zada kilka pytań, na które potrzebuje pomocy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, do wypełnienia tej formatki, do powiadomienia zespołu ratownictwa medycznego o konieczności wyjazdu, o nadaniu kodu temu wezwaniu dla tego zespołu. Operator numeru alarmowego spisuje szereg informacji i wskazówek, które później otrzymuje już bezpośrednio zespół wyjeżdżający do zdarzenia.
2: Mhm. Przejdźmy może teraz przez kilka takich sytuacji, w których ta pierwsza pomoc z naszej strony będzie jednak konieczna. Takie chyba najbardziej powszechne, no to są chyba urazy kończyn, czyli skręcenia, zwichnięcia. W jaki sposób takiej pierwszej pomocy udzielić?
7: Tu bardzo ciężko jest Państwu powiedzieć o sposobach pierwszej pomocy, korzystając z anteny radiowej. Przyznam szczerze, że robię to po raz pierwszy w życiu.
2: Zawsze musi być ten pierwszy raz, no a każde medium jest dobre o tym, żeby mówić.
7: Antena
2: o tym,
7: radiowa, tak, do opatrzenia złamań i zwichnięć może być bardzo ciekawym miejscem. Szanowni Państwo, przede wszystkim proszę pamiętać, że urazy kończyn to urazy bardzo często takie niesamowicie bolesne, bardzo tkliwe. Jeżeli nie wiemy, jak zachować się w sytuacji urazu kończyny, przede wszystkim staramy się o to, aby kończyna uszkodzona została zabezpieczona w tak zwanej pozycji zastałej, czyli takiej, żeby jej ruch nie wywoływał niepotrzebnego bólu. No tu w tym konkretnym przypadku w większości urazów potrzebna będzie konsultacja ortopedyczna i przewiezienie osoby poszkodowanej do specjalisty. Mówimy o urazach takich jak złamania, czy poważniejsze zwichnięcia, czy uszkodzenia stawów.
2: Mhm. Pamiętajmy też z tego, co ja pamiętam, przy zwichnięciach czy skręceniach należy unieruchomić dwie kości.
7: Tak jest. Tak? Kości lub stawy.
2: Tak, no jeżeli mamy do czynienia ze złamaniem kości, no to unieruchamiamy stawę, a jeżeli mamy do czynienia ze zwichnięciem stawu, no to unieruchamiamy kość.
7: Przecudownie.
2: Tak.
5: Dobrze pamiętam. Zobaczymy na ulicy osobę, która zemdlała, osobę nieprzytomną. Jak powinniśmy się zachować?
7: No i to jest właśnie przykład zdarzenia, na które ja strasznie chciałbym uczulić mieszkańców i państwa słuchaczy. Te zdarzenia, w moim odczuciu, to zdarzenia, które występują znacznie częściej niż nam się wydaje. Ja w minionym dniu miałem również okazję do zatrzymania się w trakcie poruszania się po mieście samochodem do osoby poszkodowanej. Ta na szczęście nie uległa jakiemuś wypadkowi, ale tak, faktycznie okazji do zatrzymania się i pomocy osobom doznały jakiegoś uszczerbku na zdrowiu jest bardzo duża i faktycznie te omdlenia są przykładem tego, że nasza pomoc może być potrzebna. Przede wszystkim sprawdzamy stan. To, że nam się wydaje, że osoba zemdlała, nie zawsze musi tak być, więc sprawdzamy przytomność, sprawdzamy oddech. W przypadku takich omdleń bardzo skuteczne i bardzo takie podstawowe działanie to uniesienie nóg, tak, na wysokość, powiedzmy sobie, tych minimum 30 cm, ale proszę, żebyście państwo pamiętali, że do oceny stanu osoby poszkodowanej potrzebne jest szkolenie, potrzebna jest wiedza, więc bardzo, bardzo bym zachęcał, aby wszyscy ci, którzy interesują się tematem, którzy choćby zainteresują się odrobinę tą naszą dzisiejszą rozmową, sięgnęli do źródeł, być może odwiedzili jakieś najbliższe szkolenie pierwszej pomocy, dowiedzieli się, jak ocenić stan osoby poszkodowanej, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To w przypadku tych podstawowych omdleń, takie podstawowe działanie, to zabezpieczenie osoby poszkodowanej, sprawdzenie oddechu, parametrów życiowych i tu w przypadku tego zwykłego takiego omdlenia bardzo, bardzo skuteczne będzie uniesienie nóg na tą wysokość, powiedzmy sobie, minimum 30 cm.
5: Załóżmy, że osoba poszkodowana, która omdlała, nie wykazuje znaków życia, natomiast oddech jest wyczuwalny, czyli należy przejść do tak zwanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak taki proces wygląda?
7: Jeżeli osoba poszkodowana w przeciągu 10 sekund, powiedzmy sobie, w trakcie których będziemy oceniali oddech, uznamy, że nie oddycha, tak, czyli nie będzie tych trzech wyczuwalnych, słyszalnych oddechów, nie uniesie się klatka piersiowa, nie usłyszymy oddechów, musimy przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli popularnie RKO. Prosty, ten najbardziej taki znany schemat to 30 uciśnięć, 2 wdechy, 30 uciśnięć, 2 wdechy. Uciskamy klatkę piersiową na wysokości mniej więcej 1/3 wysokości mostka, na głębokość 6-7 cm. Mówimy tu o osobach dorosłych. Niektóre algorytmy podają 30% wysokości klatki piersiowej. Chodzi o to, żebyście państwo pamiętali, że jak już dojdzie do tej reanimacji, dojdzie do konieczności prowadzenia tych zabiegów ratujących życie, to nie jest to, kolokwialnie my sobie pozwalamy na taki żart, że to nie jest macanie. To jest bardzo poważna rzecz, wymaga to stanowczości, wymaga to siły i zdecydowania w swoim postępowaniu. Więc 30 uciśnięć, 2 wdechy. Wdechy wykonujemy odchylając głowę do tyłu, zatykając nos, czy ściskając płatki nosa i wdmuchując powietrze do ust osoby poszkodowanej. Przy czym proszę, żebyście państwo też pamiętali, że nie jest to jakiś super wielki, głęboki oddech, a zwykły oddech osoby dorosłej.
5: W trakcie resuscytacji warto także pamiętać o tym, aby mieć wyprostowane ręce, pochylając się nad osobą poszkodowaną. No i ratownicy mają też chyba swoje ulubione utwory, do których takie resuscytacje są wykonywane.
7: Tak, oczywiście to jest właśnie ten mały problem pracy koleniowca w radio. Trudno jest mi pokazać pozycję. Faktycznie dobrze byłoby, gdyby nasze ramiona były mocno pochylone nad osobą, którą ratujemy, aby powstał taki trochę kąt prosty pomiędzy linią naszych rąk a podłożem. Proszę pamiętać, że prowadzimy zabiegi reanimacyjne na czymś twardym. To dobrze byłoby jednak, no tutaj też zdania są często to taki powód do dyskusji, ale osobiście uważam, że powinno się prowadzić zabiegi reanimacyjne na twardej powierzchni. Schemat oczywiście różni się w zależności od wieku osoby poszkodowanej, bo u osób ciut młodszych będzie to schemat 15 uciśnięć, 2 wdechy. No to jest dosyć, mówię, dużo bardziej skomplikowana sprawa, dlatego tym bardziej zachęcam państwa do wzięcia udziału w szkoleniach. Proszę jeszcze, faktycznie ratownicy i zwłaszcza my, szkoleni, pokoleniowcy pozwalamy sobie na takie żarty pozwalające opanować nie tylko sztukę prowadzenia tych zabiegów reanimacyjnych, sztukę RKO, ale i też troszeczkę stresu. W Wielkiej Brytanii lata temu wymyślono taką fajną kampanię reklamową promującą ratowanie ludzkiego życia, w trakcie której zapoznawano ludzi z piosenką Stayin' Alive, Bee Geesów. No, chyba klasyk, podstawa, refren zna absolutnie każdy. Piosenka ta jest nagrana z prędkością mniej więcej 100 BPM, beats per minute, czyli uderzeń na minutę, czyli dokładnie, czy plus minus z taką prędkością, z jaką powinniśmy prowadzić 100-120 uciśnięć na minutę, prowadzić zabiegi reanimacyjne. Więc jeżeli będziemy sobie nucić ten refren piosenki Stayin' Alive w głowie, to odczytamy mniej więcej tempo, poprawne tempo prowadzonej reanimacji, ale faktycznie tych piosenek jest dużo, dużo więcej. My w przedszkolach czy w placówkach, w których są dzieci, bardzo często używaliśmy w trakcie szkoleń piosenki Baby Shark, znienawidzonej przez wielu rodziców powtarzalnością w ich prywatnych domach, a wszystko to, bo ciebie kocham, ich troje. Tych utworów jest naprawdę cała masa. Jak wpiszemy utwory nagrane z prędkością 100 BPM, odkryjemy, że faktycznie tych utworów w świecie muzyki jest bardzo, bardzo dużo.
5: Osobom poszkodowanym może także zdarzyć się, że zdarzą się wymioty albo zacznie się wydobywać piana z ust. Wtedy w grę wchodzi pozycja boczna ustalona. Tak jak to zrobić i jak ułożyć poszkodowanego w takiej pozycji?
7: Boczna bezpieczna, boczna ustalona. Tych nazewnictwo tej pozycji jest również bardzo szerokie. To jeden z naszych ulubionych elementów w trakcie szkoleń w przedszkolach, bo pokazujemy dzieciom, że możemy stworzyć albo zrobić superbohatera, nawet będąc bardzo małym człowieczkiem. Bardzo małym, bardzo wątłym i z pozoru bardzo słabym fizycznie. Ja w czasach swojej świetności ważyłem prawie 140 kg i pokazywałem 5-6-latkom, że są w stanie ułożyć takiego wielkiego chłopa jak ja w pozycji bezpiecznej. W wielkim skrócie uczyliśmy młodych, uśmiechniętych ludzi i przedszkolaków, aby prawą ręką wykonać taki gest superbohatera, tak? A więc podnosimy prawą rękę do góry, lewą rękę ciągniemy do siebie, uginamy lewe kolano, w tym oczywiście przypadku próbuję to w radio zwizualizować i rzecz najważniejsza to po podciągnięciu tego kolana jesteśmy w stanie wytworzoną dźwignię wykorzystać do tego, aby przekręcić ciało wielkiego, dorosłego chłopa do pozycji bocznej. Wystarczy ułożyć głowę w pozycji takiej pewnej, używając właśnie tych dwóch rąk do dyspozycji, bardzo luźnych, swobodnie ułożyć głowę na boku, tak aby odchylając ją lekko do góry, aby wszystkie ewentualne płyny mogły sobie swobodnie wyciekać i czekać na pomoc, która nadchodzi.
5: Nauka wykonywania takiej dźwigni jest tym bardziej pomocna nie tylko w przypadku udzielania komuś pierwszej pomocy, ale ja jako mama kilkulatka mogę powiedzieć, że pozycja boczna, bezpieczna jest też bardzo dobrym patentem i bardzo dobrą dźwignią przy dziecku awanturującym się przy zmianie pampersa. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna technika, która przydaje się nie tylko w sytuacjach stresowych i wymagających natychmiastowej reakcji, ale także w życiu codziennym. Także uczmy się udzielania pierwszej pomocy, bo sytuacji, w których będziemy musieli ich użyć, mogą zdarzyć się tak naprawdę na każdym kroku i w każdym momencie naszego życia.
7: Dokładnie. Szanowni Państwo, proszę, żebyście pamiętali, że bez względu na to, czy zaproszono do radia mnie, czy jakiegokolwiek innego ratownika w Szczecinku, szkoleniowców zajmujących się na co dzień Szczecinku i okolicach, bo przecież słuchają nas ludzie również z innych miejscowości, prowadzi swoją ciężką pracę szkoleniową wielu, wielu bardzo fajnych, uśmiechniętych instruktorów, którzy z wielką przyjemnością pokażą Państwu, jak poprawnie prowadzić działania ratujące życie, czy ratujące zdrowie, bo przecież nie każde ostatecznie sprowadza się do tego, że ratujemy tylko ludzkie życie. Wracając jeszcze na sekundę do tych utworów, nie wydaje mi się, żeby ratownik medyczny z zespołu ratownictwa medycznego w szpitalu nucił sobie w głowie jakiś utwór, wspomaga do wspomagają panów nowoczesna technologia, czyli urządzenia serii Lucas i ich ogromne doświadczenie wypracowane latami już od czasów szkoleń, studiów i późniejszej pracy i trochę tak korzystając z tej okazji bycia na antenie, serdecznie pozdrawiam wszystkie ekipy ZRM, które nas słyszą.
5: Wspomniałeś o urządzeniach, o technologii, no to grzechem byłoby nie wspomnieć także o defibrylatorach, których coraz więcej pojawia się w przestrzeni Szczecinka i nie tylko. Są dostępne w miejscach ogólnodostępnych, miejscach publicznych, ale także coraz więcej prywatnych podmiotów zaopatrza się w takie urządzenia. Kiedy powinniśmy skorzystać z defibrylatora i jak z niego skorzystać?
7: Defibrylator, te defibrylatory dostępne w naszej przestrzeni publicznej, czyli te półautomatyczne urządzenia do ratowania ludzkiego życia, to taki trochę game changer. To w momencie, w którym człowiek, taki cywilny obywatel, który nie ma nie wiadomo jakiego przeszkolenia medycznego, dostał możliwość posłużenia się tym fantastycznym urządzeniem, uważam, że świat tak naprawdę trochę zaczął się zmieniać, trochę tak jak wprowadzenie samego mikrokomputera czy mikroprocesora. Game changer w postaci AED polega na tym, że to urządzenie w momencie włączenia tego zielonego przycisku, który jest na każdym z nich, zaczyna od tego momentu prowadzić nas przez całą sekwencję ratowania ludzkiego życia. W momencie, w którym odważycie się Państwo w sytuacji oczywiście zagrożenia życia, zatrzymania krążenia, odważycie się Państwo sięgnąć po urządzenie serii AED, czy typu AED, usłyszycie Państwo jasną instrukcję w języku polskim, co należy zrobić. Naklej elektrody, czy najpierw wyjmij elektrody, naklej elektrody, tam na tym urządzeniu oraz na elektrodach narysowane są schematy, jak te elektrody należy umieścić na ciele poszkodowanego. Komunikat po komunikacie zostaniecie Państwo poprowadzeni, trochę jak dzieci, głośno, w języku polskim, bardzo jasnych, czytelnych komunikatach, jak postępować w sytuacji, w której znaleźliśmy się. Najpierw urządzenie przeprowadzi analizę stanu poszkodowanego i powie nam, czy potrzebne jest wyładowanie elektryczne, tak, mówiąc tak troszkę kolokwialnie, czy potrzebne jest użycie tego prądu. Jeżeli tak, to też powie nam, jak się zachować, czyli odsuń się od poszkodowanego, a jeżeli nie, jeżeli rytm, bo to też dobrze byłoby, żeby Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że to urządzenie nie zawsze, albo rzadziej niż nam się wydaje, powie, że potrzebne jest to wyładowanie energetyczne, posłużenie się prądem. Jeżeli nie, to powie nam, że potrzebna jest dalsza reanimacja, tak? Czyli uciskanie klatki piersiowej. Są też urządzenia, które będą nam podawały rytm, czyli tempo uciskania tej klatki piersiowej. Proszę mi wierzyć, że jeśli miałbym ja, moi znajomi, moi przyjaciele i ja ich też zawsze do tego zachęcam,

0: Jednym z ważnych tematów zdrowotnych, o którym coraz częściej mówi się w kampaniach społecznych, jest HPV, wirus brodawczaka ludzkiego. W naszym regionie prowadzone są działania, które mają zwiększać świadomość na temat zakażeń, profilaktyki i możliwości ochrony zdrowia. Dlaczego warto więcej wiedzieć o HPV i jakie znaczenie mają szczepienia i regularne badania? O tym Izabela Jadwiżyc ze szczecineckiego sanepidu.
1: Wirus HPV, zwany potocznie wirusem brodawczaka ludzkiego, jest bardzo szeroko rozpowszechnionym wirusem na świecie. No, istnieje ponad 100, że tak powiem, typów tego wirusa, z których właściwie większa część jest nie aż tak bardzo szkodliwa. No i niestety zakażenia przebiegają bardzo bezobjawowo i często gęsto ustępują samoistnie. Są młode osoby. No bo niestety, ale najbardziej rozpowszechnione zakażenie jest właśnie wśród młodych osób dorosłych w wieku między 18 a 28 rokiem życia. Spotykają się te osoby. Zaczynają prowadzić życie seksualne. Często gęsto jest tak, że nie jest to jeden partner. Tych partnerów jest wiele. No, młodzież ma szalone pomysły, jeżeli o to chodzi, ale to nie jest temat dzisiejszej rozmowy, zabawy, imprez. I tutaj każdy z nich musi sobie sam po prostu to powiedzieć odnośnie swoich zachowań, swojego podejścia do tego tematu. No, w jaki sposób chciałby to życie przeżyć? Czy stresowo i nerwowo nie być pewnym, jakiego rodzaju wirusa może załapać? Czy po prostu iść godnie z podniesioną głową do góry? A tak jak mówię, to pozostawiam ocenie każdego z tych osób biorącego udział w różnych takich najczęściej ryzykownych grach, zabawach i działalności, że tak powiem, w tym obszarze. Więc proszę Państwa, mamy młodych ludzi. Ci młodzi ludzie się kontaktują ze sobą, prowadzą życie seksualne, wymieniają partnerów. No i nagle okazuje się, coś się nie podoba, jakaś zmiana się pojawia w obrębie narządów płciowych, ale też i niekoniecznie. Jakieś brodawki, jakieś wypryski. Idziemy do lekarza, zaczynamy rozmawiać. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że nasza polska mentalność jest taka, że my idziemy do lekarza wtedy, kiedy już się coś dzieje. Nie ma tej profilaktyki. Mimo, że apeluje się, że się mówi, że się nagłaśnia tematy. Cały czas, mimo, że ta świadomość jest, to ta świadomość jest taka, przyszli, pogadali, poszli. A my zapominamy o tym, że no, to może każdego spotkać z nas. Powiem tak, mamy wirusa. No, wizualnie to pięknie wygląda. Takie ma wypustki, takie ma kolce gdzie pięknie się rozwija, jest bardzo ładny, bardzo kolorowy. I proszę Państwa, wędruje do organizmu. Najczęściej w wyniku kontaktów seksualnych. No i teraz rozprzestrzenia się. On się rozprzestrzenia, ale on uwielbia tkanki takie bardzo miękkie. Uwielbia przede wszystkim narządy płciowe. Jest tam dla niego najlepsze środowisko, duża wilgotność, zaciemnienie, że tak powiem, fajna tkanka, w której można się zagnieździć i on sobie tam żyje, tam sobie siedzi. I teraz, tak jak było powiedziane na początku, mamy około 100 typów tego wirusa. Około 30 typów z tej całej setki odpowiedzialnych jest za infekcję narządów moczowo-płciowych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Z tym, że proszę Państwa, 30% może powiedzieć, że nie tak dużo. Tylko teraz, jakie jest to 30%? Oczywiście nam się wydaje, ale nas to nie dotyczy. To zaraz będzie pierwszy, tak? To nie ja, mnie to nie dotyczy, mnie to na pewno nie spotkało. No proszę Państwa, jak ja to mówię na spotkania z młodzieżą, na pewno to Marko Pernik. I nic więcej nie jest pewne. Powiem tak, w pewnym momencie swojego życia prawie około takich właśnie aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn zostaje zarażona wirusem HPV. Niestety statystycznie patrząc na to wszystko, większość to stanowią kobiety, bo one stanowią ponad 80%. I niestety one zostają zakażone przed ukończeniem 50 roku życia. No, wynika to po prostu z aktywności seksualnej tych osób. I powiem tak, ale tak jak już było powiedziane na początku, ten jakby szczyt rozwoju i przenoszenia tego wirusa niestety dotyka tych młode, bardzo młode osoby. To jest, proszę Państwa, przykra sytuacja, bo wirus, jak wnika do organizmu, on oczywiście powoduje spustoszenie na zasadzie, że osadza się w jednym miejscu, doprowadza do tego, że to miejsce zmienia chorobotwórczo, potem trzeba to miejsce leczyć. Jeżeli da się wyleczyć, to jest dobrze. Jeżeli okazuje się, że właśnie wirus, jeden z tych takich odpowiedzialnych za raka, usadowił się w ten sposób, słaba odporność organizmu człowieka, słaba odpowiedź immunologiczna naszego organizmu odpornościowego, wtedy zaczyna się robić problem, bo jeżeli w wieku lat, powiedzmy 39, młoda kobieta dowiaduje się, że jest w bardzo poważnym stadium, tak, z dużą, wysoką zachorowalnością, a wręcz już stanem przedrakowym, wtedy już przestajemy się uśmiechać i wtedy zaczyna się dopiero analiza, a wcześniej to ja mogłam. No właśnie, co ja mogłam wcześniej? Powiem tak, wracając jeszcze jakby tak do tego wirusa, większość zakażeń wirusami HPV ustępuje samoistnie istnieje w ciągu roku lub do 2 lat, dzięki naturalnej odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu. To, co było powiedziane na początku. Zawsze przytaczam ten taki film, jak było sobie życie. Tak, wpadają te takie złośliwce z czerwonym nosem i biegną białe ludziki w czapeczkach, tak, oznaczone tym systemem alarmowym, lecą, tłuką, likwidują ludziki z czerwonymi nosami i właśnie to jest ta odpowiedź immunologiczna, tak? Czyli to sobie poradzimy i nie ma problemu.

0: No teraz, ale teraz pytanie, jaki wirus wniknął. Niestety, proszę Państwa, mamy dwa rodzaje wirusa HPV, takie najbardziej popularne, bo to jest dla Państwa w tym momencie najważniejsze. Tak zwane wirusy wysokiego ryzyka, czyli onkogenne, które mogą doprowadzić do tego, że powstanie nowotwór, to jest typ 16, 18, 31, 45. No i niestety one w większości doprowadzają do raka szyjki macicy lub właśnie innych nowotworów narządów moczowo-płciowych. To zarówno u mężczyzn jądra, prąciak, natomiast u kobiet przede wszystkim do raka szyjki macicy. Natomiast, tak jak już zaznaczyłam, te wirusy 16-18, one są odpowiedzialne prawie za 70% przypadków raka szyjki. To jest bardzo dużo. Wirusy HPV niskiego ryzyka, tak zwane nieonkogenne, czyli niedoprowadzające do raka, one jakby odpowiadają za powstawanie brodawek, różnych wykwitów, które pojawiają się na narządach płciowych. Takie mięsne zmiany rozrostowe. Ja zawsze mówię brzydko, proszę Państwa, tak jak kalafior, tak? Jak kalafior czy brokuł, tylko oczywiście nie do takich rozmiarów i nie takiej wielkości, ale mniej więcej tak to wizualnie wygląda. Po prostu brodawka. I te wirusy, one są typu 6-11. Jest prawie 90%, że tak powiem, w ich wykonaniu to te tworzące się brodawki narządów moczowo-płciowych, czy tak zwane kłykciny kończyste też bardzo często. No i teraz tak, wiemy już, jakie są rodzaje wirusów, wiemy jak wnikają, wiemy dlaczego. No i teraz, co możemy zrobić? Proszę Państwa, każdy wybór partnera seksualnego czy życie seksualne pozostawiam ocenie każdego ze słuchaczy. Mimo, że jestem promotorem zdrowia, moja rola nie polega na tym, żeby stać i krytykować. To jest decyzja indywidualna każdego z Was. Natomiast są dla kobiet tak zwane badania cytologiczne. Wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi szeroką agitację. To już nie tylko są spoty reklamowe, to nie tylko są kampanie informacyjne, nie tylko są zaproszenia wysyłane do domu, ale też świadomość każdej kobiety. Badanie cytologiczne, które jest w tej chwili wykonywane, jest wykonywane dosyć, że tak powiem, w szerokiej gamie i jest możliwość w tym badaniu cytologicznym odnalezienie właśnie wirusa HPV. Oczywiście łączy się to z tym, że trzeba to omówić ze swoim lekarzem, zaproponować, że chciałoby się tak wykonać, takie badanie w tym kierunku. Przecież nie spowiadamy się lekarzowi z wszystkich naszych poczynań działalności, ale na rozpoczęcie rozmowy na ten temat zawsze jest taka możliwość. Zawsze każdy lekarz udzieli informacji, zawsze powie, zawsze zaproponuje. To nie jest tak, proszę Państwa, że zostajemy sami bez niczego. Lepiej wiedzieć, lepiej mieć wynik, bo jeżeli wynik przychodzi, nagle się okazuje, że są duże zmiany w postaci HCL czy CIN1 lub CIN2, no i wtedy tak zwane nawet doprowadzić to może do stanów przedrakowych, więc żeby nie było takiej sytuacji, wykonujemy badania cytologiczne. Jeżeli wychodzi nieprawidłowy, szuka się przyczyny. Leczy się to miejsce chorobotwórcze, które jest w tym momencie chore. Powiem tak, jak było powiedziane wcześniej, właśnie w większości tych przypadków zakażeń wirusem, tym 16-18, może doprowadzić do raka szyjki macicy, tak? To jest, że wirus zmienia te komórki. Te komórki stają się nieprawidłowe. Właśnie one są opisywane bardzo często w cytologii jako nieprawidłowa, tak, zmiana śródnabłonkowa, nowotworowa, czyli tak zwane to CIN, tak? I w zależności od tego, jaki to jest CIN, lekarz proponuje stopień leczenia. Czy jest to usunięcie, ścięcie, wymrożenie, wypalenie, czy zabieg z pobraniem biopsji. To już jest w zależności, czy to jest CIN 1, CIN 2, czy CIN 3. W zależności od tego, jakie lekarz proponuje leczenie, omawia się indywidualnie proces ze swoim po prostu lekarzem prowadzącym. Jeżeli okazuje się, że są to zmiany niskiego ryzyka spowodowane właśnie tym wirusem 6 czy 11, tutaj też jest propozycja usunięcia tych zmian, to też omawiacie Państwo ze swoim lekarzem, żeby po prostu nie doprowadzać do tego, aby te zmiany się w konsekwencji dalej nie rozrastały, a niestety w takich miejscach szczególnych, oczywiście, że może to też dojść tutaj do jakiegoś, że tak powiem, zrakowienia po pewnym czasie, bo jeżeli ktoś przez 10 lat nie będzie dbał o swoje zdrowie, nie będzie zaglądał, wiedząc o tym, że są jakieś nieprawidłowości, może być różna sytuacja i odpowiedź organizmu. Powiem tak, to jest bardzo ważne, żeby się patrzeć, kontrolować i obserwować. Oczywiście większość zakażeń tym wirusem, ona ustąpi samoistnie w ciągu 24 miesięcy. No bo to jest tam powiedzmy jakiś wirus o typie 1 czy 2, nieszkodliwy, przechorowaliśmy, tak, staliśmy zarażeni, ale mamy tak silną odporność, że ten wirus po prostu ustępuje. Natomiast wirus jest o tyle, powiem w cudzysłowie, złośliwy, że on potrafi usadowić się w jednym miejscu, zostać tam, nie dawać żadnych objawów, żadnych, podkreślam, i siedzieć sobie, tak powiem, bezobjawowo. Aż do momentu, w którym te objawy wyjdą, uaktywnią się i wtedy my musimy od razu zainterweniować i to miejsce leczyć. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, to jest straszna statystyka. W XXI wieku, gdzie wszyscy możemy zrobić badanie cytologiczne, gdy jeżeli są jakieś nieprawidłowości, wykonuje się badanie kolposkopowe, gdzie jest możliwość leczenia zmian, gdzie jest szeroki dostęp do lekarzy w Szczecinku. My mamy szeroki wybór możliwości spotkania się z lekarzem, porozmawiania. Każdy lekarz udziela informacji. To nie jest tak, że my wchodzimy i pozostajemy sami sobie. Jesteśmy ukierunkowani, jesteśmy wyedukowani, tylko jedyną rzecz, jaką trzeba zrobić, to po prostu wstać z fotela, pójść zapisać się do lekarza, zrobić badanie cytologiczne. Pamiętam, jako młoda położna, kiedy spotykałam się z takimi sytuacjami, że przychodziły dziewczyny do porodu z dużymi zmianami na szyjkach macicy, no i na pytanie lekarzy, tak, czy pani coś z tym robiła? A nie, panie doktorze, kto by miał na to czas? No i to są właśnie te nasze kandydatki, niestety, do tego, by w wieku lat 39 czy 45 umierać z powodu nowotworu. Więc mobilizacja, aktywacja, jak to się mówi, i po prostu działanie. Onkologia Szczecinecka drąży co roku temat, przypomina, informuje. Proszę Państwa, to jest profilaktyka. Raz, że wszyscy mamy wiedzę i świadomość. Dwa, jeżeli zaszczepimy szczepionką młodą dziewczynę, która jeszcze nie rozpoczęła rozpoczęcia seksualnego, to jest tylko jedno małe okucie igły, a jak wielka szansa na to, żeby mieć zdrowe dziecko, które po prostu nie zachoruje na nowotwór. Ja to zawsze będę podkreślała i będę mówiła, bo wiem, że są przeciwnicy szczepień. Różnie ludzie mówią, się wypowiadają. Każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania. I ja bym córkę zaszczepiła. Co zrobi każdy z Państwa, to pozostawiam ocenie i wyborowi każdego ze słuchaczy. Natomiast wirus sam jako wirus, proszę Państwa, jest i będzie. I my nie unikniemy. Jeżeli jest powiedziane, że statystycznie w tych zakażeniach połowa ludzi aktywnych w ciągu swojego życia, a z tego stanowi procent, prawie 80 to są kobiety, więc naprawdę zastanówmy się, czego my tak naprawdę w życiu chcemy i czy chcemy mieć za chwilę zdrowe czy chore społeczeństwo.
1: SK Szczecinek.
2: Zdrowie to temat, który powinien być ważny zawsze i wszędzie, zarówno w sytuacjach zagrożenia, gdy liczy się szybka reakcja i umiejętność udzielania pierwszej pomocy, jak i na co dzień, gdy ogromne znaczenie ma profilaktyka. To wszystko w tym wydaniu magazynu.
1: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mobile, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mobile i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
3: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
1: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Matifu czuło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, $150,000. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. $150,000 to jest ponad $500,000. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Askowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to $500,000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za $500,000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: A to jest Deska i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Radio SK. Ale więcej hitów mam. Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co.

0: Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: I po reklamie.
6: Szczecinek na czasie.
7: Natalia Włochowska, jeżeli szukacie pomysłu na listopadowy wieczór, no to warto będzie wybrać się do Złocieńca. 30 listopada dokładnie na scenie Złocienieckiego Ośrodka Kultury wystąpi legendarny Ireneusz Krosny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów teatru pantomimy. W spektaklu Mowa ciała nie potrzeba wielu słów. Historię opowiadają gesty, mimika i ruch, a wszystko oczywiście z dużą dawką humoru. Początek o godzinie 18 w sali kinowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
10: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
9: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

to są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: Gosio, Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Sky Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę.

0: w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
5: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
4: Jak beton, to tylko do Argipsu.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Muzyka się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
10: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
9: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDOS, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela ze Ską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Puczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. U Sońty i Korościela możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: będzie ostatnia reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: I po reklamie.

to jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca, Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
9: I po reklamie.
10: Szczecinek na czasie.
11: Natalia Błachowska, jeżeli jesienna aura zaczyna Was już trochę przytłaczać, to 20 października w Szczecinku zrobi się naprawdę gorąco. W kinie Wolność czeka nas Mała Italia, największe włoskie przeboje. Na scenie 4 solistów i 3 instrumentalistów. Będą największe włoskie hity w nowoczesnych koncertowych aranżacjach, dużo rytmu, emocji i oczywiście włoskiego temperamentu. Koncert, przy którym trudno będzie pozostać na swoim miejscu. 20 października, godzina 19, Mała Italia w kinie Wolność.
12: Muzyką się żyje.
13: Oskar Tymms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
14: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
13: Całą rozmowę z Oskarem Tymmsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
14: Potrzebuję.
13: Aj, to nie to. Już.
15: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
15: tak, przeszkody. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
13: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla Was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12, to jest Eska, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eska Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your dream.

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się śmieje,
1: same się
0: twarz? Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie są, wszystkie.
0: Dobrze, dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Możesz,
0: dawaj. Możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie,
0: no
1: na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a ja zostaję, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, o, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
7: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
6: Jak beton, to tylko do Argipsu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
15: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
14: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Patricia McNeil w Radio SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radio SK już różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że, słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
4: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
3: Jak beton, to tylko do Argipsu.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Szczecinek na czasie.
14: Natalia Błochowska, jeżeli lubicie spektakle, w których nic nie jest takie, jak się początkowo wydaje, to warto zapisać tę datę. 18 października w Kinie Wolność w Szczecinku zobaczymy przedstawienie pełne humoru, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Z początku zwyczajne sprzątanie szybko zamienia się w odkrywanie kolejnych sekretów mieszkania psychiatryczno-psychologicznego. Na pewno będzie śmiesznie, ale także z nutą refleksji nad relacjami damsko-męskimi. Spektakl zostanie wystawiony aż 2 razy.
15: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
16: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
15: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
17: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
18: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
17: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć, Eska. Mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Ścięsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca, Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Przegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych. Gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
5: I po reklamie.
6: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
7: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
6: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
8: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
9: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
6: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
10: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
9: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
10: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. Chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są, oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. kopalniawierzchowo.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale jesteś zadowolony?
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
15: I po reklamie.

Tobi Romeo. Gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie.

0: 60/50, ZRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Szczecinek na czasie.
9: Natalia Błachowska, jeżeli macie ochotę na muzyczną podróż do lat 70., mam dla was prawdziwą gratkę. Artyści z teatru Varieté Muza z Koszalina zaprezentują wielokrotnie nagradzane widowisko Mamma Mia. To prawie 2 godziny największych przebojów, aby usłyszymy m.in. Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando i Gimme, Gimme, Gimme. Będzie charakterystyczny styl, kostiumy i energia, która przeniesie publiczność w czasy wielkiego triumfu zespołu na Eurowizji. 20 listopada, Kino Wolność Szczecinek.
10: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
11: Nasz
10: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
12: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
10: A patronem imprezy było Radio SK.
13: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry. Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki. Nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Murzynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda,
1: Day. Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
2: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
1: Jak beton, to tylko do Argipsu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
9: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
8: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
10: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
8: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
11: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim. Ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
22: I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: Pani mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja.
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
23: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
24: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
25: I po reklamie.
26: Szczecinek na czasie.
27: Natalia Włochowska, 6 głosów, 2 drużyny i 1 muzyczny pojedynek. 15 października w kinie Wolność w Szczecinku wystąpi 6 tenorów, 3 z Polski i 3 z

0: ze Lwowa. Muzycy zmierzą się w przyjacielskiej rywalizacji, a w programie znajdą się arie operetkowe, hity musicalowe, muzyka filmowa i utwory inspirowane repertuarem Il Divo. Będą potężne głosy, emocje i na pewno sporo dobrej zabawy. Jeżeli lubicie takie klimaty, nie może was tam zabraknąć.
1: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
2: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
1: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
4: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
3: Jak beton, to tylko do Argipsu.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli

0: Jesteś klientem mBanku? Masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Taco. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.

0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Nowe drogi i remonty istniejących odcinków. Powiat szczecinecki szykuje się do kolejnych inwestycji drogowych. Zmiany czekają m.in. kierowców podróżujących trasą Parsensko-Dalęcino, a także mieszkańców Białego Boru i Godzisławia. O planowanych pracach, ich zakresie i znaczeniu dla lokalnego transportu mówili podczas konferencji prasowej starosta Krzysztof Lis oraz poseł PSL Radosław Lubczyk. Szczegóły zapowiadanych inwestycji drogowych już teraz.
2: Wspólnie z panem posłem Radosławem Lubczykiem poprosiliśmy nasze lokalne media i również regionalne o to, abyśmy mogli w jakiś tam sposób przedstawić to, co jest związane z współpracą między samorządem lokalnym powiatu szczecineckiego a parlamentarzystami, w tym panem posłem Radosławem Lubczykiem. Chodzi też o to, że wszystkie samorządy, również nasz jako powiat szczecinecki, jesteśmy głodni tego, co jest związane z inwestycjami, z środkami finansowymi na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dzisiaj też chcemy powiedzieć i przekazać informacje dotyczące i realizowanych, i przyszłych inwestycji drogowych na terenie powiatu.
1: Następnie głos zabrał poseł PSL Radosław Lubczyk.
3: Ja po pierwsze chciałbym podziękować panu staroście za wnioski, które są kierowane chociażby do Ministerstwa Infrastruktury, bo kiedy rozmawiamy o inwestycjach i rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury z ministrem Bukowcem czy z ministrem Klimczakiem, daję za wzór wnioski, które są składane z powiatu szczecineckiego, można by powiedzieć na szóstkę są składane, i ta rozmowa całkiem inaczej wygląda, bo widać, że tymi wnioskami zajmują się profesjonaliści. I za to bardzo dziękuję panu staroście, bo to miło słyszeć w Warszawie, że mój powiat rodzinny takie wnioski składa i nie mamy się czego wstydzić. I też jest łatwiej wtedy rozmawiać, że to jest potrzebna inwestycja, która wzmacnia bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo dla pieszych czy dla ruchu kołowego. Bardzo miło jest słyszeć w Warszawie, że rzeczywiście takie wnioski im powiat szczecinecki składa. I ta współpraca między parlamentarzystami i samorządowcami, to pan starosta powiedział, ta współpraca między nami jest bardzo dobra, bo zawsze jest tak, że pan starosta składa jakiś wniosek o dofinansowanie jakiejś inwestycji i my rzeczywiście jako parlamentarzyści ze Szczecinka lobbujemy za tym wnioskiem, przekonujemy ministerstwa, że to jest dobra inwestycja, potrzebna inwestycja i te środki rzeczywiście się znajdują. Ja już takich inwestycji również dla gmin powiatu szczecineckiego udało się sprowadzić. Jedyną gminą, która nie otrzymała pieniędzy z centralnych, z Warszawy, to jest gmina, panie starosto, pana gmina, ale wiem, że pan nie ma tam nic, że tak powiem, wspólnego dzisiaj z tą gminą, to jest gmina Barwice. To jest jedyna gmina, która nie otrzymała żadnego dofinansowania, o którą mnie prosiła. Wszyscy inni samorządowcy, kiedy składają taki wniosek, wykonują telefon i rzeczywiście za takim wnioskiem lobbujemy, więc zachęcam pana burmistrza Barwic. Jak nie ma do mnie telefonu, to rzeczywiście jest na stronie internetowej, warto zadzwonić i o taką inwestycję czy o taki wniosek będziemy starali się lobować w Warszawie. Więc ta współpraca między z panem starostą, między moją osobą i innymi samorządowcami w innych gmin powiatu szczecineckiego jest wzorowa i rzeczywiście te pieniądze trafiają do powiatu. To już jest ponad kilkanaście milionów, które wpłynęło do powiatu szczecineckiego. To jest kolejna inwestycja, którą się udało załatwić w Warszawie, która będzie realizowana w powiecie szczecineckim w gminie Grzmiąca, ale powiem więcej. Są szykowane kolejne dofinansowania na przyszły rok i mam nadzieję i zachęcam pana starostę, chociaż zachęcać nie muszę, bo wiem, że takie wnioski pewnie będą składane. Będą kolejne pieniądze do wykorzystywania na drogi samorządowe czy na drogi gminne i również będziemy zabiegali, żeby one trafiły do powiatu szczecineckiego i mam nadzieję, że tych problemów drogowych zapewne jest jeszcze sporo. Tych pieniędzy nigdy nie będzie wystarczająco dużo, ale to, co możemy, to przekierowujemy środki na powiat szczecinecki, na gminy w powiecie szczecineckim. Ale jeszcze raz powtórzę. Warunek jest jeden podstawowy. Dobrze napisany wniosek. I te wnioski rzeczywiście z naszego regionu są napisane wzorowo, za co jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: O kosztach i dofinansowania starosta Krzysztof Lis.
2: Proszę Państwa, też chcę powiedzieć, 30 września Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Drogownictwa organizuje taką dużą konferencję w sprawie inwestycji drogowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale przyczynkiem do tego jest również najbliższe za chwilę oddanie S11 od Bobolic do Szczecinka. Ja również mam tam swoje wystąpienie dotyczące jako szef konwentu starostów województwa zachodniopomorskiego, co się dzieje w drogach powiatowych. I dzisiaj oczywiście to, co na wstępie powiedziałem, my w sposób permanentny oczekujemy, że te pieniądze będą większe, stąd każde środki finansowe, czy to w ramach samorządu województwa, czy to pana wojewody poprzez administrację rządową, czy to również z poziomu Ministerstwa Infrastruktury są dla nas potrzebne. Od jakiegoś czasu wspólnie z panem posłem działamy tak, aby do naszego powiatu przyszły te środki finansowe w ramach dyspozycji, które ma Ministerstwo Infrastruktury, i cieszę się ogromnie, że w tym roku poprzez naszą współpracę samorząd powiatowy mógł dostać dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów złotych do przebudowy obiektu inżynieryjnego z poziomu Ministerstwa Infrastruktury. Tutaj współpraca z panem ministrem Bugowcem pokazuje, że wtedy, kiedy wniosek jest napisany, jest dobrze napisany, to ma szansę otrzymania dofinansowania. Po procedurze przetargowej, która była związana z realizacją tego przedsięwzięcia, myśmy mieli mniejszą kwotę i zasada jest taka, że jeżeli te środki finansowe są przeznaczone na obiekt inżynieryjny, to albo je oddamy w tej rezerwie, która została, albo zawnioskujemy o przesunięcie tych środków finansowych na inne zadanie. No i nie ukrywam, że tutaj moje argumenty, działalność pana posła doprowadziły do tego, że zaoszczędzone 514 tysięcy złotych z przedsięwzięcia związanego z przebudową obiektu inżynieryjnego w Godzisławie zostały przesunięte na przebudowę odcinka drogi Parsensko-Dalęcino. To jest takie przedsięwzięcie, które dla nas jest ważne. Wartość tego zadania to jest około 1 500 000 zł i przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych 514 000 i dofinansowaniu tego przedsięwzięcia rządowego programu przebudowy dróg lokalnych od pana wojewody, kiedy byliśmy na miejscu rezerwowym, oszczędziliśmy 725 000 zł, także dzisiaj udział własny w realizacji tego przedsięwzięcia to jest 203 000 zł i to pokazuje tylko o dobrym montażu finansowej, takiej inżynierii finansowej. Ale też przy okazji chcę powiedzieć, że my w powiecie szczecineckim na drogi w tym roku przeznaczamy 12 milionów i tutaj na pewno trzeba bardzo pozytywnie ocenić inicjatywę pana marszałka. To jest Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. Taki projekt, który jest realizowany i został wprowadzony w tym roku. W skali województwa 60 milionów przeznaczonych na drogi powiatowe. Każdy z powiatów mógł złożyć dwa wnioski. Myśmy jako i uzyskać 4 miliony dofinansowania przy 50% udziału pana marszałka. Projekt jest bardzo dobry i myślę, że po ostatnich takich rozmowach również z panem marszałkiem Kowalikiem i radnymi sejmików województwa zachodniopomorskiego wiemy, że program może być powtórzony. To jest niezmiernie ważne, dlatego że jako województwo zachodniopomorskie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych my niestety otrzymujemy dosyć małe środki finansowe, bo na inwestycje, remonty, na zadania wieloletnie dla 114 gmin, 18 powiatów jest około 120 milionów złotych i z tego, co pamiętam, jesteśmy chyba na drugim miejscu od końca w skali Polski, jeżeli chodzi o rządowe środki finansowe na to, więc każde inne działanie, poszukiwanie tych pieniędzy z innych źródeł jest niezmiernie ważne. Przy okazji oczywiście chcę powiedzieć, że w tych zadaniach, które realizujemy w ramach również rządowych środków finansowych, a o to też prosiłem pana posła, żeby nasze wnioski, które są składane do wojewody, one idą z jakąś rekomendacją do ministerstwa. Tam jest ważne, czy ta rekomendacja znajdzie poparcie, czy też nie. W tym roku realizujemy przebudowę ulicy Brzeźnickiej w gminie Biały Bór. To jest zadanie, które szacowaliśmy na 4 800 000 zł, a po po procedurze przetargowej ono zostało zmniejszone do kwoty 4 miliony złotych, więc trochę zaoszczędziliśmy. Realizujemy właśnie drugie przedsięwzięcie Parsensko-Dalęcino. To jest też rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. No i obecnie mamy złożone dwa wnioski do właśnie rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Wilcze Laski. Zadanie, które szacujemy na prawie 3 miliony złotych. Tutaj mieszkańcy oczekiwali już od dawna, że tą drogę przebudujemy. I chcemy też wyremontować, ponieważ mogliśmy złożyć jeden wniosek inwestycyjny, jeden remontowy. Taki odcinek drogi powiatowej z miejscowości Parchlinu do miejscowości Gwiazdowo i dalej do Chłopowo. I to jest wartość tego przedsięwzięcia jest około 900 tysięcy złotych. Także jeżeli spojrzymy na to, co dzisiaj jest w planach, to na pewno jako powiat szczecinecki próbujemy pewne działania poprawiać dotyczące dróg powiatowych. Przebudowanie odcinka obiektu inżynieriego miejscowości Godzisław jest związane również z naprawą całego odcinka drogi od drogi wojewódzkiej nr 171 do miejscowości Godzisław i tutaj to połączenie będzie już bardzo dobrze, jeżeli chodzi o komunikację mieszkańców gminy Grzmiąc. Ale też, jak Państwo wiecie, realizujemy zadania związane chociażby z ZIT-em, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. Przebudowujemy ponad 1 000 000 złotych i budujemy nową ścieżkę rowerową w miejscowości Borne-Sulinowo przy ulicy Orła Białego i to stworzy nam jakby połączenie tej ścieżki z ścieżkami, które realizuje, buduje samorząd województwa. Natomiast też trzeba powiedzieć, że oczekiwania mieszkańców są ogromne, jeżeli chodzi o remont dróg powiatowych. Jako powiat mamy 550 km dróg i każde środki finansowe, które były przeznaczone na drogi, one są potrzebne, ponieważ stan tych dróg, brak środków finansowych na inwestycje powoduje, że one są mocno zdegradowane. W tym roku zakupimy Pacera za 330 tysięcy. Będziemy chcieli realizować remonty cząstkowe i ubytki, które na tych odcinkach dróg, na których nie będziemy prowadzić inwestycji, poprawią w jakiś tam sposób nawierzchnię, aby mieszkańcy poszczególnych miejscowości nie narzekali, że tymi drogami nie da się jeździć. Udział środków finansowych rządowego programu przebudowy dróg lokalnych to jest 50%, 50-50%. Tak, jeżeli chodzi o środki finansowe, które uruchomił samorząd województwa w zakresie tych inwestycji Pomorze Zachodnie na dobrej drodze, to jest 50-50%, z tym, że tam jest taki warunek, że partnerem powinna być gmina, czyli tu jest pokazanie partnerstwo gmina, powiat, województwo. W przypadku naszych zadań do drogi Jelenino-Mosina gmina wiejska Szczecinek dołożyła 500 tysięcy, czyli to jest około 15% wartości zadania. Samorząd województwa 50%, czyli dofinansowanie spoza budżetu powiatu jest 65%. Jeżeli chodzi o ten rządowy program Ministerstwa Infrastruktury na obiekty inżynieryjne, dofinansowanie jest 60%, a zatem udział własny powiatu jest około 40%. Parsensko-Dalęcino kosztuje nas 1 435 000. O tym wspomniałem, że dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych jest 717 tysięcy. Rezerwa Ministerstwa Infrastruktury 514 tysięcy, a więc powiat dokłada tylko 203 tysiące. Czyli gdybyśmy zobaczyli, no to jest 85% środki zewnętrzne, resztę własne. Jeżeli chodzi o drogę Godzisław, to wartość zadania jest 3 538 000 złotych. I tu dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury jest 1 524 000. Dofinansowanie z samorządu województwa jest 157 tysięcy. No to widać, że tutaj udział własny jest około 700 tysięcy złotych. I jeżeli chodzi o przebudowę odcinka od drogi ulica Brzeźnicka w Białymborze, to wartość tego zadania to jest 4 586 tysięcy złotych. Dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych 1 334 000. Jest partycypacja również w tym zadaniu, jeżeli chodzi o samorząd gminy Biały Bór, 400 tysięcy złotych i będziemy, w tej chwili mamy złożony wniosek do Funduszu Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego na 1 300 000 złotych, więc nas udział będzie około 1 200 000 złotych. Jak widać, tutaj te środki zewnętrzne są o wiele większe niż udział własny i to jest na pewno ogromna wartość.
4: Kiedy to będzie zrealizowane?
2: Jeżeli chodzi o Godzisław, to musimy to zrealizować do końca bieżącego roku, bo taki jest wymóg otrzymania dotacji, czyli umowę mamy podpisaną, nie pamiętam, chyba do 10 grudnia. Jeżeli chodzi o Parsencko-Dalęcino, w związku z tym, że to są środki budżetu państwa, też dofinansowanie, zadanie musi być zakończone do końca bieżącego roku i na jedno, i na drugie mamy przeprowadzony przetarg. Jeżeli chodzi o drogę ulicę Brzeźnicką w Białymborze, to jest to zadanie dwuletnie, 2026-2027 do kwietnia 2027, ale środki rządowe otrzymamy w 100% w tym roku, resztę to będzie udział własny, środki unijne i środki gminy Białybór. Natomiast te zadania Pomorze Zachodnie na dobrej drodze z Urzędu Marszałkowskiego, również jedno i drugie, czyli Jelenino-Mosina do końca tego roku.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To ważna okazja, żeby przypomnieć sobie, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia liczy się nie tylko profesjonalna pomoc, ale także nasza szybka reakcja. Jak zachować się, kiedy ktoś potrzebuje pomocy? Co powinniśmy zrobić w pierwszych minutach? I dlaczego warto znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy? O tym porozmawiałam z Marcinem Tedzikiem ze Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej, który odwiedził nasze studio. To rozmowa, która być może kiedyś pozwoli uratować komuś życie. 12 września wypada Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ale tak naprawdę o pierwszej pomocy warto mówić codziennie. Z czym wy, ratownicy, mierzycie się na co dzień najczęściej?
5: To prawda. 12 września to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc, jak ważna jest znajomość tych podstaw pierwszej pomocy, bo pierwsza pomoc to bardzo, bardzo szerokie pojęcie, w skład którego wchodzi cała ta ilość i składniki, czy czynności ratunkowych, którymi, tak mówiąc po ludzku, możemy pomóc drugiej osobie. Takie najważniejsze aspekty, na które chciałbym zwrócić uwagę, to przede wszystkim chęć pomocy. To możliwość pomocy drugiemu człowiekowi nadarza się wokół nas niemalże bez przerwy. Każdego dnia wokół nas dzieją się sytuacje, na które przede wszystkim bardzo bym chciał i bardzo bym prosił, żebyście Państwo zaczęli reagować. W zależności od tych umiejętności, które posiadacie. Przede wszystkim proszę, żeby pamiętać, aby tej osoby poszkodowanej nie zostawić samej sobie. Samo wezwanie pomocy, telefon na numer alarmowy 112 czy 999, w tym przypadku dużo szybszy, dużo bardziej skuteczny, jeśli chodzi o wezwanie pierwszej pomocy czy ratowników medycznych, zespołów ratownictwa medycznego, jest dużo szybszym, dużo pewniejszym sposobem wzywania pomocy. Przede wszystkim nie zostawiamy poszkodowanych samym sobie.
1: Kiedy już wykręcimy ten numer 112 czy 999, jakie informacje powinniśmy przekazać?
5: Operator numeru alarmowego poprowadzi nas przez tę rozmowę. Jest bardzo jasny, bardzo czytelny algorytm, którym posługują się operatorzy przyjmujący zgłoszenie. Zostaniecie Państwo zapytani o miejsce zdarzenia, zostaniecie Państwo zapytani o to, co się wydarzyło, o to, co wiecie na ten temat. Zostaniecie Państwo zapytani też o kilka innych szczegółów, między innymi o to, jak się nazywacie i jakie macie spostrzeżenia dotyczące tej sytuacji, co wiecie, tak? Operator numeru alarmowego zada kilka pytań, na które potrzebuje pomocy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, do wypełnienia tej formatki, do powiadomienia zespołu ratownictwa medycznego o konieczności wyjazdu, nadaniu kodu temu wezwaniu dla tego zespołu. Operator numeru alarmowego spisuje szereg informacji i wskazówek, które później otrzymuje już bezpośrednio zespół wyjeżdżający do zdarzenia.
1: Mhm. Przejdźmy może teraz przez kilka takich sytuacji, w których ta pierwsza pomoc z naszej strony będzie jednak konieczna. Takie chyba najbardziej powszechne, no to są chyba urazy kończyn, czyli skręcenia, zwichnięcia. W jaki sposób takiej pierwszej pomocy udzielić?
5: Tu bardzo ciężko jest Państwu powiedzieć o sposobach pierwszej pomocy, korzystając z anteny radiowej. Przyznam szczerze, że robię to po raz pierwszy w życiu.
1: Zawsze musi być ten pierwszy raz, no a każde medium jest dobre o tym, żeby mówić.
5: Antena
1: o tym,
5: radiowa,
1: że...
5: tak, do opatrzenia złamań i zwichnięć może być bardzo ciekawym miejscem. Szanowni Państwo, przede wszystkim proszę pamiętać, że urazy kończyn to urazy bardzo często takie niesamowicie bolesne, bardzo tkliwe. Jeżeli nie wiemy, jak zachować się w sytuacji urazu kończyny, przede wszystkim staramy się o to, aby kończyna uszkodzona została zabezpieczona w tak zwanej pozycji zabezpieczonej. zastałej, czyli takiej, żeby jej ruch nie wywoływał niepotrzebnego bólu. No tu w tym konkretnym przypadku w większości urazów potrzebna będzie konsultacja ortopedyczna i przewiezienie osoby poszkodowanej do specjalisty. Mówimy o urazach takich jak złamania, czy poważniejsze zwichnięcia, czy uszkodzenia stawów.
1: Mhm. Pamiętajmy też, z tego co ja pamiętam, przy zwichnięciach czy skręceniach należy unieruchomić dwie kości.
5: Tak jest. Tak? Tak. Kości lub stawy.
1: Tak, no jeżeli mamy do czynienia ze złamaniem kości, no to unieruchamiamy stawę, a jeżeli mamy do czynienia ze zwichnięciem stawu, no to unieruchamiamy kości.
5: Przecudownie.
1: Tak, dobrze pamiętam. Zobaczymy na ulicy osobę, która zemdlała, osobę nieprzytomną. Jak powinniśmy się zachować?
5: No i to jest właśnie przykład zdarzenia, na które ja strasznie chciałbym uczulić mieszkańców i państwa słuchaczy. Te zdarzenia, w moim odczuciu to zdarzenia, które występują znacznie częściej niż nam się wydaje. Ja w minionym dniu miałem również okazję do zatrzymania się w trakcie poruszania się po mieście samochodem do osoby poszkodowanej. Ta na szczęście nie uległa jakiemuś wypadkowi, ale tak, faktycznie okazji do zatrzymania się i pomocy osobom doznały jakiegoś uszczerbku na zdrowiu jest bardzo duża i faktycznie te omdlenia są przykładem tego, że nasza pomoc może być potrzebna. Przede wszystkim sprawdzamy stan. To, że nam się wydaje, że osoba zemdlała, nie zawsze musi tak być, więc sprawdzamy przytomność, sprawdzamy oddech. W przypadku takich omdleń bardzo skuteczne i bardzo takie podstawowe działanie to uniesienie nóg, tak? Na wysokość, powiedzmy sobie, tych minimum 30 cm, ale proszę, żebyście Państwo pamiętali, że do oceny stanu osoby poszkodowanej potrzebne jest szkolenie, potrzebna jest wiedza, więc bardzo, bardzo bym zachęcał, aby wszyscy ci, którzy interesują się tematem, którzy choćby zainteresują się odrobinę tą naszą dzisiejszą rozmową, sięgnęli do źródeł, być może odwiedzili jakieś najbliższe szkolenie pierwszej pomocy, dowiedzieli się, jak ocenić stan osoby poszkodowanej, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To w przypadku tych podstawowych omdleń, takie podstawowe działanie, to zabezpieczenie osoby poszkodowanej, sprawdzenie oddechu, parametrów życiowych i tu w przypadku tego zwykłego, takiego omdlenia, bardzo, bardzo skuteczne będzie uniesienie nóg na tą wysokość, powiedzmy sobie, minimum 30 cm.
1: Załóżmy, że osoba poszkodowana, która omdlała, nie wykazuje znaków życia, natomiast oddech jest wyczuwalny, czyli należy przejść do tak zwanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak taki proces wygląda?
5: Jeżeli osoba poszkodowana w przeciągu 10 sekund, powiedzmy sobie, w trakcie których będziemy oceniali oddech, uznamy, że nie oddycha, tak, czyli nie będzie tych trzech wyczuwalnych, słyszalnych oddechów, nie uniesie się klatka piersiowa, nie usłyszymy oddechów, musimy przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli popularnie RKO. Prosty, ten najbardziej taki znany schemat to 30 uciśnięć, 2 wdechy. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Uciskamy klatkę piersiową na wysokości mniej więcej 1/3 wysokości mostka, na głębokość 6-7 cm. Mówimy tu o osobach dorosłych. Niektóre algorytmy podają 30% wysokości klatki piersiowej. Chodzi o to, żebyście Państwo pamiętali, że jak już dojdzie do tej reanimacji, dojdzie do konieczności prowadzenia tych zabiegów ratujących życie, to nie jest to, no kolokwialnie my sobie pozwalamy na taki żart, że to nie jest macanie. To jest bardzo poważna rzecz, wymaga to stanowczości, wymaga to siły i zdecydowania w swoim postępowaniu. Więc 30 uciśnięć, 2 wdechy. Wdechy wykonujemy odchylając głowę do tyłu, zatykając nos, czy ściskając płatki nosa i wdmuchując powietrze do ust osoby poszkodowanej. Przy czym proszę, żebyście Państwo też pamiętali, że nie jest to jakiś super wielki, głęboki oddech, a zwykły oddech osoby dorosłej.
1: W trakcie resuscytacji warto także pamiętać o tym, aby mieć wyprostowane ręce, pochylając się nad osobą poszkodowaną. No i ratownicy mają też chyba swoje ulubione utwory, do których takie resuscytacje są wykonywane.
5: Tak, oczywiście to jest właśnie ten mały problem pracy koleniowca w radio. Trudno jest mi pokazać pozycję. Faktycznie dobrze byłoby, gdyby nasze ramiona były mocno pochylone nad osobą, którą ratujemy, aby powstał taki trochę kąt prosty pomiędzy linią naszych rąk a podłożem. Proszę pamiętać, że prowadzimy zabiegi reanimacyjne na czymś twardym. To dobrze byłoby jednak, no tutaj też zdania są często to taki powód do dyskusji, ale osobiście uważam, że powinno się prowadzić zabiegi reanimacyjne na twardej powierzchni. Schemat oczywiście różni się w zależności od wieku osoby poszkodowanej, bo u osób ciutu młodszych będzie to schemat 15 uciśnięć, 2 wdechy. No to jest dosyć, mówię, dużo bardziej skomplikowana sprawa, dlatego tym bardziej zachęcam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach. Proszę jeszcze, faktycznie ratownicy i zwłaszcza my szkoleniowcy pozwalamy sobie na takie żarty pozwalające opanować nie tylko sztukę prowadzenia tych zabiegów reanimacyjnych, sztukę RKO, ale i też troszeczkę stresu. W Wielkiej Brytanii lata temu wymyślono taką fajną kampanię reklamową promującą ratowanie ludzkiego życia, w trakcie której zapoznawano ludzi z piosenką Stayin' Alive, Bee Geesów. No, chyba klasyk, podstawa, refren zna absolutnie każdy. Piosenka ta jest nagrana z prędkością mniej więcej 100 BPM, beats per minute, czyli uderzeń na minutę, czyli dokładnie, czy plus minus z taką prędkością, z jaką powinniśmy prowadzić 100-120 uciśnięć na minutę, prowadzić zabiegi reanimacyjne. Więc jeżeli będziemy sobie nucić ten refren piosenki Stayin' Alive w głowie, to odczytamy mniej więcej tempo, poprawne tempo prowadzonej reanimacji, ale faktycznie tych piosenek jest dużo, dużo więcej. My w przedszkolach czy w placówkach, w których są dzieci, bardzo często używaliśmy w trakcie szkoleń piosenki Baby Shark, znienawidzonej przez wielu rodziców powtarzalnością w ich prywatnych domach, a wszystko to, bo Ciebie kocham, ich troje. Tych utworów jest naprawdę cała masa. Jak wpiszemy utwory nagrane z prędkością 100 BPM, odkryjemy, że faktycznie tych utworów w świecie muzyki jest bardzo, bardzo dużo.
1: Osobom poszkodowanym może także zdarzyć się, że zdarzą się wymioty albo zacznie się wydobywać piana z ust. Wtedy w grę wchodzi pozycja boczna ustalona. Tak, jak to zrobić i jak ułożyć poszkodowanego w takiej pozycji?
5: Boczna bezpieczna, boczna ustalona. Nazewnictwo tej pozycji jest również bardzo szerokie. To jeden z naszych ulubionych elementów w trakcie szkoleń w przedszkolach, bo pokazujemy dzieciom, że możemy stworzyć albo zrobić superbohatera, nawet będąc bardzo małym człowieczkiem. Bardzo małym, bardzo wątłym i z pozoru bardzo słabym fizycznie. Ja w czasach swojej świetności ważyłem prawie 140 kg i pokazywałem 5-6-latkom, że są w stanie ułożyć takiego wielkiego chłopa jak ja w pozycji bezpiecznej. W wielkim skrócie uczyliśmy młodych, uśmiechniętych ludzi i przedszkolaków, aby prawą ręką wykonać taki gest superbohatera, tak? A więc podnosimy prawą rękę do góry, lewą rękę ciągniemy do siebie, uginamy lewe kolano, w tym oczywiście przypadku próbuję to w radio zwizualizować i rzecz najważniejsza to po podciągnięciu tego kolana jesteśmy w stanie wytworzoną dźwignię wykorzystać do tego, aby przekręcić ciało wielkiego, dorosłego chłopa do pozycji bocznej. Wystarczy ułożyć głowę w pozycji takiej pewnej, używając właśnie tych dwóch rąk do dyspozycji, bardzo luźnych, swobodnie ułożyć głowę na boku, tak aby odchylając ją lekko do góry, aby wszystkie ewentualne płyny mogły sobie swobodnie wyciekać i czekać na pomoc, która nadchodzi.
1: Nauka wykonywania takiej dźwigni jest tym bardziej pomocna nie tylko w przypadku udzielania komuś pierwszej pomocy, ale ja jako mama kilkulatka mogę powiedzieć, że pozycja boczna, bezpieczna jest też bardzo dobrym patentem i bardzo dobrą dźwignią przy dziecku awanturującym się przy zmianie pampersa. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna technika, która przydaje się nie tylko w sytuacjach stresowych i wymagających natychmiastowej reakcji, ale także w życiu codziennym. Także uczmy się udzielania pierwszej pomocy, bo sytuacji, w których będziemy musieli ich użyć, mogą zdarzyć się tak naprawdę na każdym kroku i w każdym momencie naszego życia.
5: Dokładnie. Szanowni Państwo, proszę, żebyście pamiętali, że bez względu na to, czy zaproszono do radia mnie, czy jakiegokolwiek innego ratownika w Szczecinku, szkoleniowców zajmujących się na co dzień Szczecinku i okolicach, bo przecież słuchają nas ludzie również z innych miejscowości, prowadzi swoją ciężką pracę szkoleniową wielu, wielu bardzo fajnych, uśmiechniętych instruktorów, którzy z wielką przyjemnością pokażą Państwu, jak poprawnie prowadzić działania ratujące życie, czy ratujące zdrowie, bo przecież nie każde ostatecznie sprowadza się do tego, że ratujemy tylko ludzkie życie. Wracając jeszcze na sekundę do tych utworów, nie wydaje mi się, żeby ratownik medyczny z zespołu ratownictwa medycznego w szpitalu nucił sobie w głowie jakiś utwór, wspomagają panów nowoczesna technologia, czyli urządzenia serii Lucas i ich ogromne doświadczenie wypracowane latami już od czasów szkoleń, studiów i późniejszej pracy i trochę tak korzystając z tej okazji bycia na antenie, serdecznie pozdrawiam wszystkie ekipy z eterem, które nas słyszą.
1: Wspomniałeś o urządzeniach, o technologii, no to grzechem byłoby nie wspomnieć także o defibrylatorach, których coraz więcej pojawia się w przestrzeni Szczecinka i nie tylko, są dostępne w miejscach ogólnodostępnych, miejscach publicznych, ale także coraz więcej prywatnych podmiotów zaopatrza się w takie urządzenia. Kiedy powinniśmy skorzystać z defibrylatora i jak z niego skorzystać?
5: Defibrylator, te defibrylatory dostępne w naszej przestrzeni publicznej, czyli te półautomatyczne urządzenia do ratowania ludzkiego życia, to taki trochę game changer. To w momencie, w którym człowiek, taki cywilny obywatel, który nie ma nie wiadomo jakiego przeszkolenia medycznego, dostał możliwość posłużenia się tym fantastycznym urządzeniem, uważam, że świat tak naprawdę trochę zaczął się zmieniać, trochę tak jak wprowadzenie samego mikrokomputera czy mikroprocesora. Game changer w postaci AED polega na tym, że to urządzenie w momencie włączenia tego zielonego przycisku, który jest na każdym z nich, zaczyna od tego momentu prowadzić nas przez całą sekwencję ratowania ludzkiego życia. W momencie, w którym odważycie się Państwo w sytuacji oczywiście zagrożenia życia, zatrzymania krążenia, odważycie się Państwo sięgnąć po urządzenie serii AED, czy typu AED, usłyszycie Państwo jasną instrukcję w języku polskim, co należy zrobić. Naklej elektrody, czy najpierw wyjmij elektrody, naklej elektrody, tam na tym urządzeniu oraz na elektrodach narysowane są schematy, jak te elektrody należy umieścić na ciele poszkodowanego. Komunikat po komunikacie zostaniecie Państwo poprowadzeni, trochę jak dzieci, głośno, w języku polskim, bardzo jasnych, czytelnych komunikatach, jak postępować w sytuacji, w której znaleźliśmy się. Najpierw urządzenie przeprowadzi analizę stanu poszkodowanego i powie nam, czy potrzebne jest wyładowanie elektryczne, tak mówiąc tak troszkę kolokwialnie, czy potrzebne jest użycie tego prądu. Jeżeli tak, to też powie nam, jak się zachować, czyli odsuń się od poszkodowanego, a jeżeli nie, jeżeli rytm, bo to też dobrze byłoby, żeby Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że to urządzenie nie zawsze, albo rzadziej niż nam się wydaje, powie, że potrzebne jest to wyładowanie energetyczne, posłużenie się prądem. Jeżeli nie, to powie nam, że potrzebna jest dalsza reanimacja, tak? Czyli uciskanie klatki piersiowej. Są też urządzenia, które będą nam podawały rytm, czyli tempo uciskania tej klatki piersiowej. Proszę mi wierzyć, że jeśli miałbym ja, moi znajomi, moi przyjaciele i ja ich też zawsze do tego zachęcam, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Państwu ratować ludzkie życie, to proszę, żebyście Państwo pamiętali, że proporcjonalnie każda minuta ratowania ludzkiego życia z tym urządzeniem to lawinowy wzrost szans na to, że to życie uda się uratować. To myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego, czy AED powinny powstawać kolejne miejsca i powinni Państwo kolejne takie urządzenia kupować. Ja zachęcam wszystkich urzędników do tego, aby kupowali kolejne i już dziękuję za wszystkie te, które funkcjonują w przestrzeni publicznej dotychczas.
0: SK Szczecinek.
1: O zdrowie warto dbać nie tylko wtedy, gdy pojawia się zagrożenie, ale również poprzez codzienną profilaktykę. Jednym z ważnych tematów zdrowotnych, o którym coraz częściej mówi się w kampaniach społecznych, jest HPV, wirus brodawczaka ludzkiego. W naszym regionie prowadzone są działania, które mają zwiększać świadomość na temat zakażeń, profilaktyki i możliwości możliwości ochrony zdrowia. Dlaczego warto więcej wiedzieć o HPV, jakie znaczenia mają szczepienia i regularne badania? O tym Izabela Jadwiżyc ze szczecineckiego sanepidu.
6: Wirus HPV, zwany potocznie wirusem brodawczaka ludzkiego, jest bardzo szeroko rozpowszechnionym wirusem na świecie. No, istnieje ponad 100, że tak powiem, typów tego wirusa, z których właściwie większa część jest nie aż tak bardzo szkodliwa. No i niestety zakażenia przebiegają bardzo bezobjawowo i często gęsto ustępują samoistnie. Są młode osoby. No bo niestety, ale najbardziej rozpowszechnione zakażenie jest właśnie wśród młodych osób, osób dorosłych w wieku między 18 a 28 rokiem życia. Spotykają się te osoby. Zaczynają prowadzić życie seksualne. Często gęsto jest tak, że nie jest to jeden partner. Tych partnerów jest wiele. No, młodzież ma szalone pomysły, jeżeli o to chodzi, ale to nie jest temat dzisiejszej rozmowy, zabawy, imprez. I tutaj każdy z nich musi sobie sam po prostu to powiedzieć odnośnie swoich zachowań, swojego podejścia do tego tematu. No, w jaki sposób chciałby to życie przeżyć? Czy stresowo i nerwowo nie być pewnym, jakiego rodzaju wirusa może załapać, czy po prostu iść godnie z podniesioną głową do góry? A tak jak mówię, to pozostawiam ocenie każdego z tych osób biorącego udział w różnych takich najczęściej ryzykownych grach, zabawach i działalności, że tak powiem, w tym obszarze. Więc proszę Państwa, mamy młodych ludzi. Ci młodzi ludzie się kontaktują ze sobą, prowadzą życie seksualne, wymieniają partnerów. No i nagle okazuje się, coś się nie podoba, jakaś zmiana się pojawia w obrębie narządów płciowych, ale też i niekoniecznie. Jakieś brodawki, jakieś wypryski. Idziemy do lekarza, zaczynamy rozmawiać. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że nasza polska mentalność jest taka, że my idziemy do lekarza wtedy, kiedy już się coś dzieje. Nie ma tej profilaktyki. Mimo, że apeluje się, że się mówi, że się nagłaśnia tematy. Cały czas, mimo, że ta świadomość jest, to ta świadomość jest taka, przyszli, pogadali, poszli. A my zapominamy o tym, że no, to może każdego spotkać z nas. Powiem tak, mamy wirusa. No, wizualnie to pięknie wygląda. Takie ma wypustki, takie ma kolce gdzie pięknie się rozwija, jest bardzo ładny, bardzo kolorowy. I proszę Państwa, wędruje do organizmu. Najczęściej w wyniku kontaktów seksualnych. I teraz rozprzestrzenia się. On się rozprzestrzenia, ale on uwielbia tkanki takie bardzo miękkie. Uwielbia przede wszystkim narządy płciowe. Jest tam dla niego najlepsze środowisko, duża wilgotność, zaciemnienie, że tak powiem, fajna tkanka, w której można się zagnieździć i on sobie tam żyje, tam sobie siedzi. I teraz, tak jak powiedziane na początku, mamy około 100 typów tego wirusa. Około 30 typów z tej całej setki odpowiedzialnych jest za infekcję narządów moczowo-płciowych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Z tym, że proszę Państwa, 30% może powiedzieć, że nie tak dużo. Tylko teraz, jakie jest to 30%? Oczywiście nam się wydaje, ale nas to nie dotyczy. To zaraz będzie pierwszy, tak? To nie ja, mnie to nie dotyczy, mnie to na pewno nie spotkało. No proszę Państwa, jak ja to mówię na spotkania z młodzieżą, na pewno to umarł Kopernik. I nic więcej nie jest pewne. Powiem tak, w pewnym momencie swojego życia prawie około takich właśnie aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn zostaje zarażona wirusem HPV. Niestety statystycznie patrząc na to wszystko, większość to stanowią kobiety, bo one stanowią ponad 80%. I niestety one zostają zakażone przed ukończeniem 50 roku życia. No, wynika to po prostu z aktywności seksualnej tych osób. I powiem tak, ale tak jak już było powiedziane na początku, ten jakby szczyt rozwoju i przenoszenia tego wirusa niestety dotyka tych młode, bardzo młode osoby. To jest, proszę Państwa, przykra sytuacja, bo wirus, jak wnika do organizmu, on oczywiście powoduje spustoszenie na zasadzie, że osadza się w jednym miejscu, doprowadza do tego, że to miejsce zmienia chorobotwórczo, potem trzeba to miejsce leczyć. Jeżeli da się wyleczyć, to jest dobrze. Jeżeli okazuje się, że właśnie wirus, jeden z tych takich odpowiedzialnych za raka, usadowił się w ten sposób, słaba odporność organizmu człowieka, słaba odpowiedź immunologiczna naszego organizmu odpornościowego, wtedy zaczyna się robić problem, bo jeżeli w wieku lat, powiedzmy 39, młoda kobieta dowiaduje się, że jest w bardzo poważnym stadium, tak, z dużą, wysoką zachorowalnością, a wręcz już stanem przedrakowym, wtedy już przestajemy się uśmiechać i wtedy zaczyna się dopiero analiza, a wcześniej to ja mogłam. No właśnie, co ja mogłam wcześniej? Powiem tak, wracając jeszcze jakby tak do tego wirusa, większość zakażeń wirusami HPV ustępuje samoistnie w ciągu roku lub do 2 lat, dzięki naturalnej odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu. To, co było powiedziane na początku. Zawsze przytaczam ten taki film, jak było sobie życie. Tak, wpadają te takie złośliwce z czerwonym nosem i biegną białe ludziki w czapeczkach, tak, oznaczone tym systemem alarmowym, lecą, tłuką, likwidują ludziki z czerwonym czerwonymi nosami i właśnie to jest ta odpowiedź immunologiczna, tak? Czyli to sobie poradzimy i nie ma problemu. No teraz, ale teraz pytanie, jaki wirus wniknął? Niestety, proszę Państwa, mamy dwa rodzaje wirusa HPV, takie najbardziej popularne, bo to jest dla Państwa w tym momencie najważniejsze. Tak zwane wirusy wysokiego ryzyka, czyli onkogenne, które mogą doprowadzić do tego, że powstanie nowotwór, to jest typ 16, 18, 31, 45. No i niestety one w większości doprowadzają do raka szyjki macicy lub właśnie innych nowotworów narządów moczowo-płciowych. To zarówno u mężczyzn jądra, prąciak, natomiast u kobiet przede wszystkim do raka szyjki macicy. Natomiast, tak jak już zaznaczyłam, te wirusy 16-18, one są odpowiedzialne prawie za 70% przypadków raka szyjki. To jest bardzo dużo. Wirusy HPV niskiego ryzyka, tak zwane nieonkogenne, czyli niedoprowadzające do raka, one jakby odpowiadają za powstawanie brodawek, różnych wykwitów, które pojawiają się na narządach płciowych, takie mięsne zmiany rozrostowe. Ja zawsze mówię brzydko, proszę Państwa, tak jak kalafior, tak? Jak kalafior czy brokuł, tylko oczywiście nie do takich rozmiarów i nie takiej wielkości, ale mniej więcej tak to wizualnie wygląda. Po prostu brodawka. I te wirusy, one są typu 6-11. Jest prawie 90%, że tak powiem, w ich wykonaniu to te tworzące się brodawki narządów moczowo-płciowych, czy tak zwane kłykciny kończyste też bardzo często. No i teraz tak, wiemy już, jakie są rodzaje wirusów, wiemy jak wnikają, wiemy dlaczego. No i teraz, co możemy zrobić? Proszę Państwa, każdy wybór partnera seksualnego czy życie seksualne pozostawiam ocenie każdego ze słuchaczy. Mimo, że jestem promotorem zdrowia, moja rola nie polega na tym, żeby stać i krytykować. To jest decyzja indywidualna każdego z Was. Natomiast są dla kobiet tak zwane badania cytologiczne. Wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi szeroką agitację. To już nie tylko są spoty reklamowe, to nie tylko są kampanie informacyjne, nie tylko są zaproszenia wysyłane do domu, ale też świadomość każdej kobiety. Badanie cytologiczne, które jest w tej chwili wykonywane, jest wykonywane

0: Zostajemy sami, bez niczego. Lepiej wiedzieć, lepiej mieć wynik, bo jeżeli wynik przychodzi, nagle się okazuje, że są duże zmiany w postaci HCL, czy CIN 1 lub CIN 2, no i wtedy tak zwane nawet doprowadzić to może do stanów przedrakowych, więc żeby nie było takiej sytuacji, wykonujemy badania cytologiczne. Jeżeli wychodzi nieprawidłowy, szuka się przyczyny. Leczy się to miejsce chorobotwórcze, które jest w tym momencie chore. Powiem tak, jak było powiedziane wcześniej, właśnie w większości tych przypadków zakażeń wirusem, tym 16-18 może doprowadzić do raka szyjki macicy, tak? To jest, że wirus zmienia te komórki. Te komórki stają się nieprawidłowe. Właśnie one są opisywane bardzo często w cytologii jako nieprawidłowa, tak, zmiana śródnabłonkowa, nowotworowa, czyli tak zwany tocin, tak? I w zależności od tego, jaki to jest CIN, lekarz proponuje stopień leczenia. Czy jest to usunięcie, ścięcie, wymrożenie, wypalenie, czy zabieg z pobraniem biopsji. To już jest w zależności, czy to jest CIN 1, CIN 2, czy CIN 3. W zależności od tego, jakie lekarz proponuje leczenie, omawia się indywidualnie proces ze swoim po prostu lekarzem prowadzącym. Jeżeli okazuje się, że są to zmiany niskiego ryzyka spowodowane właśnie tym wirusem 6 czy 11, tutaj też jest propozycja usunięcia tych zmian, to też omawiacie Państwo ze swoim lekarzem, żeby po prostu nie doprowadzać do tego, aby te zmiany się w konsekwencji dalej nie rozrastały, a niestety w takich miejscach szczególnych, oczywiście, że może to też dojść tutaj do jakiegoś, że tak powiem, zrakowienia po pewnym czasie, bo jeżeli ktoś przez 10 lat nie będzie dbał o swoje zdrowie, nie będzie zaglądał, wiedząc o tym, że są jakieś nieprawidłowości, może być różna sytuacja, odpowiedź organizmu. Powiem tak, to jest bardzo ważne, żeby się patrzeć, kontrolować i obserwować. Oczywiście większość zakażeń tym wirusem, ona ustąpi samoistnie w ciągu 24 miesięcy. No bo to jest tam powiedzmy jakiś wirus o typie 1 czy 2, nieszkodliwy, przechorowaliśmy, tak, staliśmy zarażeni, ale mamy tak silną odporność, że ten wirus po prostu ustępuje. Natomiast wirus jest o tyle, powiem w cudzysłowie, złośliwy, że on potrafi usadowić się w jednym miejscu, zostać tam, nie dawać żadnych objawów, żadnych, podkreślam, i siedzieć sobie, tak powiem, bezobjawowo. Aż do momentu, w którym te objawy wyjdą, uaktywnią się i wtedy my musimy od razu zainterweniować i to miejsce leczyć. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, to jest straszna statystyka. W XXI wieku, gdzie wszyscy możemy zrobić badanie cytologiczne, gdy jeżeli są jakieś nieprawidłowości, wykonuje się badanie kolposkopowe, gdzie jest możliwość leczenia zmian, gdzie jest szeroki dostęp do lekarzy w Szczecinku. My mamy szeroki wybór możliwości spotkania się z lekarzem, porozmawiania. Każdy lekarz udziela informacji. To nie jest tak, że my wchodzimy i pozostajemy sami sobie. Jesteśmy ukierunkowani, jesteśmy wyedukowani, tylko jedyną rzecz, jaką trzeba zrobić, to po prostu wstać z fotela, pójść zapisać się do lekarza, zrobić badanie cytologiczne. Pamiętam, jako młoda położna, kiedy spotykałam się z takimi sytuacjami, że przychodziły dziewczyny do porodu z dużymi zmianami na szyjkach macicy. No i na pytanie lekarzy, tak, czy pani coś z tym robiła? A nie, panie doktorze, kto by miał na to czas? No i to są właśnie te nasze kandydatki, niestety, do tego, by w wieku lat 39 czy 45 umierać z powodu nowotworu. Więc mobilizacja, aktywacja, jak to się mówi, i po prostu działanie. Onkologia szczecinecka drąży co roku temat, przypomina, informuje. Proszę Państwa, to jest profilaktyka. Raz, że wszyscy mamy wiedzę i świadomość. Dwa, jeżeli zaszczepimy szczepionką młodą dziewczynę, która jeszcze nie rozpoczęła rozpoczęcia seksualnego, to jest tylko jedno małe ukłucie igły, a jak wielka szansa na to, żeby mieć zdrowe dziecko, które po prostu nie zachoruje na nowotwór. Ja to zawsze będę podkreślała i będę mówiła, bo wiem, że są przeciwnicy szczepień. Różnie ludzie mówią się, wypowiadają. Każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania. I ja bym córkę zaszczepiła. Co zrobi każdy z Państwa, to pozostawiam ocenie i wyborowi każdego ze słuchaczy. Natomiast wirus sam jako wirus, proszę Państwa, jest i będzie. I my nie unikniemy. Jeżeli jest powiedziane, że statystycznie w tych zakażeniach połowa ludzi aktywnych w ciągu swojego życia, a z tego stanowi procent, prawie 80 to są kobiety, więc naprawdę zastanówmy się, czego my tak naprawdę w życiu chcemy i czy chcemy mieć za chwilę zdrowe czy chore społeczeństwo.
1: SK Szczecinek.
2: Zdrowie to temat, który powinien być ważny zawsze i wszędzie, zarówno w sytuacjach zagrożenia, gdy liczy się szybka reakcja i umiejętność udzielania pierwszej pomocy, jak i na co dzień, gdy ogromne znaczenie ma profilaktyka. To wszystko w tym wydaniu magazynu.
1: SK Szczecinek News.
2: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Włochowska. Są w Szczecinku osoby, których przedstawiać właściwie nie trzeba. Jedną z nich jest Andrzej Kowal, szczecinecki mors, człowiek-legenda, który zapoczątkował morsowanie w naszym

0: regionie. Jak zaczęła się jego przygoda z lodowatą wodą, co daje morsowanie i co sprawiło, że z czasem stało się ono pasją, którą zaraził także innych. To jest historia człowieka, który udowodnił, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu, nawet jeśli woda ma zaledwie kilka stopni. Historia Andrzeja Kowala już teraz na naszej antenie.
1: Panie Andrzeju, morsowanie. Tak. Jak to się wszystko u pana zaczęło?
2: No tutaj w przypadku morsowania to tak już lata jeszcze mówię 60, jak się tam kiedyś chodziło na ryby, no bo to wiadomo, takie, nie było takiego sprzętu jak teraz, no to się brało jakieś tam żyłki ze zmywaka, się rozplątywało jakieś tam haczyki, no i chodziło się do przerębę, na lód tam wycinało się przerębel no i czasami tak może się wpadło do tej wody. Duży mróz, no jak to się mówi, stało się po tej wodzie, ale najważniejsze, że ta ryba była, bo ona dawała taką adrenalinę, że o, mam rybę, to nieważne. No i teraz przychodzi się do domu już po tym zmarznięty, ziemnięty, spodnie porwane, bo to popękały. O, będę chory na pewno. Nie, nieprawda. Jednak mimo to, że tego, ja mówię, no to teraz tak. Jeżeli to się nic nie dzieje, no to trzeba to próbować. No i tak to się później kontynuowało. No i później to tak, to już tam parę ładnych minęło. Mówię, a może by taką akcję zrobić, żeby w Szczecinku było morsowanie, żeby, bo to jeszcze nie było takie popularne, to tam 99 rok czy coś takiego. Czy tam był później tam 2000 któryś, bo to z początku to nawet chodziłem sam, to nie było takie popularne, to nikt się tym nie interesował. Ale kiedyś poszedłem, mówię, że ja bym zrobił taką akcję, żeby się wykąpać w jeziorze. A tam nie pamiętam, kto to wtedy, kto to był i mówi tak, no co ty, mówi Kowal, mówi w jeziorze, w zimnej wodzie, tutaj się kąpać w wodzie. No tak, no ale dobra. No to więc tam wzięli tą kamerkę, idziemy tutaj na to nasze jeziorko. No i wiadomo, tutaj przy zamku, no to ja się tam rozebrałem. Śniegu ładnie było. No i skoczyłem do tej wody, tam do tej lodowatej wody. Popływałem, wychodzę na brzeg, a tu się okazuje, słyszę: Andrzej, musimy jeszcze raz, bo kamera nie była włączana. No dobra, no to więc jeszcze raz. Chodzę drugi raz tam. No i tak to się zaczęło. Dlaczego to morsowanie? No bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Dziadek mój, jak to się mówi, przeżył prawie 100 lat i on zawsze się zamaczał w przeręblach. I on nigdy nie chorował, nie miał kaszlu i tak dalej. No to więc to już dawało to, że coś w tym jest, skoro się takie rzeczy robi. No i rzeczywiście, ja pracowałem jako maszynista w przeciągach, no bo wiadomo, nie było kiedyś tam klimy, to tylko się okno otwierało i był problem, bo zawsze z przewianiem to szyja bolał, to tamto. Ale jak zacząłem już regularnie zamaczać się, czyli morsować, to ten temat odszedł, nie ma po prostu. No i z początku tak jeszcze nie było tutaj żadnego klubu, no to tak przez chyba 3 sezony, to tak paczki z wody wyciągałem na Mikołaj, ja jako mors, jako jedyny, później tam jeszcze coś i sobie wymyśliłem, żeby w nowy rok w południe wykąpać. No to pierwszy to byłem tylko sam, nie było nikogo, ale już na drugi rok już dołączyły taka Danusia tam z Czarnego, bo ona się w rzece zamaczała, tam morsowała. No i to już tak było fajnie, bo dwie osoby. No i później już następny rok tam już chyba było 3 osoby. No i później mówię, trzeba by zawiązać klub. No i tak to się zaczęło, że zawiązali klub. No i później tak było, że mnie tam wybrali na prezesa. Byłem prezesem tego klubu. No i też to fajnie zaczęło działać, bo już robiło się takie bardziej popularne. I pamiętam, wtedy pojechałem ja nie jako klub, tylko jako sam do Mielna. Na pierwsze morsowanie tam, gdzie jest teraz, już było tam któryś kolejny raz. I było nas tylko 135 osób, co zaczęło morsować w Mielnie. A teraz już, tak jak na przykład było 2 lata temu, to już było 9,5 tysiąca. Także zrobiło to się wszystko popularne. No i nasz teraz ten klub morsów, już tam było 11 zanurzenie, znaczy się 11 morsowanie. Także zrobiło się to też popularne i to jest stwierdzone naukowo, że jednak z morsowania są dobre efekty. Darmowa krioterapia, no i pomaga. I to też takie fajne, że motywuje też ludzi. Dużo ludzi właśnie próbuje to, żeby przełamuje te swoje lęki, że a ja to bym nie dał rady, bo to zimno, samo to. A jak ktoś już spróbuje, to już jest fajne. No i samo to, że właśnie, że to jest takie popularne, bo ludzie przeważnie się boją, że jak pójdzie pójdzie do wody, to zaraz będzie miał kaszel, katar i tak dalej, a wcale to nie, bo 3 minuty profilaktycznie to każdy może do wody wejść i naprawdę nic się nie dzieje. To tylko trzeba o tym powiedzieć, no i przełamać ten strach, bo kiedyś nawet tam gdzieś przyszła sobie pani doktor, pani Ania, no i było akurat tam chyba z 15 stopni mrozu, lód był gruby i to wszystko było na lodzie się działo, żeśmy takie przeręble tam powycinali piłą motorową, no i przyszła z takim płuczem, ubrana, takim było zawsze zimno. Ja mówię, no jak pani spróbuje do wody, to na pewno to będzie inaczej, bo wtedy zobaczy, jaki to jest efekt. No i raz spróbowała i to tak się zaczęło też taka przygoda z morsowaniem. Także namawiam do tego, bo to jest fajne. Trzeba też o tym mówić, bo dlatego, że no mówię, że to jest takie dla zdrowia. Jak chodzą na te kriokomory i tak dalej, po co mają takie pieniądze płacić duże, skoro można tutaj to tak jak teraz wykorzystać. No bo sezon zaczyna się praktycznie tam od października, ale to można cały rok morsować, tylko trzeba też to umiejętnie, nie bać się tego. Normalnie iść do wody, tylko trzeba zawsze pamiętać o jednej zasadzie. Zawsze trzeba przed taką, jak jest na przykład zimno, to trzeba się troszeczkę rozgrzać, bo zawsze musi być to, czyli z ciepłego do zimnego. To jest na przykład tak, jeżeli jest niska temperatura, to jest jeszcze lepsza, bo dlatego, że jest na przykład temperatura minus 10, a woda ma 0 stopni, to czyli woda jest cieplejsza od powietrza. I wtedy jak się wchodzi z tej niskiej temperatury, jak się człowiek tam rozbierze, to nie czuje tego zimna. I już czuje to takie ciepło tej wody. I dlatego to nie jest takie wrażliwe, że każdy się boi, no bo jak pójdę, to zamarznę. No nie, to tak nie działa. Jak się człowiek rozgrzeje i także to wygląda. Naprawdę warto jest morsować. Ja przez tyle lat to sobie wyleczyłem zwyrodnienie stawów. Mam normalnie wszystko sprawne, bo też miałem problemy i przez to morsowanie. Czyli kryoterapia taka darmowa też pomaga. Tylko trzeba po prostu nie przesadzać. No mówię, profilaktycznie 3 do 5 minut śmiało można, każdy wejdzie i przełamać te swoje jakieś lęki, strachy. Niektórzy przychodzili przez 3 lata, przez 3 sezony, patrzyli, oglądali tych morsów, ale w końcu się odważyli, później powiedzieli, no wiesz Andrzej, mogłam od razu wejść za pierwszym razem, bo jak spróbowali, ale to nie jest takie tam trudne. No, także naprawdę to też przygoda morsowa jest fajna i to też dla zdrowia. No i też można sobie właśnie akcję zrobić taką charytatywną, bo było tam, morsy się pójdą wykąpać dla Antosia. No i też taka akcja tam była. Wskoczyliśmy do wody, ładnie ludzie przyszli, do puszki rzucili, płacili na konto, także to też można takim czymś pomagać.
1: Panie Andrzeju, jeżeli chodzi o morsowanie, czy pamięta pan, któreś było dla pana wyjątkowe pod jakimś względem?
2: To znaczy nie, morsowanie to jest takie... Ciężko tutaj powiedzieć, bo dlatego, że ja już byłem zaprawiony w tym wszystkim i starałem się zawsze to ludziom uzmysłowić, zaprosić, zachęcić do tego morsowania. Dla tej swojej takiej, jak to się mówi, żeby tam w tej wodzie się czuć, żeby po prostu zrelaksować, żeby się tego nie bać, żeby przełamać te strachy, bo nawet jak się wpadnie do tej zimnej wody, żeby nie panikować, żeby się nie bać, bo dlatego, że człowiek się wtedy utwarnia, organizm się przyzwyczaja do takich różnych ekstremalnych warunków i to wcale nie musi być tam nie wiadomo co i wtedy ta odporność się zwiększa, nie? To tylko pod tym względem takim zdrowotnym było, bo nawet tutaj pani doktor nawet kiedyś zrobiła taki też ze mną wywiad na temat tego morsowania, co to daje, bo ona się tam tym zajmuje i też opowiadała, że podziwia tych morsów, że takie rzeczy robią. To jest właśnie fajnie, hartowanie tego ciała, hartowanie tego ducha. Szkodowo raz w tygodniu, tak jak my to robimy, jeździmy na ten, to też wystarczy. I to jest właśnie ta przyjemność, bo to jest tak samo jak coś się trenuje, coś się ćwiczy, czuje się tą potrzebę, to samo i to morsowanie. I to po prostu, mówię, zwiększa tą odporność i człowiek jak zobaczy, aha, nie biorę tabletek, nie biorę jakimś tam, nie mam gorączki, nie mam temperatury, czuję się dobrze. I to jest właśnie to, to przynosi później efekty, bo dlatego, że z reguły to jest taka, jakiś tam lekki katarek, to już człowiek leci do apteki, kupuje coś tam, bo tego, bo to, a to wcale nie pomaga, bo to tylko może skutkuje na chwilę, ale nie pomaga. A ta krioterapia, czyli to morsowanie, ona po prostu, jak to się mówi, organizm przyzwyczaja, nie ma takiej potrzeby. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ja miałem gorączkę, kiedy ja miałem jakiś tam katar, kaszel. Od tego jak morsuję, naprawdę. No nieraz jest tam jakaś chrypka, ale to tylko chwilowe. Nic się takiego nie dzieje. A znam takich ludzi, którzy właśnie przegrzewają się, chodzą ubrani grubo, to się spoci, to tam przebije tego i już mają infekcję. To także to naprawdę jest takie, można to udowodnić, że to jest skuteczne, że to działa, że warto to spróbować. Dlatego jestem też za tym, żeby to propagować, żeby to nagłaśniać. Nie każdy musi być, ale chociaż pokazać, zobaczyć, spróbować. I wtedy jak już ktoś spróbuje, zobaczy efekty, czy opisze, opowie, że to jest prawda, to wtedy, jak to się mówi, no tych więcej ludzi przyciąga. Każdy chce spróbować. Ja wiem, że to jest strach, ale to nie jest takie. Na przykład kiedyś też chodziłem po rozżarzonych węglach. I też to dla mnie było, no chciałem też spróbować. Nie wiedziałem, jaki to efekt. No ale jak już przeszedłem, to wiem, że to jest nic groźnego. Można tylko technika, no bo to trzeba też wszystko trochę poszkolić, ale naprawdę nic mi się nie stało, nic się nie działo. Także to wszystko siedzi w głowie. To, co wszystko mamy, to powiem tak szczerze, że nie ma tak. Nie ma cudownego lekarza, nie ma cudownego leku, bo wszystko siedzi u nas w głowie. Także jeżeli nawet mamy coś tam takiego ze sobą, coś strasznego, to możemy nawet to przełamać i powiedzieć nie. I to się zatrzymuje. Wiara czyni cuda. Ja powiem tak naprawdę, bo ja się sam już przekonałem i to jest prawda. Tylko trzeba w to uwierzyć. I naprawdę nikt nie pomoże. Nie pomoże lek, nie ma tego, bo nie ma takiego czegoś. Tylko to w sobie. Organizm tak jest skonstruowany, tak jest zrobi, że takie rzeczy się wytwarzają, że mogą sam się obronić. Także to tak to wygląda. I morsowanie to właśnie to daje, że to po prostu tak organizm uodparnia, że blokuje te wszystkie takie infekcje, takie tam inne rzeczy. Także naprawdę warto z tego korzystać.
1: Panie Andrzeju, chciałam pana zapytać, czy ma pan jakieś plany na najbliższy czas?
2: To znaczy powiem tak, no tutaj mnie cały czas siedzi w głowie ta Europa, no dookoła Europy, ale to, no nie wiem, bo co są teraz takie czasy, teraz wiadomo, co się dzieje, sytuacja na świecie i tak dalej. Pomysłów mam naprawdę dużo, tylko gorzej jest to z realizacją, bo dlatego, że tak z perspektywy czasu, jak już chciałem coś tam zorganizować, no to na początku było dużo chętnych, pomocy i tak dalej, ale jak już przyszło już ku końcowi, że tego, to przeważnie się dużo ludzi wycofywało, nie chciało, ja zostawałem sam. Także wtedy liczyłem też na dobrych ludzi, żeby jakoś to pomóc. Także nie zawsze to przekłada się na sukces, bo nie zawsze można, bo komuś się na przykład nie podoba, bo na przykład jak przeszedłem po tym naszym tutaj stadionie 125 kilometrów, na przykład wspomagała mi Liga Kobiet Aktywnych, przyszli, pomagali, ludzie też pomagali, w nocy przychodzili z kijkami, żeby przejść, bo to też była akcja charytatywna. I to było też fajne, bo dlatego, że to nie było gdzieś tam jakieś, nie wiadomo, nie trzeba było jechać, tylko wystarczyło przyjść na nasz tutaj stadion i pochodzić z kijkami. I to też było jakieś coś. No tylko zależy jak, nie każdy lubi chodzić, ale to jest akcja charytatywna, także jeżeli masz chęć, to nie musisz iść tam tyle co ja, tylko po prostu przejść kilometr, dwa, rzucić do puszki, bo to chodzi, no idea tego, sens. Pomysłów jest naprawdę dużo, ale to, no niektóre może są szalone, ale to trzeba było właśnie nagłośnić, trzeba było media, tak jak wy tutaj to robicie. Może ktoś ma jakąś inicjatywę, może ktoś jakiś ma pomysł. Ostatnio też jakby na przykład byłem w Szczecinie, to też było takie fajne, market organizował taki konkurs. Kto najdłużej w takiej pozycji wytrzyma, nie? No i tam młodzi się zgłosili. Ja tam akurat przypadkowo też byłem, mówię, a czy ja mogę? Ale panie, a ile pan ma lat? No już trochę tam mam. A mogę też? No mogę. No dobra. No to wszystko tam, młodzież elegancko. Minuta minęła, no siedzę. Minęła dwie minuty, patrzę, tu odpadli. Minęło trzy minuty, a ja dalej siedzę. I się okazało, że najdłużej tam siedziałem. No bo to po prostu też chodzi o wytrenowanie, chodzi o ten, że dzisiaj trzeba odłożyć internet, odłożyć telefon, ruszyć się aktywnie. Ja wiem po swojej wnuczce. Wnuczka też, raz tam pojechaliśmy sobie nad jeziorko, no i tak jak ona nigdzie tam nie chciała, dziadek, co my tam będziemy robić? No zobaczysz. Ja to akurat był maj, tam szczaf rósł i tak dalej. Tak, telefon się zepsuł, zapałek nie mieliśmy. Wnuczka mówi tak, ogniska nie mamy, nic nie będziemy tutaj mogli zrobić. Czekaj, Weronika, dziadek ma okularki. Okularki, soczewkę, opaliliśmy ognisko, poszliśmy, nadbierali. Jeszcze była śmietanka, były jajeczka, zrobiliśmy ładną zupkę taką. Jak ona to spróbowała, to teraz do mnie dzwoni, dziadek, kiedy jedziemy nad jezioro? Zafascynowało, po prostu odłożyła telefon, odłożyła internet, bo to nie było ważne, bo to jest coś takiego dla siebie, relaks taki, bo my to po prostu się zniewalamy, ja nie mówię też złośliwie, fajne to jest te media, internet, telefon, ale to po prostu wypacza naszą taką osobowość, że my zapominamy coś dla siebie, tylko jesteśmy zniewoleni tym, co tam powiedzą, co tam napiszą i tylko, żeby coś. A nie mamy dla siebie tego, żeby zapomnieć, żeby się odstresować, bo to mówię, no fajne, a teraz jeszcze sztuczna inteligencja, która tam różne takie rzeczy robi, to my już nie mamy na to po prostu wpływu. Mhm. Dlatego nie możemy się poddać. My musimy być sobą, jak to się mówi, żeby nie zakupić tych cech człowieczeństwa, żeby być sobą. Potrzebuję to, robię to, a nie tak jakiś schemat, że ktoś mi coś każe albo ja coś muszę robić. No trzeba też z tym walczyć, dlatego trzeba propagować ten dobry sport, takie tam obojętnie co by nie było, jazda rowerem, bieganie, chodzenie, żeby tylko nie siedzieć, żeby nie dać się zniewolić naszymi tymi urządzeniami. To jest fajne, to jest ciekawe, ale no bez przesady, także trzeba też to po prostu zrozumieć, że trzeba potrzeby i wtedy jak już się zrozumie, to się tak, zadba się o tę żyznę fizyczną i o zdrowie.
1: Panie Andrzeju, pomału kończy nam się sezon zimowy, więc kończy się morsowanie. Czy jeszcze w tym sezonie będzie pan gdzieś morsował?
2: No tak, teraz na przykład wypływam do Szwecji, bo tam też jest morsowanie, bo byłem w styczniu, byliśmy w Nynäshamn, byliśmy tam w Oslo, teraz płyniemy znowu do Karlskrony, tam już kolejny raz tam płynę, bo tam jest też fajna atmosfera i tam było nas ostatnio 650 osób i teraz też, bo to są kluby, którzy tam zrzeszają, a teraz płynę akurat z morsami z Gdyni. Już tam kilka razy z nimi byłem. Tam jest taka też fajna atmosfera, bo dlatego, że to są takie małe miejscowości, ale jeżeli chodzi o obiekty, to są perfekcyjnie przygotowane dla morsów właśnie. Jest taka właśnie, że najpierw można iść do ciepłej, czyli do sauny, zagrzać się, później iść do morza, bo tam są te kompleksy tak ustawione wzdłuż tej linii brzegowej i tak to wszystko zrobione, bo tam po prostu się nastawiają na to, wiedzą jak to ma być i żeby tych ludzi przyciągnąć, to jest właśnie tak zrobione, jest fajnie, że jest miejsce na przebranie, jest sauna, jest łaźnia i tak dalej, każdy może sobie przyjść, spróbować. Też często jeździliśmy do Albeku, też fajnie mają to zorganizowane, powitanie wiosny, takie tam inne rzeczy, także to jest organizacyjnie. Teraz jeszcze chyba będzie morsowanie w Jarosławcu, 20-lecie klubu, bo ja też tam od początku jestem, tam jeżdżę, także w sumie mam tych dużo odnak, bo ja staram się wszędzie jeździć i to też jest miłe, bo to jest taki akcent Szczecinka, że po prostu ktoś przyjeżdża, że interesuje się morsy ze Szczecinka, przyjeżdżają, odwiedzają, to jest taka integracja i to jest też fajne, bo wtedy jak my robimy morsowisko, to u nas jest taka frekwencja, dużo ludzi przyjeżdża, bo to jest taka rewizyta, to jest też właśnie fajne. Także to jest promowanie miasta, no i taka integracja, że co rusz się poznaje nowych ludzi. Na przykład kiedyś tam popłynąłem na taką akcję charytatywną, pojechałem do tego do Wenecji, na kajakach pływałem też. Też akcja charytatywna. No i się okazało, że też i morsy byli i poznaje się właśnie ciekawych ludzi i tam się mówi, o słuchaj, ja ciebie widziałem tu i tam, widziałem cię w Grecji, widziałem gdzieś tam, bo ty tam udzieliłeś w akcji. I to jest też takie miłe, fajne, że ten akcent jednak jest. No powiem taką fajną przygodę, bo też właśnie jak pływaliśmy w Wenecji tam tymi kajakami między Burano, Murano, później po lagunie, no i później tam ten już ten relaks, idziemy sobie na lody. A to się okazuje, że słyszymy tam, o Andrzejek, co ty tutaj robisz? Kobietka ze Szczecinka ma lodziarnię w Wenecji. No i zaprosili nas tam, także naprawdę no fajnie tym też kanałem Łąga.com, bo tam te taksówki wodne i tak dalej, także naprawdę są wspaniali ludzie i reagują też, no fajnie tak odwdzięczają to, odzajemniają, że cieszą się, że ktoś tu przyjeżdża, ktoś coś tutaj robi, bo to jest takie właśnie, że po prostu tych ludzi jak gdyby się uruchama, wyzwala się w nich te dobre rzeczy, że oni też mogą spróbować, mogą w tym uczestniczyć. To jest właśnie fajne i dlatego też cały czas jak właśnie z tym morsowaniem, to ja nie mówię, że akurat, no bo nie każdemu to służy, ale my też zawieramy nowe znajomości i wtedy sobie patrzą, aha, u nas jest na przykład wyciąg do nark wodnych, co sobotę na przykład są biegi, tam park run jest na przykład takie, są inne rzeczy i to się właśnie teraz powiela i to się nagłaśnia i to się mówi, jakie są atrakcje, dlatego też ludzie z chęcią przyjeżdżają. Tak jak my tam możemy się pochwalić, że a w Szwecji mają to, w Szwecji mają to i czasami te pewne rzeczy dobre przynosimy tutaj i tu się praktykuje, tylko trzeba to po prostu później zrobić. No i właśnie na tym to jest rola właśnie wasza, żeby to nagłośnić, powiedzieć, że jest taki tam pomysłodawca, czy tam po prostu człowiek, który by robił, tylko potrzebuje też ekipę, żeby ktoś pomógł, no bo samemu to tak nie tego, ale wtedy jak się ludzie zachęci, grupa jest, jeszcze wy to po prostu pomożecie, no to jest wtedy fajnie. Także morsowanie jeszcze, w kwietniu nawet się morsujemy, jeszcze później nie pamiętam, musiałbym harmonogramy, bo to jest co tydzień morsowanie i trzeba by tylko było spojrzeć, ale jeszcze, no jeszcze do końca sezonu to jeszcze parę tych morsowań jest, także naprawdę warto z tego korzystać.
1: Panie Andrzeju, a jak to wygląda u pana? Jak pan o siebie dba właśnie na co dzień? Że jest pan w takiej dobrej formie cały
2: czas? Na formę to się pracuje cały czas. To trzeba po prostu różnie. Ja dlatego jestem taki, że ja, dla mnie to zawsze mnie korciło tak. Jazda na nartach, jazda na łyżwach, na rolkach. pływanie, spinaczka wysokogórska, trzeba wszystkiego spróbować. I okazuje, że nie jest to nic takiego trudnego. No, to tylko trzeba wszystko właśnie chcieć. Wszystko jest zakodowane w głowie. Bo na przykład miałem jeszcze taki, powiem tak, jeszcze akcja charytatywna była, to było w wrześniu 2016, mówię, żeby coś zrobić jeszcze dla Zuzi Pacełaty, dla tej Alicji Majewskiej, to mówię, pojadę do Zakopanego, będę chodził przez 12 godzin i biegał z Kuźnicy na Kasprowy Wierch biegiem, takim truchtem. No i się okazało, że też miałem takich trzech chłopaków młodych, którzy mnie tam też wspierali. No i się okazało, przez 12 godzin to ja 4 razy biegłem i zbiegłem z tego Kasprowego, a oni tylko 2. No mówili, panie, ale pan to ma kondycję. A to było tak, że na dole były rozdawane ulotki i tam kto chciał wpłacić pieniądze na te dzieci, to też tak było. I na górze też. Za każde moje tam biegnięcie ktoś tam wpłacał na te konto i tak dalej. I to też taka akcja była fajna. No i też się dziwiłem, że potrafiłem w ciągu 12 godzin te 4 razy biec i zbiec. Nawet toprowcy to sfilmowali, zrobili, pan burmistrz Zakopanego też to uwiecznił tam, także to było takie fajne. Także naprawdę, jeżeli chodzi o takie, to trzeba w życiu próbować, bo dlatego, że tak, każdy z nas ma jakiś tam talent, dar albo coś, ale my tego nie wiemy, dopóki nie wyeksponujemy. A po drugie, to też zawsze trzeba mieć to w sobie, że a ja może spróbuję, a zobaczę, może to mi się uda. No i ja właśnie do tego podchodzę i później mam tak, jak to się mówi, no taki jestem wszechstronny, to może nie tam na tych zasadach, że jestem gdzieś tam najlepszy albo coś takiego, tylko próbuję wszystkiego. I to się udaje, bo dlatego się okazuje, że dobrze jeżdżę na nartach, dobrze jeżdżę na łyżwach, dobrze się spinam, bo to później człowieka przyciąga. Próbować można. Rolki, bieganie, no bo też nawet tutaj, jak zacząłem biegać z początku tutaj w Szczecinku, też mi się marzyło, żeby były ścieżki, żeby były takie wyznaczone trasy, żeby to można było biegać. To było 30, czy tam 40 lat temu i to się spełniło, bo dlatego, że pokazałem, zacząłem to pierwsze biegać, że takie coś i to się rozwinęło i to działa z tymi kijkami Nordic Walki albo coś takiego, bo to dla każdego można trafić coś. Mm-hmm. Teraz są na przykład te bóle, albo tam gra się w kręgle, czy takie tam inne, no bo to są takie po prostu, no sporty takie ogólnorozwojowe, to jest właśnie bieganie, chodzenie, pływanie, jakieś tam właśnie rolki, czy coś takiego. I tego, jak się pilnuje i człowiek chce, po prostu poświęca nawet 20 minut tylko dziennie, albo te na przykład jak kiedyś to wymyśliłem, te 10 tysięcy kroków dziennie, to też nie jest dużo, ale to też fajnie i to utrzymuje właśnie tą kondycję, utrzymuje tą formę. No naprawdę nie trzeba dużo, nie trzeba jakieś tam wielkie dystanse, żeby to pokonać, tylko po prostu robić to systematycznie i z myślą, po prostu troszkę się spocić, żeby dać siebie, żeby przyzwyczaić ten organizm do tego takiego skoku, do tego rytmu. Mhm. Żeby nie robić to jednostajnie, bo wtedy nie ma, tylko musimy na przykład takie, robić sobie takie tempówki. Na przykład 50 metrów na 80% pobiegnę, a później 300 metrów sobie spokojnie, wolnym truchtem. I takie 3 powtórzenia i wystarczy. I to jest cały trening. Mhm. Nie trzeba naprawdę nic wielkiego, żeby to robić. Także, no taka jest recepta na to, ale trzeba to po prostu chcieć. Są jakieś narty, no spróbować na tych nartach. Czy na przykład jakieś tam inne. Ja do rowerkiem, bo wszystko trzeba spróbować. Bo dlatego, że jak się nie spróbuje, nie tego, dlatego skąd to rodzą się takie talenty. Teraz ostatnio też było nawet w internecie, to było kobieta 70-letnia, kobietka, zaczęła biegać w wieku 70 lat. I jakie ona ma sukcesy, bo nawet nie wiedziała, że ma talent. Mhm. I nawet w tym wieku odkryła talent. Także każdy wiek jest dobry, każda pora, tylko po prostu trzeba chcieć, bo to, co my to chcemy, możemy, to wszystko siedzi u nas w głowie. Mhm. Jeżeli tego nie pokażemy, no to nie będziemy wiedzieli. Także to taka to jest recepta na to. I dlatego, że jak ja się staram trzymać, no różnych tych, nie muszę być tam na siłę, nie muszę tam wygrywać, nie muszę tego, ale zawsze bierze. Teraz się zbliża następny, kolejny bieg Osińskiego i też wezmę udział. Chociaż co prawda ostatni, bo dlatego, że teraz mam taką metodę wspierać tych słabszych, bo dlatego, że no na wygrywanie nie mam szans, bo już jestem, jak to się mówi, jestem wiekowy, ale wspierać tych ludzi takich niewierzących w siebie, którzy chcą, a nie mogą ukończyć. No są takie fajne, bo ostatnio też chyba 3 lata temu była taka 80-letnia kobieta, no i zostało 2 kilometry do mety. No i mówi, ja będę panią wspierał, pani to ukończy, pani nie będzie ostatnia. I tak właśnie było, że już przed metą i ona takiego dostała, takiego powera, że już przed tą metą, a ja byłem ostatni i ona się bardzo cieszyła, że jest taki ktoś, bo żeby nie motywacja. W zeszłym roku też 8 osób dzięki mnie, że zmotywowałem, to ukończyło. Także no, naprawdę trzeba wiedzieć siebie i trzeba próbować, bo jak się tego nie spróbuje, nie zobaczy, to człowiek nie wie, że to tak jest. I dlatego stąd się bierze ta kondycja, bo to wtedy przyciąga. Aha, spróbuję tego, spróbuję tego, spróbuję tego. I tak się to odbywa o tą kondycję. A jeżeli tylko mamy pilot albo telefon i siedzimy przed telewizorem, no niestety takiego czegoś nie będzie. Także to jest taka recepta. Warto z tego korzystać. Zapisać się, bo to niekoniecznie. Można się zapisać nawet taki, kto nie jest zrzeszony, ale chce, no to zgłosić się, zapisać i też może. Także warto o tym pomyśleć.
1: To jest chyba najlepsze takie podsumowanie. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę.
2: No, również dziękuję. Także naprawdę warto z tego korzystać. Ja, no ile będę mógł, to będę starał się tutaj zachęcać ludzi do udziału tego. Naprawdę warto, bo Szczecinek jest takim miastem, że tutaj mamy się czym pochwalić, mamy fajnie tutaj i obiekty, mamy fajnie, mamy te ścieżki rowerowe, mamy basen, także mamy te miejsca, na którym naprawdę możemy rekreacyjnie ten czas spędzić.
3: SK Szczecinek.
0: Kolejną chodzącą legendą szczecińskiego sportu jest człowiek, którego życie od lat związane jest ze sztukami walki. Szichan Wojciech Chórka, posiadacz 5. dana, to aktualny mistrz Europy w karate Kyokushin. Za medalami, tytułami i latami treningów kryje się jednak przede wszystkim historia człowieka, dla którego karate stało się sposobem na życie. Jak zaczęła się ta przygoda, co daje wieloletni trening i ile pracy potrzeba, żeby znaleźć się na szczycie europejskiego karate. Poznajmy historię Wojciecha Chórki, no i posłuchajmy także o tym, jak wygląda ścieżka po kolejnych stopniach.
4: Jak to wygląda? Jesteście, bo jest Shihan i potem Shihan może zdobywać jeszcze kolejne Q?
5: Nie. Shihanowie są oceniani przez związki, organizacje i na przykład co 6 lat mogą dostać dodatkowy stopień pod warunkiem, że się udzielają w karate Kyokushin, jeżdżą na zawody, sędziują, wychowują dalej jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tą młodzież i wtedy dopiero mogą liczyć na to, że będą mieć 7 dan, 8, 9. 10 dana nie ma. 10 dan przyjęte jest, że dostaje się po śmierci, jeżeli ktoś Masutatsu Oyama miał 10 dan, Shihan Drewniak w tej chwili w Polsce ma 9 dan, a inni pracują nad tym, żeby mieć tych danów więcej. Ale tak to wygląda. Już się nie zdaje. Na 5. dan to jest ostatni egzamin w karate Kyokushin. Sprawnościowy, tak jak mówiłem już wcześniej, jak tutaj byłem chyba po egzaminach, jest to egzamin techniczny, egzamin z kata i sprawnościowy. No i na koniec walki. Ja musiałem stoczyć 38 walk po 2 minuty każda. To do tego się trzeba przygotowywać. Ja się przygotowywałem, można powiedzieć, 4 lata. A tak naprawdę to tyle, ile trenuję Kyokushin. No, co tu dużo gadać, bo to trzeba też dojrzeć, jeżeli chodzi o głowę. Człowiek coraz starszy, niby ta sprawność jest mniejsza, ale jak trenujesz, to jeszcze jesteś w stanie tą młodzież dogonić. Tylko wiadomo, trzeba się regenerować, odpowiednio odżywiać, nie pić alkoholu, nie palić papierochów i tak dalej, i tak dalej. Co w karate Kyokushin jest właśnie no, takie preferowane? Zdrowy tryb życia, układanie głowy, jak to zawsze mówię, karate Kyokushin rządzi, uczy, kształtuje i wychowuje, nie?
4: 38 walk po 2 minuty, to on chyba nie trwał jednego dnia, to był kilkudniowy egzamin.
5: Tak, w ogóle to jedzie się na obóz, który trwa 4 dni i są 4 treningi dziennie po 2 godziny każdy. Potem jeszcze jest jednego dnia dodatkowy trening nocny, to też trzeba przejść. Trzeba te wszystkie treningi zaliczyć, przetrwać. Egzamin jest w sobotę techniczny, praktycznie od godziny tam popołudniowej, nieraz od rana. Kiedyś w ogóle były egzaminy jeszcze w nocy. Walczyliśmy, jak zdawałem na wcześniejsze stopnie dan, no to walki były na przykład od godziny 20 do 2 w nocy. No były takie czasy. To się trochę pozmieniało i teraz egzamin techniczny to sobota, a niedziela kumite, czyli walki. I tu się walczy jednego dnia, od godziny 9 już jesteśmy na hali do godziny 12. Potem rozdanie certyfikatów, zaświadczeń, że zdałeś albo nie zdałeś, to ci nic nie dają. Siedzisz i zasady są takie, że nie pytasz dlaczego, tylko po prostu za rok, za ile tam potrzeba, przygotowujesz się i zdajesz ponownie, nie? Tutaj nie ma. Widzę na skargę, bo nie zdałem, nie zgadzam się z werdyktem, chcę sprawdzić i to. Nie ma czegoś takiego.
4: Byli tacy, którzy nie zdali tego egzaminu?
5: Karate uczy pokory. Pewnie, że tak. W historii mojej, wielu moich znajomych, ja sam nie zdałem na drugi dan dwa razy. Dwa razy na drugiego dana nie zdałem, ale ja dalej ćwiczę, a ci, co kiedyś pozdawali, może już nie, nie? Także tutaj nie ma co się załamywać, bo to... Ja zawsze powtarzam, że w karate Kyokushin chyba bardziej się ceni tych, którzy się podniosą z porażki, jak w życiu zresztą, po walkach przegranych i potrafią jeszcze bardziej się zmobilizować i walczyć i ćwiczyć i wygrywać, nie? No to jest dopiero sztuka, prawda? Bo są niektórzy bardzo utalentowani, obdarzeni takimi wrodzonymi predyspozycjami, jak rozciągnięcie, swoboda ruchu i tak dalej, to anatomię mają trochę inną, nie?
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
0: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Czy edukacja może wyglądać inaczej? Bez sztywnych ławek, dzwonków i presji, za to z większą przestrzenią na samodzielność, doświadczenie i własne tempo dziecka. Nasza Ferajna to bezpieczna przestrzeń edukacyjna w Szczecinku, stworzona przez Fundację Drzwi Otwarte. Jej twórcy stawiają na edukację dopasowaną do człowieka. Jest plan daltoński, elementy pedagogiki Montessori, dużo nauki poprzez doświadczenie i sporo czasu spędzanego w plenerze. Jak wygląda taki model edukacji w praktyce? Czy alternatywne podejście pomaga dzieciom i lepiej się rozwijać, budować samodzielność i odpowiedzialność? I przede wszystkim, czy szkoła może być miejscem, do którego dzieci naprawdę chcą przychodzić? O tym rozmowa z Anną Biskupską, dyrektorką naszej Ferajny w Szczecinku.
1: Pani Aniu, może na początek powiedzmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest nasza Ferajna?
6: Dokładnie, nasza Ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza Ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
1: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
6: No jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego z różnych względów. Naprawdę, ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na takie jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, wolę mniejszą, żeby się skoncentrować, albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
1: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
6: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę, natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne. Albo odwrotnie, jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu, poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrze i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
1: Jak funkcjonuje wasza placówka?
6: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30. W tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśniać. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski, hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki, to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś, albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. No i mieliśmy warsztaty stolarskie, byliśmy u garbcarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejoblu, jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, bo to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. I więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki się też uspołeczniają i funkcjonują. Jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, w publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
1: Troszeczkę już nam pani powiedziała, ale chciałam panią zapytać, czym nasza ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
6: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie, w zasadzie też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, bo jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały, ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki. Nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wsadzanie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
1: Powiedziała pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
6: U nas to wygląda w zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców. Więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie. Przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany. Też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu, czasem jeden na jeden prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
1: Niech mi pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu waszej szkoły?
6: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić, a jak nie wiem, to przyjdę i spytam, jak mam to zrobić, bo jest tam ta pani, która stoi zaraz za moimi plecami, na pewno mi wytłumaczy i ja to zrobię i będę z siebie dumny, czyli budujemy przy okazji sprawczość, poczucie wartości, bo ja mogę, chcę i daję radę, ale też odpowiedzialność, że ja się tego nie nauczę, jeżeli nie wykorzystam tej mojej samodzielności, nie? Więc jeżeli coś chcę iść do klasy dalej, chcę robić następny materiał, chcę pracować z jakąś inną pomocą, no to muszę najpierw zrobić to. Więc to myślę, że to jest taka podstawa, ale też myślę sobie, że kwestia tego oceniania, to co też nam przyświeca, czemu nie ma też tego oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jakie umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
7: Chciałam zapytać panią, jak nasza Ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
6: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Mhm. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych form nauki pisania czy czytania. Więc dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier, ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwane outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym, żeby przez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. I jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy. I to częściej są dzieci od 5-6 klasy w górę do 8 klasy szkoły podstawowej.
7: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi o dzieci w waszej placówce?
6: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od 0 do 4. I to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3 i czwóreczka jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment 2 osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan. I to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tę grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z 7 klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, nie przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od 5-6 klasy do 8 i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
3: SK Szczecinek.
7: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
6: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z drugiej klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku pierwszej. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowe, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek geometria z matematyki i jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolejna ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego, na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem i coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy, szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak zabieramy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, to jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie nawet jeżeli się przekroczą różne bariery, przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocno tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne, to jeżeli coś zniszczyłeś, to napraw, jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę podążać.
1: Mhm. A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
6: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to dzieci wiedzą, co będziemy robić, one idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony na kręgu przez panie, a dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi, więc mogę iść po pomoc do niego, on może mi to wytłumaczyć. To jest też ta samodzielność, że uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza, więc w taki sposób też mamy tą samodzielność, że ci dyżurni są na przykład na początku par, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przez, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogródku.
1: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywają rodzice?
6: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością. To najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajne, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności, nie przymuszamy tych rodziców do tego, czy chociaż może przymuszamy do tego, że dwa razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry, wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do Radia SK, żeby dzieci mogły zobaczyć pracę, to też jest przecież inicjatywa jednego z naszych rodziców, więc w ten sposób trochę się wspieramy. Tak bardzo koleżeńsko, przyjacielsko, może niekoniecznie od razu rodzinnie, ale w takiej zasadzie, takiej małej struktury społeczności, która się wspiera.
1: Właśnie chciałam tak zapytać, bo tak jak pani mi to opowiada, to wszystko, to wszyscy są tak blisko, to tak troszeczkę nie jest tak, że wasza ferajna, tworzycie taką jakby jedną społeczność, taką troszeczkę jakby rodzinę?
6: Właśnie mówię, że może pewnie bym poczuła, że przekraczam czyjeś granice, mówiąc rodzinnie, ale myślę, że kolektyw może by tu trochę pasował, ale taka przyjacielsko-koleżeńska grupa, która się wspiera w wspólnym interesie, tak, bo wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
1: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej ferajny u rodziców waszych pociech?
6: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę sobie, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i chodzi, on wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
7: Jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
6: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję, takie pańskie oko konia tuczy, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach. I to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc. I to też dzieci decydują o tym, co, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni no, trochę są postawieni w sytuacji, no musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie, to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotację między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności i konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. No, rozmawiamy po prostu dzieci. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
7: Rozmowa chyba jest najważniejsza. Tak. To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
6: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
7: Wspomniała pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
6: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest pomoc dla serca Szczecinka. To w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy obiad dzieci, robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań. Więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na Pchlitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać nie tylko u nas w szkole rodzicom czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czego też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na Pchlitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: SK Szczecinek.
7: Czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
6: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
7: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała pani, że również pani dzieci uczęszczają do naszej ferajny. Czy łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
6: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty po jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby. To trochę bywa tak, że no, moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwania. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie ferajną w myśl idei, wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt nasza ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
7: Chciałabym panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły i jakie były największe wyzwania, jak tak pani patrzy na to z perspektywy czasu?
6: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne, nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mhm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do domu i myśli, a jak z tym dzieckiem, trochę tak, a jak tak. I to myślę sobie było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak? I że to nie jest jeszcze niegrzeczne, przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować, nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
1: A niech mi pani powie, czy do naszej Ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
6: Tak, jest rekrutacja. Ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. Ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym i wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
1: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u was rodzice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im pani o funkcjonowaniu naszej Ferajny?
6: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani.

0: tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie. I to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie. I to nie dlatego, że ktoś ma w topę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
1: A co pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej ferajny?
0: Radocha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta. Przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby wziął książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
1: A czy ma pani jakieś marzenie w związku z waszą ferajną?
0: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu w systemowej, w sensie, że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowywania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę i to już jest dobry krok, mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
1: Chciałabym jeszcze zapytać panią, jak chciałaby pani, żeby absolwenci wspominali waszą szkołę?
0: Ja chyba już to troszkę wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci, naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
1: A co powiedziałaby pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
0: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami. Ich dbamy i chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
1: A czy może nam pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
0: Teraz mamy też taką akcję jakiś zjedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w straży miejskiej, w straży pożarnej, więc tutaj takie, myślę, że teraz to, co pamiętam, na bieżąco się dzieje i pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, gdzie by jeszcze chcieli, co by chcieli zobaczyć.
1: Bardzo pani dziękuję, pani Aniu, za rozmowę.
0: Ja ślicznie też dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej ferajnie Szczecinek.
2: Jak sami słyszycie, edukacja nie musi dla każdego dziecka wyglądać tak samo. W naszej ferajnie najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby, tempo pracy, zainteresowania i mocne strony. Zamiast sztywnych ram są aktywne działania, nauka przez doświadczenie, elementy Montessori i plan daltoński. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
3: Radio SK.

0: SK Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.